0: SK Śląsk.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: Reklama.
1: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
2: I po reklamie.

0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Porozmawiamy o metamorfozie Pogori 1 w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja. Ciężki sprzęt wjechał na plażę. O szczegółach za moment. Zajrzymy do Mysłowic. Tam wyremontowany został dworzec kolejowy. A jeżeli o remontach mowa, no to porozmawiamy też o przebudowie układu drogowego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Zaczniemy jednak od Sosnowca. Ruszyło tak zwane maluszkowe. To jeden z kilkunastu elementów programu Demo Trendy, w którym miasto skupia się na walce z depopulacją. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
2: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej. Funkcjonuje maluszkowe, jest to taka innowacja w mieście, czyli każda rodzina, która ma trójkę dzieci, może otrzymać bez kryteriów dochodowych 10 tysięcy złotych na ten początek, na ten start. Wiemy, że początek bywa ciężki, także nie tylko dlatego, że ta rodzina się powiększy, to jest wielka duma, ale też po prostu jest to obciążenie finansowe, więc chcemy też wesprzeć jako miasto takie osoby, ale to jest początek. Przypominam, że mamy w mieście coraz więcej żłobków. Otworzyliśmy na Kukułek nowy oddział żłobkowy. Jest to blisko 150 miejsc. Są wolne miejsca. Zapraszam. Także idąc dla rodziców i otwierając się dla nich, też zachęcając do tego w ramach demotrendów, będzie jedna sobota w żłobku sobotą pracującą, ale też możliwe, że będzie można tam dzieci dać do opieki dla profesjonalnych opiekunek. Też warunki są takie, że musi być minimum 5 dzieci, dla oczywiście rodziców chętnych, więc to jest taka elastyczność żłobków i też pracowników, którzy się zgłosili, żeby pomóc rodzicom w decyzjach, w tych pracach zmianowych, żeby mieli więcej czasu dla dzieci także wcześniej, ale też żeby mieli możliwość opiekować się tymi dziećmi i wiedzieć, że są bezpieczne. To przede wszystkim to jest po to, żeby zachęcić rodziców i pomyśleć o tym, że miasto o nich myśli, tak? Że są dla nas ważni, że tych dzieci jest coraz więcej, że jak ktoś urodzi się, to szczęście wielkie, bo trójka dzieci to jest wielkie szczęście, niespodzianka także myślę wielka, żeby to wesprzeć i po prostu pokazać, że te dzieci, ci mieszkańcy, ci rodzice nie są sami i mogą liczyć na wsparcie. To początkowe, to pierwsze, a potem każde kolejne.
3: My już od jakiegoś czasu wprowadzamy w ramach demotrendów takie projekty, które ułatwią rodzicom funkcjonowanie, bo wiadomo, że niektórzy pracują w takich godzinach, które uniemożliwiają im choćby załatwienie spraw urzędowych, czy też zrobienie porządnych zakupów. Tym razem w ramach demotrendów, takiego pilotażowego programu, który właśnie umożliwia opiekę nad dziećmi, w jedną sobotę miesiąca uruchomimy, jeśli oczywiście znajdzie się odpowiednia ilość rodziców, bo to muszą być minimum 5 rodziców, umożliwimy im oddanie dziecka właśnie na kilka godzin do przedszkola w sobotę. To ukłon właśnie przede wszystkim w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby coś załatwić. Może będą musieli udać się do pracy, a nie mają możliwości opieki nad swoim dzieckiem, no bo niestety nie każdy ma babcię czy też dziadka, który może zaopiekować się naszą pociechą. Będzie to jedna sobota w miesiącu, w godzinach od 6 do 16 lub 17. Rodzice będą musieli dać znać najpóźniej na 10 dni przed danym terminem u kierownika oddziału. Harmonogram dostępny będzie na stronie Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych i na tablicach informacyjnych oddziałów żłobka czy też klubu dziecięcego. To będą dyżury, które będą podane aż do przyszłego roku, także będziemy sobie mogli wcześniej po prostu zorganizować ten sobotni czas. Mamy już właśnie daty wyznaczone do w sumie 19 czerwca 2027, więc w każdym kolejnym miesiącu, począwszy od września tego roku, aż do przyszłego roku, do czerwca, mamy już w harmonogramie podane te daty, dlatego będzie nam łatwiej zaplanować ten sobotni czas, kiedy faktycznie okaże się, że będziemy musieli załatwić jakieś sprawy i będą to sprawy, które będą do załatwienia właśnie w sobotę, czyli w dzień wolny. Zatem warto naprawdę się temu przyjrzeć i jeżeli będzie taka konieczność, zaplanować na te kilka dni wcześniej, aby dziecko mogło sobie zostać właśnie w żłobku. Ponadto w oddziale numer 7 przy ulicy Suchej 23 musimy też pamiętać o tym, że realizowany jest program dwuzmianowości, czyli od 6 do 17 oraz od 10 do 20. Obecnie zespół żłobka i klubów dziecięcych zapewnia także opiekę nad dziećmi do 3 roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.
4: Arkadiusz Naciński, prezydent miasta Sosnowca.
5: Od 1 września w Sosnowcu obowiązuje uchwała, którą przyjęliśmy
4: parę miesięcy temu, która wspiera rodziny, których rodzi się trzecie dziecko. Od 1 września, tak jak powiedziałem, kwotą 10 tysięcy złotych chcemy wspierać te rodziny, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko. A od 1 stycznia ta sama uchwała mówi o tym, że również drugie dziecko, które będzie rodziło się w naszym mieście, będzie rodzina, będzie wsparta kwotą 1000 złotych. Chodzi nam, bo często mówią niektórzy o jakichś zasiłkach, różnych dziwnych słów używają, przekupstwie i tak dalej. Nie, my uznaliśmy, że na rodzinę dziecka, zwłaszcza czym tych dzieci jest więcej, tym ten problem jest większy, bo mówię problem nie o urodzenie dziecka, bo to radość i wszystko co najlepsze dla rodziny, ale zdajemy sobie sprawę, że w tym momencie możliwości zarobkowe są niższe, wydatkowe są wyższe, bo trzeba godnie przyjąć na świat nowego mieszkańca Sosnowca, więc jako miasto chcemy rodzinę w tym ważnym momencie wesprzeć te narodziny i wspomóc rodzinę właśnie tym.

0: tylko płuca, ale cały przewód pokarmowy, więc wymagają specjalistów takich jak gastroenterolog, bardzo często laryngolog i oczywiście pulmonolog.
1: A jakie są pierwsze objawy mukowiscydozy?
0: No jeśli chodzi o maleńkie dzieci, to przede wszystkim niedrożność smułkowa to jest pierwszy z takich objawów u dzieci. Natomiast jeśli chodzi o dzieci starsze, to przede wszystkim nawracające infekcje dolnych dróg oddechowych, czyli oskrzeli, źle leczące się, niska masa ciała, słabe przybieranie na wadze. To powinno skłonić do tego, żeby diagnozować się w kierunku mukowiscydozy. U osób starszych, bardzo często w okresie takim wczesno-młodzieńczym bądź też już wczesno-dorosłym, to problemy z zajściem w ciąży zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
1: A jak się diagnozuje mukowiscydozę?
0: Przede wszystkim badania genetyczne, bo teraz na tym opieramy całą diagnostykę. Kiedyś były również jeszcze testy potowe, ale ze względu na to, że mamy leki przyczynowe od kilku lat, to badania genetyczne, które są, że tak powiem, pierwszym elementem do tego, żeby włączyć do takiego leczenia, no są jakby teraz podstawą tej diagnostyki.
1: Mówiła Pani, że generalnie mukowiscydozę jesteście w stanie stwierdzić już u małych dzieci, ale może się zdarzyć tak, że zachoruje dorosły?
0: Nie, bo jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Dawniej, i mówimy o takich osobach, które mają teraz 30+, to był jeszcze moment taki, kiedy te badania przesiewowe nie były wdrażane rutynowo i wtedy zdarzało się, że mieliśmy dużo później wykrywaną chorobę na podstawie nawracających objawów. W chwili obecnej każdy z dzieci ma wykonany taki test przesiewowy i od razu wiemy dalej są, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości w tych badaniach przesiewowych, to jest dalej kwalifikowany do już szerszych badań, w tym między innymi badań genetycznych. To oczywiście również, bo muszą być poddani tym badaniom. I w drugą stronę, jeśli mamy podejrzenie takiej choroby w rodzinie, to w momencie, kiedy staramy się o potomstwo, powinniśmy do takiej poradni genetycznej się udać i wykonać takie badania celem potwierdzenia bądź wykluczenia, żeby wiedzieć, jakie jest ryzyko zachorowania potomstwa.
1: Czy mukowiscydoza jest chorobą uleczalną?
0: Nieuleczalną, bo jest uwarunkowana genetycznie, ale te możliwości, jakie mamy od wielu lat, czyli leczenie objawowe i obecnie przyczynowe, daje nam możliwość kontroli nad tą chorobą. Jeśli wdrożymy leki na bardzo wczesnym etapie, czyli dzieciństwa, nie dojdzie do zmian strukturalnych w narządach i jednocześnie będziemy w stanie tak poprowadzić to leczenie i tak poprowadzić pacjenta, żeby żył jak każdy inny zdrowy, młody człowiek, młody dorosły i dożył długich lat życia. Dawniej, jak ja zaczynałam pracę wiele lat temu, średnia życia pacjentów z mukowiscydozą to było 16-18 lat. W chwili obecnej mam pacjentów już dorosłych, którzy mają własne dzieci i żyją na zupełnie niezłym poziomie zdrowotnym.
1: Czy mukowiscydoza u kobiet różni się od mukowiscydozy u mężczyzn, jeśli chodzi o przebieg, objawy?
0: Nie. To wszystko zależy, które z narządów mamy jakby dominujące, czy są to płuca, czy jest to przewód pokarmowy i nie ma to rozgraniczenia na mężczyzn i kobiety. Ja mam wśród swoich pacjentów i kobiety, i mężczyzn, bo ja prowadzę tylko i wyłącznie osoby dorosłe po 18 roku życia i oni jakby mają różne objawy, ale związane z tymi narządami i dominującymi narządami, czy to są objawy płucne, bo więcej zmian jest w płucach i wtedy się staramy, że tak powiem, tutaj większy nacisk kłaść. Jeśli są to objawy brzuszne, wątrobowe, jelitowe, to wtedy przy pomocy jeszcze porad gastroenterologicznych też takich pacjentów prowadzimy.
1: Wspomniała Pani o problemach z zajściem w ciążę u kobiety. Do tej pory mukowiscydoza kojarzyła nam się tylko z płucami, prawda? A tu okazuje się, że coś takiego może być objawem mukowiscydozy.
0: Tak, bardzo często, bo kobiety dawniej, w związku z tym, że pacjenci z mukowiscydozą żyli krótko, najczęściej do tego etapu gotowości rozrodczej niestety nie dożywali. W związku z tym o tym problemie się mało komunikowało. W chwili obecnej życie tych pacjentów wygląda zupełnie inaczej. Oni zaczynają

0: być aktywni zawodowo i również chcą mieć rodziny, chcą mieć dzieci. U kobiet najczęściej były problemy z zajściem w ciążę, ale bardzo dużo takich pacjentów, którzy do mnie trafili, to byli młodzi mężczyźni, którzy starając się o dziecko nie mogli, że tak powiem, tego potomstwa mieć i w momencie badań okazywało się, że była niedrożność w drogach rozrodczych i w konsekwencji byli kierowani na badania genetyczne i tam mieli potwierdzoną mukowiscydozę, bo mukowiscydoza w zależności od tej mozaiki genetycznej może mieć też taki w miarę łagodny przebieg i jedynym z takich objawów może być tylko i wyłącznie niepłodność.
1: To można powiedzieć wymagająca choroba, prawda?
0: Wymagająca, ale przede wszystkim wymagająca nie tyle od lekarzy zaangażowania, bo to jest oczywiste, ale przede wszystkim od pacjenta, a wcześniej od rodziców młodego pacjenta, bo to są regularne inhalacje, jeśli mamy do czynienia z płucną postacią, to są ćwiczenia oddechowe, to rehabilitacja ogólnoustrojowa, to odpowiednie odżywianie, to odpowiednia dieta bogatobiałkowa, bogatotłuszczowa, bo jest słabe wchłanianie w przewodzie pokarmowym tych substancji, to jest suplementacja różnych witamin, które nie są dobrze przyswajane, żeby młody organizm dobrze się rozwijał i miał szansę na zdrowe życie ten człowiek. Więc wymaga to wszystko dużego zaangażowania, wiedzy, systematyczności. To są różne etapy też tych młodych osób. Oni się też momentami buntują, bo jak to ma przebiegać tak, że ich dzień zaczyna się od inhalacji. One są też czasochłonne. Tych inhalacji jest w ciągu dnia kilka. Zapewne są takie momenty w życiu tych młodych ludzi, które powodują pewien bunt. No niemniej jednak, jeśli pacjent jest zmotywowany, ćwiczy, no to na każdym tutaj kroku podkreślamy, że ta rehabilitacja oddechowa, aktywność fizyczna, aktywność w ogóle społeczna jest bardzo tym ludziom potrzebna. Dawniej byli wyeliminowani ze społeczeństwa, bo byli naznaczeni jako osoby chore, z niewydolnością, najczęściej oddechową, na koncentratorach tlenu. Teraz zupełnie inaczej przebiega ta choroba. My aktywizujemy tych ludzi, przynajmniej się staramy. Są różne towarzystwa, które również pomagają w tym. Są osoby, które aktywnie wspomagają tych ludzi. Są wszelkiego rodzaju marsze, biegi, które przypominają nam o tej chorobie i jednocześnie o tym, że ci ludzie w społeczeństwie powinni być w pełni akceptowani.
1: A czy ta choroba ich ogranicza w jakiś sposób? Czego oni nie mogą robić?
0: Tak naprawdę wszystko zależy od zaawansowania choroby, ale przede wszystkim te ograniczenia sam pacjent może dać albo je zmienić, bo to wszystko zależy od tego, na ile się zaangażuje i na ile ta aktywność tego pacjenta w zdrowienie bądź w ograniczenie tych objawów będzie, bo jeśli pacjent nie będzie chciał ćwiczyć, nie będzie brał leków, nie będzie się rehabilitował, to postęp choroby u niego będzie dość duży, zatem i ograniczenia również, bo przypomnę, że ci pacjenci, którzy nie będą się leczyć, będą niewydolni oddechowo, będą musieli być w domu na koncentratorach tlenu, a w konsekwencji będą kwalifikowani do przeszczepienia płuc. I nie każdy z tych osób niestety do takiego przeszczepienia doczeka.
1: A jeśli chodzi o rokowania, mówiła Pani, że jest coraz lepiej, tak? Ci pacjenci żyją coraz dłużej. Widzi Pani postęp w leczeniu tej choroby? Widzi Pani, co się zmienia?
0: Tak, no ja widzę na przestrzeni tych lat, których pracuję, ogromny postęp, biorąc pod uwagę, że kiedyś oddział był kilkunastołóżkowy dla mukowiscydozy, obecnie mam 5 izolatek i okresowo mam te 5 izolatek zajętych, ale są to pacjenci, którzy wracają dość rzadko już na dużych zaostrzeniach. Raczej są to pacjenci, którzy przyjeżdżają do nas na kontrolę, na poprawę, na rehabilitację, na stworzenie, że tak powiem, lepszych warunków do tego, żeby kolejne miesiące przeżyć w dobrym komforcie. Zatem leki, które mamy, i te objawowe, i te przyczynowe, jest to ogromny postęp w tej chorobie. Zresztą jak Państwo z sobie przypomnicie, wiele lat temu dużo różnych było zbiórek na tych pacjentów, dużo różnych, żeby wspomagać tych chorych. W chwili obecnej dużo mniej mamy tego, bo tych pacjentów naprawdę jest teraz dużo łatwiej prowadzić, co dla nas, oczywiście dla pulmonologów, jest olbrzymim komfortem, bo nie ma nic gorszego dla lekarza jak młody pacjent, któremu jest bardzo ciężko pomóc.
1: A czy im potrzebne jest tym pacjentom, potrzebne też jest takie wsparcie psychologiczne? Trudno jest sobie z tą chorobą radzić?
0: Tak, bardzo często komponenta jeszcze taka psychologiczna, czy ograniczenia, czy wykluczenia. No dobrze wiemy, jak wygląda teraz świat młodych ludzi i bardzo łatwo jest o to, żeby takich ludzi wyeliminować. Zatem mamy tutaj i już od samego początku, od wielu lat wsparcie psychologów klinicznych w miarę możliwości i jak pacjenci do nas trafiają, zawsze kiedy jest tylko taka potrzeba, takie wsparcie poprzez cały okres tej choroby mają. Część z pacjentów korzysta z takich porad i psychoterapii przez cały okres, że tak powiem, nie tylko w trakcie hospitalizacji, ale to jest też indywidualne i w zależności od tego, na ile pacjent tego potrzebuje. Z moich obserwacji najlepiej z tą chorobą sobie radzą osoby, które jednak są aktywne, czy to studiują, czy pracują. Tym bardziej, że teraz możliwości pracy są różnorodne, nie trzeba pracować w miejscu, można pracować zdalnie i ta aktywizacja zawodowa tych ludzi jest naprawdę bardzo ważna.
1: To właśnie ważne, żeby oni się angażowali, prawda? Żeby uczestniczyli w tym życiu, bo tak jak pani powiedziała, kiedyś tak nie było, tak? Oni siedzieli zamknięci w domach.
0: No niestety tak, no tak choroba kiedyś ich wykluczała, natomiast teraz za każdym razem, jak pacjent do nas trafia, szczególnie taki, który osiąga wiek już dorosły, czyli 18 rok życia i spod skrzydeł lekarzy, pediatrów trafia tutaj do nas na oddział, otoczony taką tak zwaną bańką, najczęściej przez rodziców ochronną, no my staramy się tą więź taką trochę przerwać i zacząć usamodzielniać tych ludzi, bo to jest jedyna szansa na to, żeby ci ludzie stanęli na własnych nogach i żeby mieli sens życia, a choroba nie była dla nich priorytetem do myślenia, tylko każde inne aktywności, a tak jak mówię, możliwości lecznicze są cały czas, idą do przodu, są coraz lepsze i my możemy mieć kontrolę nad tą chorobą.
2: Ciężki sprzęt wjechał na plażę przy Pogorii 1 w Dąbrowie Górniczej. Rozpoczęła się długo oczekiwana metamorfoza tego miejsca. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
3: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Plaża nad Pogorią 1, najstarszym z naszych dąbrowskich zbiorników, właśnie przychodzi metamorfozę. Prace prowadzone nad Pogorią to efekt głosowania mieszkańców w budżecie partycypacyjnym, ponieważ to jest projekt wskazany przez mieszkańców w głosowaniu. W ramach tego projektu przede wszystkim zmieni się oblicze plaży. Prowadzone są obecnie prace związane z wymianą piasku. Pojawią się tam miejsca do wypoczynku dla najmłodszych, miejsca spędzania czasu, takie jak plac zabaw. Pojawią się również pomosty nad wodą, a także dojście do wody będzie urządzone w taki sposób, aby również mogły z niego korzystać osoby ograniczonej mobilności. Dodatkowo uzupełniona i zaaranżowana zostanie zieleń otaczająca to miejsce, a także pojawi się to, czego bardzo w tym miejscu brakowało, czyli toalety. Również przy okazji prac prowadzonych na plaży uporządkowany zostanie częściowo dojazd w rejon Pogorii, plaży nad Pogorią 1 oraz miejsca do parkowania. Natomiast cały ten projekt, kształt tych zmian został również wydyskutowany z mieszkańcami, ponieważ w ramach tego projektu z budżetu on obejmował nie tylko wykonanie, ale również przeprowadzenie konsultacji i projektowanie tej przestrzeni właśnie na podstawie oczekiwań i pomysłów mieszkańców. To dzisiaj staje się faktem i przede wszystkim to, co mieszkańcy wszyscy, jak jeden mąż niemalże, podkreślali w trakcie konsultacji, że zależało im na zachowaniu takiego naturalnego i kameralnego klimatu tego miejsca. I biorąc pod uwagę projekt, który powstał, liczymy, że tak właśnie się stanie.
1: No właśnie, bo niektórzy chyba obawiają się troszeczkę tego, że Pogoria 1 stanie się Pogorią 3, czyli takim, no troszeczkę, można powiedzieć, komercyjnym miejscem, ale tak wcale nie będzie.
3: liczymy bardzo na to, że tak wcale nie będzie. Poza tym też nie taki jest charakter tego projektu. Można powiedzieć, że Pogoria 1 leży trochę na uboczu. Pogori 3, Pogori 4, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem osób spacerujących, biegających, jeżdżących na rowerach. Pogoria 1 rzeczywiście ma zupełnie inny charakter. Otoczona jest ośrodkami wypoczynkowymi, otoczona jest lasem i z pewnością po tych zmianach, które tam zajdą, wiele osób chociażby z czystej ciekawości zapewne odwiedzi Pogory 1, by zobaczyć, jak wygląda po tej metamorfozie. Natomiast liczymy, że mimo wszystko, pomimo zapewne sporego zainteresowania, dalej pozostanie miejscem kameralnym i o zupełnie innym charakterze niż Pogoria 3 czy Pogoria 4.
1: A do kiedy tam prace potrwają?
3: Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się jeszcze przed końcem tego roku, tak aby kolejny sezon wakacyjno-letni już w pełni można było spędzać właśnie nad Pogorem 1 w zupełnie nowej odsłonie.
1: A czy jeśli jeszcze w tej chwili ktoś chciałby to miejsce odwiedzić, czy są tam jakieś utrudnienia związane z tymi pracami, czy można tam pojechać?
3: Można pojechać, natomiast cały teren plaży został przekazany wykonawcy. Obecnie jest to plac budowy. Pojawił się tam ciężki sprzęt, z wykorzystaniem którego prowadzone są prace związane z wymianą piasku, więc na pewno można podjechać, można zobaczyć, jak przebiegają te prace, natomiast wchodzenie na plażę na pewno nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ jest to plac budowy.
1: Czyli trzeba się wstrzymać do czasu oddania inwestycji.
3: Zdecydowanie taką opcję rekomenduję i zachęcam do tego, żeby odwiedzić albo na początku przyszłego roku, albo najlepiej wiosną, kiedy zieleń już wystrzeli, i zobaczyć nie tylko zieloną, ale nową Pogorię 1.
1: A ile te prace kosztują?
3: Wartość tego projektu to 3,7 miliona złotych.
1: I przypomnijmy, to wszystko dzięki mieszkańcom, którzy zdecydowali w budżecie obywatelskim, żeby ta inwestycja powstała.
3: Tak, co więcej, co warte podkreślenia, jest to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, o tym zdecydowali mieszkańcy. I przede wszystkim mieszkańcom czy autorom tego projektu wypada pogratulować konsekwencji, ponieważ ten projekt kilka razy trafiał pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego i w końcu dzięki swojemu uporowi doprowadzili do tego, że ten projekt został wybrany przez większość mieszkańców i dzisiaj jest realizowany.
4: SK Śląsk.
2: Wygodne perony wyposażone w windy i elektroniczne wyświetlacze, a także bezpieczne przejście podziemne. Podróżni korzystają już z efektów prac zrealizowanych przez Polskie Linie Kolejowe na stacji Mysłowice. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Dariusz Wójtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Po 40, nawet 50 latach zmieniły się nasze perony, zmieniło się miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie z innych miast. Mysłowice stały się miejscem bardzo ciekawym na mapie Śląska i między innymi nasz dworzec też wypiękniał. Dzięki Polskim Kolejom Państwowym, Polskiej Linii Kolejowej, te spółki ułożyły ogrom pracy, środków finansowych, żeby to miejsce wyglądało już w sposób zacny. Dworzec został odremontowany, wcześniej miasto odremontowało przejście podziemne z windami, ze schodami ruchomymi. Teraz również windy dołożyli nasi przyjaciele z PKP, PLK. W tej chwili zostały wyremontowane również perony, miejsca do oczekiwania na pociąg. Stało się tutaj bezpiecznie, ładnie i możemy już spokojnie na dworcu w Mysłowicach czekać na pociągi bądź na swoich gości.
1: A czekając na pociąg można podziwiać mural.
5: Można podziwiać aż dwa murale, ponieważ jeden jest przed wejściem na peron od ulicy Powstańców, a drugi właśnie tutaj, ogromny mural ukazujący historię kolei. Wygląda to zjawiskowo. Zespół Mysłowic to legenda nie tylko nasza mysłowicka, ale polskiej muzyki, więc jeżeli możemy akcenty zespołu Mysłowic podziwiać na żywo tutaj w okolicach dworca, to dla nas też jest wspaniała i reklama, ale również przypomnienie, że jedna z najbardziej znanych kapel w Polsce wywodzi się właśnie stąd, z Mysłowic. Aha, i przypomnę, że Lala, perkusista, był również samorządowcem w latach 2006-2010. Dworzec PKP w Mysłowicach to bardzo znane miejsce na mapie Polski, między innymi dlatego, że historia rozbiorów Polski, tych wszystkich rzeczy, które działy się na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego, powstań śląskich, właśnie między innymi tutaj się to wszystko działo, więc mural przedstawiający między innymi historię kolei, czy miejsce, gdzie ludzie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych. Zostało to ładnie przekazane w formie plastycznej. No i dzisiaj możemy nie tylko oczekiwać na pociąg, ale można podziwiać cudowne miejsca.
6: Proszę Państwa, podróżni korzystają już z efektów prac zrealizowanych przez Polskie Linie Kolejowe na stacji kolejowej Mysłowice. Stacja zyskała wygodne perony, wyposażone w windy oraz elektroniczne wyświetlacze, a także bezpieczne przejście podziemne. Ostatnim etapem inwestycji wartej 23 miliony złotych jest mural, który już poprawia estetykę w obrębie stacji. Więcej szczegółów dotyczących tej modernizacji przekaże pan dyrektor Zbigniew Gawracz z Polskich Linii Kolejowych.
7: Dzień dobry, witam państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji poświęconej stacji Mysłowice. Stacja Mysłowice, jak wszyscy wiemy, od kilku lat przechodzi zmiany, przechodzi taką metamorfozę odnośnie dostosowania do standardów Unii Europejskiej, dostosowania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej i ostatecznie dla samych podróżnych. To, co tutaj wybrzmiało, windy, które są w chwili obecnej zabudowane, pozwalają na lepszy dostęp do infrastruktury kolejowej i dają lepsze efekty, jeśli idzie o komfort podróżowania i przemieszczania się. Jak wiemy, stacja Mysłowice jest położona na ciągu dwóch podstawowych linii, linii 134 Katowice-Kraków i linii 138 od Katowic do Oświęcimia, także ten ciąg komunikacyjny jest powszechnie tutaj wykorzystywany, dlatego też podjęto, jak to się mówi, wyzwanie w oczekiwaniu zarówno od władz samorządowych, jak i od nas jako od PLK-i, żeby nadać jakiś wizerunek tej miejscowości, tym peronom i tej infrastrukturze w stacji Mysłowice. Oczywiście nie możemy mówić, że to, co dzisiaj zrobiliśmy, jest efektem końcowym, bo przed nami jeszcze zapewne po zakończeniu inwestycji na węźle katowickim będziemy dalej rozważać możliwości dostosowania i przebudowy samej stacji Mysłowice, odtworzenia i zmodernizowania tego odcinka od Katowic aż po sam Oświęcim. Także będzie się tutaj jeszcze w Mysłowicach zapewne zmieniało, ale bynajmniej to, co dzisiaj jako PLK i Polskie Linie Kolejowe zainwestowaliśmy, mam nadzieję, że będzie to przez mieszkańców spostrzegane jako pozytywny wizerunek zarówno Polskich Linii Kolejowych, jak i samego miasta.
6: Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poproszę pana prezydenta Dariusza Wójtowicza.
8: Witam bardzo serdecznie. Serdeczne ukłony w stronę PLK. Mysłowice zmieniają się w ostatnich latach. Jak widzimy, wcześniej został nasz dworzec odremontowany od strony ulicy Oświęcimskiej. Teraz PLK dołożyło swoje środki finansowe, rządowe środki finansowe. Jak widać, współpraca opłaca się wszystkim. Bardzo dziękuję, że kolejne inwestycje przed nami właśnie w tym miejscu. Miasto Mysłowice jest w obszarze naszej metropolii bardzo ważnym miejscem, więc inwestycje związane z komunikacją są dla nas bardzo ważne. Cieszy mnie również mural, jeden i drugi na dole, chociaż mamy tam jeszcze powierzchnię na ścianie takie, które byśmy powinni już zaplanować na przyszłość. Ja się tu deklaruję, że na przyszły rok przygotujemy środki finansowe, żeby wygładzić ścianę i przygotować ją do kolejnych murali, bo to chyba wasza ściana jest i uważam, że tam na dole możemy od ulicy Powstańców pociągnąć drugi etap. Co można więcej? Będziemy się zmieniali w najbliższych latach. To miejsce jest dla mnie bardzo ważne, nie tylko, że mieszkam tutaj bardzo bliziutko, ale bardzo wielu mieszkańców korzysta z kolei, żeby dotrzeć do pracy w kierunku Oświęcimia, Krakowa czy Katowic.
3: Zbigniew Gawracz, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. Dokonaliśmy rewitalizacji i przebudowy całej stacji Mysłowice wraz z remontem nawierzchni torowej, remontem i modernizacją peronów celem dostosowania ich do obsługi ograniczonej sprawności ruchowej. Zabudowaliśmy system CSDIP odnośnie informacji dla podróżnych. Zabudowaliśmy wyświetlacze, nowe ławki, nowe wiaty, które chronią przed wiatrem, deszczem. Oprócz tych wiat i zadaszenia, które mamy dodatkowe, to usprawnienie pozwala, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych czy w okresie zimowym można się gdzieś schronić i na chwilę w oczekiwaniu na pociąg bezpiecznie spędzić ten czas. Na chwilę obecną jesteśmy na końcowym takim etapie, jak
9: widać na dole, tam są końcowe prace, jeśli idzie o wymianę oświetlenia. Pojawią się jeszcze nowe gabloty z informacją zarówno dla podróżnych, jak i na przyszłe rozkłady jazdy, także w pełnym zakresie będzie ta funkcjonalność przejścia podziemnego też dostosowana do potrzeb podróżnych i wychodzimy z jak największą informacją nie tylko na samych peronach przez zabudowane tutaj infokioski, ale również w gablotach będzie i powierzchnia taka komercyjna, żeby jakieś informacje dla mieszkańców, dla podróżnych zamieścić, jak i informacja pasażerska związana z obsługą podróżnych i z rozkładem jazdy.
1: Jeszcze warto wspomnieć o muralu, który się pojawił przy stacji.
9: Te murale to w ostatnich latach wchodzą w standard PKP Polskich Linii Kolejowych. Pierwsze takie zaczątki, początki tych murali pojawiły się podczas modernizacji i przebudowy stacji Czechowice-Dziedzice. Tam z tymi muralami firma wyszła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i teraz można powiedzieć, my pielęgnujemy tą tradycję. Raz, że wiadomo, każdy jeden obiekt, czy to jest mur oporowy, czy to jest wiadukt, czy jakaś powierzchnia, która z reguły staje się powierzchnią dla tak zwanych graficiarzy. My nie chcemy, żeby te powierzchnie były zamalowywane albo wulgaryzmami, albo jakimiś innymi obrazkami. Chcemy, żeby to wiązało się z historią danej lokalizacji, danego miasta i po kolei przy modernizacjach te murale powstają i będą powstawać. To, co pan prezydent tutaj na wstępie powiedział, że są jeszcze powierzchnie, oczywiście my każdą tą powierzchnię staramy się wykorzystać i bynajmniej w przejściu podziemnym też będą jeszcze dołożone kolejne murale przy windach, które są w dolnej części przejścia podziemnego. Będziemy nawiązywać tutaj do tradycji w uzgodnieniu zarówno z miastem, żeby ta kolej łączyła się z miastem, a miasto z koleją.
1: Czy coś o tym muralu możemy powiedzieć, co tutaj nim się znajduje?
9: Więc tutaj jest przedstawiona cała, można powiedzieć, historia od samego początku, po obecne chwile. Tutaj mamy i część historyczną, jako ten węzeł Czech cesarzy. Mamy też piec muflowy, który gdzieś historią wpisuje się w krajobraz tego miasta. I kończymy słynnym zespołem muzycznym, jakim jest Mysłowic. Więc tutaj od historii do teraźniejszości. To, co tutaj się zmieniło, to z uwagi na to, że w chwili obecnej jesteśmy przy dużej przebudowie węzła katowickiego, kwestia związana z przebudową Mysłowic musi chwileczkę poczekać, dlatego też podjęto decyzję, że nim zakończy się przebudowa węzła katowickiego, to warto zainwestować tutaj w infrastrukturę i wychodząc naprzeciw, jak to się mówi, oczekiwaniom mieszkańcom. To jest też spowodowane tym, że większość podróżnik dzisiaj korzysta ze stacji Mysłowice jako węzła, nazwijmy go przesiadkowego, gdyż utrudnienia i ograniczenia przepustowości związane z przebudową i modernizacją infrastruktury no mają dość znaczący wpływ, więc nie mogliśmy stać tak biernie i czekać na przebudowę samych Mysłowic w następnych latach. Musieliśmy dostosować tę infrastrukturę do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej, bo w Katowicach to już troszkę nam też utrudnia obsługę tych podróżnych. To nie to, że eliminuje. W stacji Sosnowiec też dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że będziemy odbierać w stacji Sosnowiec główne perony, które też są dostosowane do obsługi osób o ograniczonej sprawności ruchowej i mają poprawić komfort podróżowania. Także to, co przed nami, to powiem tak, jak się skończy węzeł katowicki, zapewne wrócimy na węzeł mysłowicki i to, co tutaj zostało zapoczątkowane, będziemy dalej kontynuować.
2: Trwa przebudowa układu drogowego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Docelowo ma tam powstać 6 obiektów inżynierskich, 8 nowoczesnych rond i blisko 7 km nowych dróg. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Paweł Silber, prezydent Jaworzna. Wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego powstaje sieć dróg, łącznie z przebudową drogi krajowej, podłączeniem do drogi krajowej S1. Wcześniej wydaliśmy około 100 milionów złotych na infrastrukturę techniczną, na wodociągi, kanalizację, odprowadzenie wód deszczowych. Łącznie wydamy na ten cel ponad 400 milionów złotych. Ogromne pieniądze, które spowodują, że ta nowa specjalna strefa ekonomiczna będzie, jest już nową największą strefą ekonomiczną w tej części kraju, w województwie śląskim, i daje rękojmię tego, że inwestorzy będą mieli właściwą opiekę. Tutaj jest wiele rzeczy składowych, nie tylko same drogi, ale też integracja transportu, nowy przystanek kolejowy dzięki przychylności kolei, po to, żeby można było te kilkanaście tysięcy ludzi, którzy tutaj będą pracować, przyjąć, przywieźć, bo nie wszyscy jaworznianie będą w stanie zapewnić te miejsca pracy, których będą wymagali inwestorzy. Także gigantyczne przedsięwzięcie w tej chwili. Trochę to powoduje utrudnienia, ale logistycznie moim zdaniem jest to nieźle zupełnie zrealizowane i te utrudnienia są mocno zminimalizowane. Czyli na przykład takich sytuacji, żeby na drodze krajowej DK-79, czy jakimś wąskim gardle, żeby konieczność korzystania, albo inaczej, żeby konieczność wyłączania ruchu była zminimalizowana do pojedynczych godzin, a nie dni lub tygodni. Czyli na przykład na tym wąskim gardle, jakim jest konieczność przebudowy wiaduktu nad torami i dobudowy nowego wiaduktu. Nie będziemy tego robić równocześnie, nie będzie żadnego objazdu, tylko najpierw będziemy robić jedną część, potem będzie robiona druga część i te przepięcia będą bardzo, bardzo krótkie. Także firma, która nam to buduje, czyli Mirwood, doświadczona, duża, dobrze zorganizowana firma, i oni sobie muszą logistycznie poradzić, a my też z nimi nad tym mocno pracujemy.
1: Pojawią się tam ronda, obiekty różne, inżynierskie.
10: Będą ronda, będą dwupoziomowe przejazdy, zniknął tak naprawdę przejazd jednopoziomowy przez tory kolejowe, po to, żeby ten ruch upłynnić, żeby drożność była jak największa, no i żeby przewidzieć to, że to będzie też generator ruchu, to będzie duża strefa ekonomiczna, która będzie przyciągała transport, będą tutaj przyjeżdżać ludzie, ale będą przyjeżdżały i wyjeżdżały towary, półprodukty. Wobec tego, żeby się miasto nie zatkało, to trzeba było bardzo mocno to wszystko przebudować.
1: Pozytywną stroną jaworznickiego obszaru gospodarczego jest to, że właśnie jest położone przy trasie szybkiego ruchu, czyli generalnie do miasta wjeżdżać nie trzeba będzie.
10: Nie chcę się chwalić, ale Jaworzno ma tutaj wyjątkowe walory, dlatego że to położenie przy skrzyżowaniu dwóch, można powiedzieć, niemal głównych szlaków drogowych w mieście, czyli drogi krajowej czy ekspresowej S1 z autostradą A4. W widłach tych dróg oczywiście droga krajowa, potem jeszcze linia kolejowa E30. To powoduje, że to niemal wymarzone miejsce do tego, żeby taką inwestycję wybudować, ale trzeba mieć teren i ten teren to jest ponad 300 hektarów łącznie obszaru, który oczywiście po specjalnych staraniach, po zmianie ustawy, po zamianie zasadami państwowymi, no takie bardzo stresowe prace nas czekały, a dzisiaj mamy je już na ukończeniu, będzie tym, który ma szansę przyciągnąć tak naprawdę duże firmy. Mamy miejsce dla małych firm, dla średnich i mamy też dla tych największych. Także będzie to w przyszłości taką kotwicą ekonomiczną naszego miasta i da szansę na godne zastąpienie tego, co jest dzisiaj filarem ekonomicznym, czyli kopalni i elektrowni. I jeżeli ich czas się skończy, czemu wcale nie sekunduje, bo chcę, żeby trwał jak najdłużej.
4: SK Śląsk.
2: Dni Gliwic 2026 już za nami. To były 3 dni pełne muzyki, emocji, świetnej zabawy i spotkań w wyjątkowej atmosferze. Były koncerty, atrakcje dla całych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii. Festiwalowi patronowało Radio SK. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
11: Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
12: To w takim razie, panie dyrektorze, śmiało można powiedzieć, że Dni Gliwic 2026 to było takie połączenie wielu pokoleń.
11: To był zdecydowanie po prostu piękny, letni miejski festiwal dla wszystkich mieszkańców, od tych małych po tych dużych, ponieważ poza tym, że zrobiliśmy taką piękną festiwalową strefę przy gliwickiej radiostacji, to były te podstrefy, gdzie można było odpocząć, pobawić się przy muzyce klubowej, zaszaleć pod główną sceną oczywiście, ale była również strefa art, strefa gastro, więc każdy znalazł coś dla siebie. No i przede wszystkim ta atmosfera wielopokoleniowa, bardzo integracyjna, niesamowicie kulturalna i ciepła, więc naprawdę był to letni festiwal.
12: Kasia Nosowska niestety się rozchorowała. Wam w ekspresowym tempie udało się zdobyć kolejną gwiazdę. Jak to się robi?
11: To była niesamowita adrenalina w zasadzie. Dowiedzieliśmy się w piątek z rana, że Kasia Nosowska niestety nie może i już się skontaktowaliśmy z menadżmentem Kasi. Dała nam kilkadziesiąt kontaktów do innych menadżerów. Zaczęliśmy dzwonić. Po którymś kontakcie ja już nawet nie musiałem mówić, w jakiej sprawie dzwonię, ponieważ menadżerowie już mi mówili: słuchajcie, my już tą sprawę znamy w całej Polsce. Wszyscy szukają wam zastępstwa. I od artysty do artysty szukaliśmy możliwości nawet takich, którzy gdzieś w ościennych miastach grają, żeby mogli jeszcze dojechać do Gliwic. Udało się, co prawda prosto z Warszawy, ale przyjechał zespół WW, także legenda też polskiej sceny, piękny męski testosteron w świetnym wydaniu.
12: W tym roku była też Beata Kozidrak z zespołem Bajm, ale tak naprawdę, panie dyrektorze, wy oddajecie scenę nie tylko tym największym gwiazdom sceny, polskiej sceny muzycznej, ale również dajecie okazję zaprezentować się właśnie zespołom muzycznym z Gliwic.
11: To ma być połączenie tego, co jest miejskie, co jest naszą tożsamością, więc chcemy promować też tych naszych gliwickich artystów. Projekty szlachetne, bardzo dobre, ale chcemy też dawać dostęp gliwickiej publiczności do tych gwiazd, więc próbujemy to tak miksować, łączyć na tej jednej scenie i myślę, że to nam wychodzi. Dzięki temu ci młodzi artyści prezentują się przy dużej publiczności, na dużej scenie, no a potem te koncerty gwiazd, Bajm, Kuba i Kuba, celowane do młodej publiczności. Aktualnie to są laureaci Bursztynowego Słowika z festiwalu w Sopocie, więc myślę, że repertuar tegoroczny naprawdę trafił w serca i w swój dobry czas.
12: To powiedzmy na gorąco, jak pan ocenia, jak sprawdził się projekt Nowość Było Będzie?
11: To była przepiękna instalacja artystyczna. Ona z jednej strony pokazywała przeszłość Gliwic. Gliwiczanie przesyłali swoje fotografie, które my poruszyliśmy sztuczną inteligencją i w końcu wykorzystaliśmy tą sztuczną inteligencję do dobrych rzeczy, a nie do siania tego hejtu w internecie. I ta piękna galeria Gliwiczan w ruinach teatru po prostu idealnie wybrzmiała. Były tłumy Gliwiczan, które do późnych godzin nocnych odwiedzały tą galerię, ale druga część tej instalacji, czyli Będzie, czyli projektowanie ze sztuczną inteligencją przyszłości Gliwic, obrazów, jak chcemy, żeby wyglądało nasze miasto. To jest piękna inspiracja dla przyszłych urbanistów, dla przyszłych twórców tego miasta. Nawet jak ja nas już nie będzie, to te obrazy zostaną i będą pokazywały, jak my sobie wyobrażaliśmy Gliwice.
12: To przypomnijmy może też tym słuchaczom, którzy nas słuchają, a są spoza Śląska, bo tegoroczna impreza Dni Gliwic, bo to radiostacja gliwicka, ogromna historia, no i Śląska Wieża Eiffla, czyli taki symbol Śląska.
11: To jest przede wszystkim przepiękne miejsce. To jest miejsce z historią bardzo osadzone w tożsamości Gliwiczan. To jest miejsce, w którym dzień przed w zasadzie wybuchem II wojny światowej nastąpiła jedna z takich niemieckich prowokacji, która zapowiadała wybuch wojny w 1939 roku. Poza tym aspektem historycznym i w efekcie tego, że jest tutaj aktualnie muzeum, staje się to też miejsce życia, takiego drugiego życia dla Gliwiczan. Tutaj ma się dziać i chcemy, żeby oczywiście sposób kulturalny tutaj się działo i dlatego chcieliśmy ten festiwal nasz miejski Dni Gliwic zrobić w formie bardzo kulturalnej, wielopokoleniowej, z różnymi strefami, żeby naprawdę pasowało się też również ten element historyczny.
12: To jeszcze na koniec, to jest tak, że zaczynacie myśleć już o kolejnych Dniach Gliwic 2027?
11: Myślę, że po atmosferze tego i tego, jak to wybrzmiewa również w sieci, mamy teraz mocną motywację, żeby tą poprzeczkę przeskoczyć. Ręczę za to, że w najbliższych tygodniach siadamy do biurka, siadamy z notesami i myślimy, jak to zrobić za rok.
2: Biorą L4 i wyjeżdżają na wakacje, robią remont domu lub biorą udział w kursach tańca czy prawa jazdy. 1/3 zwolnień lekarskich w ubiegłym roku była nadużywana. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Absencji Chorobowej. Rekordy padły w budownictwie, logistyce i usługach. Dlatego ZUS zwiększył liczbę kontroli i wyłapuje oszustów. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
13: Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
12: Z badań, pani rzecznik, wynika, że bierzemy L4 i okazuje się, że troszeczkę albo nawet mocno kombinujemy. To jest poważny jakiś problem?
13: Generalnie jest tak, że chorujemy i rzeczywiście dużo tych zwolnień lekarskich jest. My też widzimy sezonowo, jak jest okres tak jesienno-zimowy, to tych zwolnień lekarskich jest więcej. Ale pytał pan tak naprawdę o kontrolę. Wiele osób niestety wciąż wykorzystuje zwolnienie lekarskie do tego, żeby na przykład wyjechać na wakacje, przedłużyć sobie urlop, wyremontować mieszkanie, czy też wziąć udział chociażby w kursach na prawo jazdy, czy w jakichś imprezach sportowych. I z naszych statystyk, może ogólnopolskich, powiem tylko, że w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 452 tysiące kontroli, czyli całkiem sporo. Dodam tylko tutaj, że to są kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich i kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Za chwileczkę wyjaśnię, czym one się różnią. No i na te kontrole w sumie wydano 28 100 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłku chorobowego czy też świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku opiekuńczego. Zatem okazuje się, że chociaż właśnie zwolnienie lekarskie ma służyć temu, żeby ci wrócili do zdrowia, to niestety niektóre osoby to zwolnienie lekarskie, może nawet jeśli są chore, wykorzystują nie tak, jak należy.
12: Czy możemy powiedzieć o historiach takich, no właśnie, L4?
13: Rzeczywiście, jakby bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy my też na podstawie dokumentacji widzimy, że osoba, która jest na zwolnieniu lekarskim w jednym zakładzie pracy, podejmuje pracę legalną w innym zakładzie pracy, u innego przedsiębiorcy czy płatnika składek, podejmuje też pracę nielegalną. Takie historie, które nam kojarzą się, czy pamiętamy i są niezwykłe, można powiedzieć, to na przykład zastaliśmy osobę właściciela zakładu pogrzebowego, który schował się przed kontrolą ZUS w trumnie i niestety zdradził go kaszel, bo zakaszlał, więc wyszedł z tej trumny jak nowo narodzony. No i niestety przyłapaliśmy go w trakcie pracy. Nasi kontrolerzy też przyłapali osobę, która pracowała w tartaku, miała na sobie, była w ubraniu roboczym, miała na sobie te trociny. Też zastaliśmy panią, która pomimo choroby prowadziła kurs tańca towarzyskiego. Nasze pracownice, nasze kontrolerki wykupiły lekcję tańca, żeby złapać panią na gorącym uczynku. Oczywiście mieliśmy też takie historie jak lot paralotnią na zwolnieniu lekarskim, czy też podwodną sesję zdjęciową. Mieliśmy też zgłoszenie od przedsiębiorcy, właściwie z zakładu pracy, dotyczącego jego pracownika, który zatrudnił się w innej firmie jako kierowca ciężarówki tira i relacjonował swoją podróż na zwolnieniu lekarskim po krajach skandynawskich. Relacjonował je nawet w ten sposób, że nie tylko pisał, gdzie jest, gdzie się zatrzymuje, filmy z prowadzenia tego samochodu ciężarowego, ale też nawet dzielił się, jakie posiłki zjada na tych swoich przerwach, więc rzeczywiście jest mnóstwo takich przykładów, które nam czasami aż w głowie się nie mieszczą, że ktoś może w ten sposób wykorzystać zwolnienie lekarskie zamiast przecież odpoczywać, regenerować i wracać do zdrowia.
12: To powiedzmy w takim razie słowo przestrogi. Co grozi osobom, które, no właśnie, zostaną złapane na gorącym uczynku?
13: Wrócę do tych kontroli lekarskich. Mamy kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich i taką kontrolę przeprowadzają pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale może ją przeprowadzić również płatnik składek, który zatrudnia powyżej 20 osób, jeżeli dotyczy to zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast jeżeli to dotyczy tak zwanego wynagrodzenia chorobowego, czyli do 33 dnia choroby, gdzie płaci to pracodawca, to każdy pracodawca ma prawo skontrolować swojego pracownika, co on robi na tym zwolnieniu lekarskim i czy je wykorzystuje zgodnie z zaleceniem lekarza. I tutaj, jeżeli właśnie przyłapiemy taką osobę, która zamiast na przykład leżeć ze złamaną nogą i się kurować, a ona bierze udział w maratonie, bo takie osoby też mieliśmy, no to wtedy takiej osobie grozi to, że musi oddać zasiłek chorobowy, który pobrała za ten czas tego zwolnienia lekarskiego. Natomiast druga kontrola, którą może przeprowadzić tylko i wyłącznie lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności. To oznacza mniej więcej tyle, że wzywamy osobę, która jest na zwolnieniu lekarskim i lekarz orzecznik sprawdza, czy na dzień badania, kiedy ta osoba przychodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ta osoba jest nadal chora, czy już to zwolnienie jest nieadekwatne, bo ona odzyskała tak zwaną zdolność do pracy. Czyli konsekwencją dla takiej osoby, jeżeli na przykład ktoś miał na miesiąc wystawione zwolnienie, powiedzmy na grypę, a on kontrolujemy i po 3 tygodniach ta osoba już jest zdrowa, to konsekwencją dla tej osoby jest to, że już nie ma tego zwolnienia lekarskiego, na drugi dzień wraca do pracy i my nie wypłacamy dalej zwolnienia lekarskiego. To tutaj może taka mniej drastyczna niż przy tym wykorzystywaniu, kiedy trzeba zwrócić zwolnienie nawet wstecz i może być tak, że gdy skontrolujemy, a osoba już nie jest chora, ale sprawdzimy dokumentację, że ona kiedyś, będąc na zwolnieniu lekarskim, na przykład podejmowała pracę u innego pracownika, to też cofamy się i takie zwolnienie, czy te pieniądze, które zostały wypłacone, muszą być zwrócone.
12: A czy to jest też tak, pani rzecznik, że kontrolowani są również lekarze, którzy wystawili to L4?
13: Tak, takie sytuacje oczywiście też są. Sprawdzamy, jeżeli mamy jakieś podejrzenia, że tutaj było wystawione niewłaściwie zwolnienie lekarskie, to lekarze również podlegają kontroli, oczywiście, że tak.
12: Czasami zdarza się tak i niektórzy mówią, jak mam krótkie L4, 5, 6-dniowe, to w zasadzie jestem bezpieczny. Bardziej to kontrolują tych, którzy mają 3 miesiące albo powyżej.
13: No nie jest to reguła. My przez to, że zwolnienia są elektroniczne, czyli właściwie już w momencie wystawiania tego zwolnienia, no za kilka godzin trafia też do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to zwolnienie, nawet krótkie zwolnienie możemy skontrolować. To, co mówiłam, można też skontrolować już po fakcie, bo dopiero po fakcie widzimy, że osoba, która właśnie pracuje w jednym zakładzie pracy, a w drugim zakładzie pracy była zatrudniona, no to to też zgodne z tymi przepisami, które obecnie obowiązują, na zwolnieniu lekarskim nie możemy wykonywać pracy zarobkowej, czy też innej pracy, która powoduje ewentualne wydłużenie tego zwolnienia lekarskiego. Więc nie ma reguły, czy krótkie, czy dłuższe. Oczywiście dłuższe zwolnienie można powiedzieć, że jest łatwiej skontrolować, ale sprawdzamy też osoby, które mają często krótkie zwolnienia od różnych lekarzy. Sprawdzamy osoby, które mają te długie zwolnienia. Sprawdzamy też osoby, które na przykład już kiedyś w jakiś sposób nam podpadły i musiały zwrócić zwolnienie pieniądze ze zwolnienia lekarskiego. No to te osoby też weryfikujemy. A czasami też system po prostu wybiera osoby do kontroli.
12: Jest kontrola, która wskazuje, że jest nieprawidłowość, że no niestety wprost powiedzmy ktoś oszukuje. Jak ci ludzie się tłumaczą?
13: Oj, tłumaczenia to są naprawdę różne, ciekawe i nawet nieraz kreatywne. Mieliśmy jedno z takich wytłumaczeń, dlaczego danej osoby nie zastaliśmy w domu, ponieważ był na degustacji wina u kolegi na działce. Inna osoba wytłumaczyła się, że nie było jej w domu, bo ćwiczyła chód i rozciąganie. Ktoś inny powiedział, że odwiedził chorą matkę, bo musiał się jako chory zaopiekować chorą matką, ale mieliśmy też tłumaczenie osoby, którą zastaliśmy w miejscu pracy, że weszłam do miejsca prowadzonej działalności w drodze z rehabilitacji i właśnie klient poprosił mnie o prezentację towaru. No też niektórzy mówią o tym, że przyszliśmy do firmy na chwilę, bo chciałem telefonicznie zrobić zapotrzebowanie na towar. No ale też mamy często takie tłumaczenia, że nie słyszał, bo był zepsuty dzwonek, na przykład podczas kontroli byłem w domu, ale prawdopodobnie spałem lub oglądałem telewizję i nie słyszałem dzwonka, który okazało się, że jest zepsuty. Więc przeróżne, takim standardem nieraz do tłumaczenia, które nam się pojawia i wzbudza w nas taki uśmiech na twarzy. Byłem na spacerze z psem i pies może to potwierdzić.
12: I jakie mają uprawnienia ci, którzy dokonują takiej kontroli?
13: Tak, teraz weszły przepisy, że pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą prosić o okazanie dowodu osobistego. Kontrolerzy też nie wchodzą do domu, tylko pukają i pytają. Jeżeli nie zostaną zaproszeni do domu, to nikt ich nie do domu, to sami do domu się nie wpychają. Natomiast kontrolerzy są wyposażeni oczywiście w odpowiednie dokumenty. Nie będę tutaj podawała szczegółów, żeby ktoś nie wykorzystał tego do innych celów. Odpowiednie dokumenty, które potwierdzają, że są właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w jakim celu przychodzą i zawsze, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, a lepiej czasem mieć te wątpliwości, warto to sprawdzić dzwoniąc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo mogą też zdarzyć się oszuści.
4: SK Śląsk.
2: Po co od razu zdobywać koronę świata, skoro można zdobyć koronę Pagórów Jaworznickich? Miasto Jaworzno zachęca do wejścia na 14 szczytów znajdujących się na jego terenie.
14: Marcin Toszo, ośrodek Gospodarki Jaworzna.
15: Korona Pagórów Jaworznickich to taka gra terenowa, zabawa dla mieszkańców Jaworzna.
14: Gra miejska, którą chcemy zachęcić mieszkańców do odwiedzenia tych najpiękniejszych fragmentów miasta, bardzo często o dużej wartości przyrodniczej. Jest to 14 wzgórz. Gra polega, jest wzorowana na koronie Gór Polskich, tylko że w Jaworznie odwiedzamy 14 wzgórz otaczających Jaworzno. Nie są wysokie wzgórza, ciutkę ponad 300 metrów, ale czasami są nawet całkiem duże podejścia. Na miejscu przybijamy sobie pieczątkę w specjalnej książeczce i po zdobyciu 14 wzgórz możemy podejść do środka geosfery i odebrać pamiątkową odznakę.
15: Gdzie te książeczki możemy znaleźć?
14: Książeczki też odbieramy w geosferze. Jeszcze troszeczkę zostało. Gra funkcjonuje już od listopada. Wydaliśmy ponad 1000 książeczek, także cieszy się dużym zainteresowaniem. No i mam nadzieję, że jeszcze więcej osób zaangażuje się i zdobędzie te 14 szczytów.
15: Jeśli chodzi o takie względy techniczne, jeśli już wejdziemy na ten Pagór Jaworznicki, w jakim momencie tą pieczątkę możemy przybić?
14: W książeczce jest specjalny kod QR, który dokładnie lokalizuje, gdzie ta pieczątka jest na mapie. I aplikacją znajdujemy spokojnie tą skrzyneczkę, tam jest taki kod specjalny, żeby otworzyć. To wszystko jest właśnie w tej książeczce.
15: Po tym, jak zbierzemy 14 pieczątek, co robimy?
14: Przechodzimy do ośrodka Gosfera, dostajemy pieczątkę, zaliczyliśmy grę i dostajemy pamiątkę wyznaczek.
15: Tak jak pan wspomniał, to nie są jakieś wysokie wzniesienia, ale chyba frajda jest, żeby je zdobyć.
14: Oczywiście, no, Jaworzno jest dosyć pagórkowatym miastem. Są momentami dosyć duże różnice wysokości, no i czasami rzeczywiście trzeba podejść. Staraliśmy się wybrać też najciekawsze miejsca, najbardziej widowiskowe, jeżeli chodzi o kwestie widokowe. No akurat najwyższy szczyt jest zalesiony, ale jest tam parę takich miejsc, gdzie naprawdę są przepiękne widoki.
15: Czyli co, dzięki tej grze można też fajnie poznać Jaworzno i zobaczyć, że to nie tylko miasto z blokami, z ulicami, ruchem samochodowym, tylko fajne miejsce, gdzie można też wypocząć. A jakie są na przykład pagóry? Jakie można zobaczyć? Gdzie, w którym miejscu?
14: To jest od Skałki nad Białą Przanszą, w fantastycznym miejscu, gdzie obok przebiega linia kolejowa, jedna z najstarszych w Polsce, łącząca Wiedeń z Krakowem, przez wzgórza takie jak Górka Szczakowska, gdzie jest fantastyczny widok i fantastyczne wschody i zachody słońca. Mamy Górę Grodzisko, przepiękny obiekt z starym miejscem, najprawdopodobniej jakiegoś kultu religijnego, jeszcze takiego z epoki brązu. Mamy Górę Przygoń, która jest najwyższym wzniesieniem w Jaworznie, Górę Wielkanoc, z przepięknymi właśnie widokami, z całą panoramą. Tutaj mamy Równą Górę, gdzie fantastyczny jest widok i przy bardzo dobrej pogodzie można zobaczyć nawet Tatry. No i tych wzgórz jest wiele, wiele, wiele. Tak jak powiedziałem, 14 szczytów.
15: A można je w jeden dzień obejść, czy nie bardzo?
14: Chyba tak. Chyba nawet ktoś tego już dokonał.
15: Ale generalnie to jest fajna przygoda, żeby sobie to rozłożyć w czasie i na przykład wykorzystać każdy weekend, żeby poznać Pagórę.
14: Oczywiście, dobrze planując trasę, można naprawdę parę fajnych wycieczek sobie zrobić w okolicy i zobaczyć kapitalne miejsca.
15: Wspomniał pan już, że ponad 1000 książeczek wydaliście, czyli co? Akcja się spodobała, tak?
14: Tak, szczególnie, że mocno nas to zaskoczyło, bo gdy pierwszą jakby rzut książeczek wyszedł, było ich tylko 300, wydawało nam się, że to wystarczy. Później dorobiliśmy jeszcze 500 i później jeszcze 1000, także no bardzo, bardzo duży oddźwięk.
15: Przewidujecie koniec akcji kiedyś, czy nie? Czy dopóki będzie zainteresowanie, będziecie książeczki wydawać?
14: Dopóki będzie zainteresowanie. Myślę, że jest to na tyle fajna inicjatywa, że chyba nie ma sensu jej zamykać.
16: Marek Kroba. Jestem wiceprezesem oddziału Podatyka w Jaworznie, przewodnikiem. Teraz idziemy na wzgórze Korzeniec, na którym jest taka leśna wieża obserwacyjna, szczególnie wykorzystywana w lecie, jak po to się obserwują leśnicy, czy nie ma czasem jakiegoś pożaru w lasach. Jedno z tych, to jest najbardziej na południowy wschód wysunięte wzgórze Pagórów Jaworznickich. Potem idziemy na tak zwaną Knepową Górę, czyli Biskupią Górę. To jest takie wzgórze nad kościołem w Byczynie. Następnie przejdziemy przez Byczynę, pójdziemy na Pietrusową i na Celinowe Górki. Cały nasz marsz dzisiaj skończymy w Jeleniu. Dzisiaj przejdziemy 4 szczyty. Wczoraj były 4, jutro będą 4, a na zakończenie 2. I na końcu odwiedzimy geosferę, w której będzie można odebrać odznaki właśnie zdobywcy Pagórów Jaworznickich. Na pewno warto poznawać okolice swojego miasta. Bardzo dużo jest ludzi w Jaworznie takich, którzy jak prowadzę wycieczkę, idziemy gdzieś tam, patrzą, a ja tutaj jeszcze nigdy nie byłem, a już żyję 60 lat. O, takie są takie, albo że ja tutaj codziennie chodzę, a ja tego nie widziałem, że tu coś jest na ścianie powieszone, jakaś tablica, albo coś jest wkopane w ziemię. Bardzo często się takie właśnie zdarzają wypowiedzi, bo po prostu no, ludzie są zagonieni i nie patrzą. A my idąc na wycieczkę się odrywamy od rzeczywistości takiej ciężkiej i podziwiamy piękno przyrody, podziwiamy krajobrazy.
17: Wyobraźni ludzi, tereny Jaworzno, tereny przemysłowe, że nie ma co zobaczyć, ale jednak szlakiem, chodząc nie tylko szlakami, ale poza szlakami, można zobaczyć piękne widoki, bo można nawet zobaczyć Beskidy, a nawet są miejsca, gdzie można zobaczyć tą Tatrę. Przyroda jest wyrozmaicona, bo i mamy zalewiska, tereny bagienne, chociażby takie ponory Łużnika. I teraz dzisiaj idziemy właśnie na teren, gdzie jest unikatowe skupisko buków w Jaworznie. Teren ten na razie nie podlega ochronie, ale być może coś będzie.
16: Mamy mapkę. Na mapce są oznaczone miejsca, te pagóry, które trzeba odwiedzić. W miejscach, które odwiedzamy, do których dochodzimy, są takie skrzyneczki, ale żeby je znaleźć, to trzeba odczytać QR kod, na mapce znaleźć sobie, dojść dokładnie w to miejsce, a następnie tutaj przybić pieczątkę.
18: Jestem z Jaworzna, a otoczenie jest mi nieraz, no. Zaskoczona jestem, bo nieznane.
19: Te wszystkie wędrówki takie po tych pagórach są bardzo warte odbycia. Na niektórych z tych wulkanów bułkach są bardzo świetne widoki, na przykład tu z Korzyńca to nie widzimy nic, bo to jest środek lasu, ale na przykład już na tej Pietrusowej, tak, na Pietrusowej będzie widok na północ, więc możemy coś sobie zobaczyć.
4: SK Śląsk. SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że ponownie ruszają szczepienia przeciwko COVID-19. O szczegółach za moment. Czekają nas drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Motoserce, która odbędzie się w Dąbrowie Górniczej. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
4: Eska Śląsk.
2: Rusza kampania szczepienia przeciwko COVID-19. Zastrzyk jest dla wszystkich grup wiekowych bezpłatny. Od tego roku nie jest potrzebne skierowanie. Pacjenci zapisują się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień. Choć COVID nie jest już tak niebezpieczny jak 5 lat temu, to warto się przed nim chronić. Niektóre grupy osób wręcz obowiązkowo powinny przyjąć szczepionkę. O szczegółach w materiale Darka Wrombosza.
20: Magdalena Wilk, starszy asystent oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.
21: To może zacznę od tego, czy wrzesień tuż przed początkiem tej kalendarzowej jesieni to jest dobry moment, żeby pomyśleć o szczepieniach, między innymi przeciwko SARS-CoV-2 i przeciwko grypie?
20: Tak, teraz już powinniście Państwo zacząć myśleć nad tym, żeby jednak zacząć się szczepić przed tym sezonem, kiedy jest największa zachorowalność na grypę i na COVID.
21: No właśnie, bo to jest tak, że my potrzebujemy czasu na to, żeby zdobyć tę odporność, prawda?
20: Tak, to prawda. Trzeba zacząć się szczepić wcześniej. Ministerstwo już wydało rekomendacje, kto powinien się szczepić. Te rekomendacje są takie najnowsze, bo z 7 września. I tam właśnie ministerstwo podaje, do kogo szczególnie jest adresowana ta szczepionka przeciwko COVID.
21: Nowością jest to, że teraz nie czekamy na e-skierowanie, czyli bezpośrednio kontaktujemy się z POZ-em albo z apteką, w której na przykład, nie wiem, wcześniej się szczepiliśmy.
20: Tak, oczywiście. Teraz nowa rekomendacja jest taka, że nie potrzebujemy już żadnego skierowania. Tak jak już Pan powiedział, wystarczy zgłosić się do apteki, która szczepi i z którą Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał taką umowę na wykonywanie takich świadczeń, lub do swojego POZ-u tam się zgłosić i zapytać, czy i w jakim terminie będzie mógł się dany człowiek zaszczepić.
21: Nadal ta przeciwko COVID-owi jest bezpłatna, na grypę będziemy oczywiście musieli zapłacić.
20: Tak, przeciwko COVID-owi szczepionka jest bezpłatna. A refundacja szczepień przeciwko grypie będzie również taka rekomendacja wydana. Jak to będzie wyglądać? Trudno mi teraz jest powiedzieć, jak wygląda odpłatność.
21: Kto szczególnie powinien pomyśleć o tych dwóch szczepionkach, o których mówimy?
20: Szczególnie narażone są osoby, które są chore, mają przewlekłe choroby związane z układem oddechowym, związane z układem tęczeniowo-sercowym, ale również z niewydolnością nerek, osoby, które są w trakcie chemioterapii lub po chemioterapii, osoby otyłe i oczywiście osoby starsze, szczególnie te, które skończyły 75 rok życia. Ważne, żeby szczepiły się również dzieci oraz kobiety w ciąży, ponieważ kobieta w ciąży jest uodporniona i zmniejsza to również później ryzyko wystąpienia choroby u jej nowonarodzonego dziecka.
21: To jest też tak, że rekomendowana jest szczególnie też dla osób, które na przykład w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia pracują.
20: Tak, oczywiście, ze względu na to, że mają częsty kontakt właśnie z osobami zakażonymi, ale nie tylko grypą i COVID-em, ale również wszystkimi innymi wirusami, które atakują nasz układ oddechowy.
21: A proszę powiedzieć, bo no właśnie, co roku przy okazji szczepień nadal uaktywniają się antyszczepionkowcy?
20: Tak, antyszczepionkowcy działają bez względu na sezon. No, propagują dość dziwaczne teorie dotyczące szczepień.
21: Przypomnijmy, na przykład jakie?
20: No, Teorie są różne. No, znamy teorie związane z COVID-em i wszczepianiem chipów, tak? Nawet były takie twierdzenia, ale głównie uważają, że no, szczepienia to samo zło i nic dobrego ludziom nie przynoszą, pomimo tego, że nasze argumenty, no wiadomo, są odmienne i nie trafia do nich w ogóle żaden argument tym, że szczepienia, dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy mnóstwo chorób, zacznijmy od ospy prawdziwej, tak, poprzez zmniejszenie zachorowalności na różne inne choroby. Natomiast uważają, że szczepienia to powikłania i inne następstwa, które są niezwykle niebezpieczne dla ich zdrowia.
21: Czy wy jako śląski sanepid mierzycie się z hejtem z ich strony? Oni dzwonią, coś mówią?
20: My odbieramy takie telefony, które no trudno nam w ogóle odnieść się do tych argumentów, których używają ci ludzie. Natomiast no, nie jest to łatwe, żeby przekonać kogoś, kto ma własną teorię.
21: A co mówią w tych rozmowach?
20: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, powodują różne choroby neurologiczne.
21: Obrażają was, pracowników?
20: Zdarza się, że nas obrażają. Zdarza się również, że jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych. No nie będę tutaj przytaczać tych ludzi, bo to szkoda propagować w ogóle takie nazwiska. Ale tak, to jest częste, że jednak

0: mocno poszybowały w górę. De facto jeszcze nie ruszył sezon grzewczy, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
1: Panie przewodniczący, rusza sezon grzewczy i jak co roku Polacy czekają na ostatnią chwilę. Już pomału zaczynamy szturmować składy z węglem, a węgiel w tym roku dosyć mocno idzie w górę.
2: No tak, mamy powtórkę z historii, to o czym cały czas mówimy, ostrzegaliśmy rządzących, bo oczywiście my jako górnictwo dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, jest to około 80% całego wydobycia polskiego górnictwa, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej i coraz większe obawy są, bo ja widzę choćby po zakupach tutaj w Polskiej Grupie Górniczej, że ktoś kupuje węgiel, dostaje go za 2-3 miesiące. No coraz większe obawy są, że będzie powtórka z historii i tego węgla po prostu na rynku braknie. No i będziemy znowu ściągać bardzo drogi węgiel, gdzie Polacy będą płacić po 2-3 tysiące za tonę, no bo nie będzie innej możliwości.
1: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
2: Tak, tak. No mamy takie sytuacje, że w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy, nawet nie kiedy, ale to nie jest tylko Polska Grupa Górnicza. Generalnie na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować. Kłopot może być ogromny. No, nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne, bo to jest, liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne. Na to wszystko też mają wpływy oczywiście ceny pelletu, bo dzieje się to, co od lat my jako związek mówimy, że no jeśli wyeliminuje się węgiel, bo się mówi pellet jest ekologiczny i tak dalej, no doprowadziliśmy do tego, że tego pelletu my nie jesteśmy w stanie produkować. Ściągamy go z Niemiec, ceny szybują w górę. Oczywiście Niemcy na tym zarabiają, a Polacy no jak frajerzy znowu płacą.
1: Wzrost cen pelletu, a nawet wzrost cen gazu ma realny wpływ na to, że właśnie drożeje też węgiel.
2: Tak, bo to jest wszystko oczywiście powiązane i ten węgiel będzie drożał, bo przecież czym mniej my będziemy go produkować jako Polacy, wydobywać tego węgla, to ten węgiel będziemy musieli sprowadzać. I ja tylko dam taki przykład, że w 2022-2023, kiedy mieliśmy te kryzysy energetyczne, polski węgiel za gigajoula płacono 13-16 zł, a my sprowadzaliśmy taki sam węgiel za 60-80 zł za gigajoule. I za to wszystko zapłacili Polacy. To nie zapłacili rządzący, nie ministrowie, tylko Polacy z własnych kieszeni.
1: Rozumiem, że ten wzrost popytu też na węgiel, no bo nadal gdzieś około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, dwa lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
2: Tak. Pamiętajmy, że jak przyszedł pierwszy kryzys, to na przykład Polska Grupa Górnicza można było kupić 5 ton węgla maksymalnie. No więc Polacy, widząc co się dzieje na rynkach, no ktoś potrzebował 1,5 tony, ale kupił 5 ton. No i jeszcze zeszłą zimę gdzieś tam jeszcze resztę tych zapasów miał. No dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. No zresztą nie mają innego wyjścia. No to nie jest tak, nawet patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo gaz jest dzisiaj bardzo drogi. No ale pamiętajmy, że miliony Polaków nie mają nawet takiej możliwości, bo my mamy setki tysięcy miejscowości, wiosek, wioseczek, gdzie gazu nawet nie ma dociągniętego, więc oni muszą palić tym węglem. No a tego węgla niestety za chwilę nam zabraknie.
1: To oczywiście nie jest tak, że można dać sygnał kopalniom działającym, żeby zwiększyli wydobycie. To tak nie działa.
2: No niestety nie. To jest proces. My, żeby zwiększyć wydobycie, to potrzebujemy od roku do półtora. Oczywiście i to nie jest drastyczne zwiększenie, tylko możemy próbować zwiększyć to wydobycie. A na dzień dzisiejszy to raczej mamy sygnały z Warszawy takie, że mamy ograniczać te wydobycie bez względu na to, co się dzieje na rynkach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako związek, że to jest robione też tylko po to, żeby grupa cwaniaków, która importuje duże ilości węgla, to nie są prywatne osoby. Jedwabny nie zimportuje 2 czy 4 miliony ton węgla z zagranicy, bo nie ma takiej możliwości. Są gangsterskie grupy, które to robią z poparciem polityków.
1: Którzy mówią ze spokojem, zawsze można uratować sytuację węglem z Kazachstanu.
2: Nie, no to też nie jest tak, że można uratować. Oczywiście można, tak jak to zrobiono za rządów PiS-u, wysłać i kupywać każdy węgiel, jaki jest na rynku. No tylko proszę pamiętać, że jak w tym Kazachstanie, a częściowo to jest rosyjski węgiel, bo też się nie oszukujmy, to jest przez Kazachstan kupowany.

0: wpływany, a to jest rosyjski węgiel. Będzie ta sama sytuacja, co już mieliśmy w historii, czyli jeśli zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
1: Rozumiem, że te problemy mogą mieć też elektrociepłownie, które korzystają z węgla.
0: Te elektrociepłownie zwłaszcza, ale też ogrodnicy, nie ogrodnicy, bo oni te groszki potrzebują odpowiedniej jakości, to dla nich też jest potężny problem. Oni próbują gdzieś się zaopatrzyć w ten węgiel, próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić. No i tu jeśli nie zmieni się polityka rządzących, a jak na razie nie widzę tej zmiany, no to zostawiam Polaków w wielkim kłopocie to, co od wielu lat mówimy, że w końcu braknie tego węgla, bo zlikwidują jeszcze kilka kopalń, bo przecież do tego dążą. No z górnikami oczywiście coś zrobią, ale co zrobią z Polakami, to ja sobie tego nie wyobrażam.
1: Czyli nawet spokojnie mogą być ci, którzy no spokojnie siedzą, mówią, że oni nie kupują węgla, nie ogrzewają węglem, bo mieszkają w blokach i w kaloryferze jest ciepło, ale zapominają o tym, że ich rachunki przyjdą wyższe.
0: No i to o wiele wyższe, a tak naprawdę w Polsce, jeśli chcielibyśmy być tak naprawdę ekologiczni, tak jak ta Unia mówi, to dzisiaj każdy Polak powinien ogrzewać mieszkania energią, zwykłym prądem produkowanym z polskiego węgla, z którego można bardzo tanio wyprodukować energię. Ja tylko podam przykład, jesteśmy pod kopalnią Staszic. My tutaj wysyłamy na niektóre kopalnie tonę węgla za 240-280 zł. Z tej tony można wyprodukować 2 MWh energii. No to proszę sobie zobaczyć, 120-140 zł 1 MWh. I w takiej cenie Polacy powinni dostać energię do ogrzewania własnych domów. Po co my kombinujemy jakiś gaz bardzo drogi ściągany, instalacje ciągniemy? Po co my to robimy? My mamy rozwiązania ekologiczne, które mogą do tego doprowadzić, że ta ekologia będzie za rok, dwa, trzy, cztery, bo oczywiście to też jest proces. Niestety kolejni rządzący mają inne pomysły.
1: No właśnie, tu przy wjeździe do kopalni Murcki-Staszic widnieje napis, że tę kopalnię zabija Zielony Ład.
0: Tak, tak. I to nie tylko tą kopalnię, bo mnóstwo kopalń zabija Zielony Ład, ale przede wszystkim mnóstwo firm zabija Zielony Ład. Bo to już nie jest problem tylko górnictwa. Proszę zobaczyć na nasze firmy. Duże, mniejsze. Ceny energii po prostu je dobijają. Ja to powiedziałem ostatnio na manifestacji do pracodawców, że powinniśmy stanąć w jednym szeregu, bo na pracownika już się nie da oszczędzać, no bo jeśli ktoś ma firmę i płaci już te minimum, bo na więcej go nie stać tym pracownikom, to już nie ma na czym oszczędzać, a koszty energii rosną drastycznie dla tych naszych firm. Ja tak tylko przyrównam, Niemcy dzisiaj setki miliardów wydadzą na to, żeby swój przemysł energochłonny wzmocnić, żeby zapłacić im za energię, a naszym firmom dźwignięto opłatę mocową za to, że energię dostają, więc nie jesteśmy w stanie przetrwać. Tutaj musimy naprawdę wszyscy razem się postawić i wyjaśnić rządzącym, że to jest nasz kraj, a nie ich widzimisię.
2: SK Śląsk.
3: Mieszkaniec Będzina Krzysztof Kapitan wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Krzysztof Kapitan.
5: Cóż to takiego jest?
4: Kolumna medytacyjna, relaksacyjna, dla relaksu, dla odpoczynku, instrument muzyczny.
5: Skąd jesteście?
4: Z Będzina. Pomysł powstał, budowaliśmy kije deszczowe, tak zwane rainsticky. I padło pytanie, czy nie dałoby się, żeby one grały po prostu same jakiś czas. I faktycznie udało się przez 5 miesięcy stworzyć instrument, który gra sam, powiedzmy od 2 minut, nawet do 45 minut. I to są same naturalne ziarna. Zero baterii, sama grawitacja, po prostu klepsydra.
5: I tam nie ma baterii w środku?
4: Nie ma baterii. To są mak, amarantus, proso, mieszanki takich różnych nasion, które ze względu na różny ciężar powodują różne dźwięki.
5: Przesypują się w środku?
4: Przesypują się, uderzają o bardzo dużą ilość przeszkód, czasem 600 nawet przeszkód wklejonych w środku, powodując te dźwięki przypominające potok, strumyk, deszcz.
5: No właśnie, co nam to daje, słuchając takiego instrumentu?
4: Woda chyba od zawsze nas uspokajała, więc jeśli to jest taki spokojny przelew tej wody, słuchamy w ciszy, wycisza nas, uspokaja, zapominamy o wszystkim. Dla dzieci wspaniała rzecz, która po prostu ten cały zgiełk codzienny pozwala nam przez te parę minut zapomnieć.
5: Ile trwa produkcja takiego instrumentu?
4: Tak naprawdę w tym momencie, z racji tego, że ja te rzeczy robię sam, no to około 2 tygodni.
5: Co jest najtrudniejsze?
4: Najtrudniejsze to jest znaleźć ten dźwięk, który się później po zbudowaniu tego instrumentu wydobywa, ponieważ to nie jest tak, że składamy ten instrument i on powstaje. Musimy go tak jakby odchudzać z każdej strony z 6 ścianek, dopóki nie usłyszymy tego dźwięku odpowiedniego. Oczywiście zdarza się, że się już za dużo zebrało instrument, niestety się do niczego nie nadaje.
5: Wcześniej jak to testowaliście? Sprawdzaliście, jakie dźwięki wydają po kolei na przykład jakieś ziarna, tak?
4: Zgadza się. Bardzo duża ilość ziarn, mieszanek właściwie, bo ziarna to jedna rzecz, natomiast mieszanki tu jest, proporcje mieszanki są, mają bardzo duże znaczenie, żeby to nie był szum padającego deszczu tylko, żeby można było wyczuć te pluski, które są w prawdziwym strumyku, czyli nieprzewidywalne, i tutaj ta mieszanka załatwia całą sprawę.
5: Czy w przypadku, gdy mamy na przykład dziecko z jakimś spektrum autyzmu, czy w takim przypadku takie instrumenty się sprawdzają?
4: Jak najbardziej. W wielu przedszkolach już takich specjalnych i instytucjach w Polsce te instrumenty nasze już działają. One jakby nie tylko dźwięk wydobywają dla dzieci, powiedzmy, chorych. Ten dotyk nawet tego instrumentu, on powoduje wibracje, one to czują. To jest na pewno, one to lepiej odbierają jeszcze niż my.
5: Czyli co, na przykład dzieci niewidome również z tego mogą?
4: Jak najbardziej. To już w ogóle dla tych osób podejrzewam, że nawet trzeba by było takie cichsze niektóre instrumenty, no bo jakby nie było, one mają ten zmysł jeszcze bardziej rozwinięty i myślę, że samo czucie tego instrumentu wystarczy, żeby czuł, jak te ziarna spadają.
5: Ale tu nie tylko mówimy o dzieciach, bo nam to też pomoże, prawda? Położyć się, posłuchać, jak gra.
4: To jest tak, że dlatego nazwaliśmy to kolumna medytacyjno-relaksacyjna, ponieważ bardzo dużo osób już medytuje z tą kolumną, czy wprowadza się w stan medytacji. Relaks jak najbardziej dla nas, dla dorosłych, dla dzieci również. W domu, tudzież na dworze, na leżaczku, zamiast strumyka w środku miasta można mieć swój prywatny strumyk. Pierwszy instrument powstał, tak naprawdę nabywca był w marcu, czyli powiedzmy od listopada do marca powstał pierwszy instrument, pierwsze kilka instrumentów, gdzie jeden okazał się trafionym instrumentem i od tego momentu te instrumenty są robione.
5: Są w różnych rozmiarach, prawda? Czyli można sobie wziąć nawet mały instrument i postawić gdzieś przy łóżku?
4: Zgadza się. Są różne instrumenty, różnej wagi. Zaczynamy od takich instrumentów, które są instrumentami, jak ja to nazywam, do biura, do relaksu, żeby dać sobie 2-3 minuty na to, żeby na pewno odpocząć, ponieważ jeśli nie postawimy takiej rzeczy, to nie znajdziemy tego czasu. A jeśli mamy, nazwijmy to klepsydrę, która brzmi 2 minuty, to my te 2 minuty wysłuchamy się, zrelaksujemy, bo tak człowiek działa, że jak się mu każe w pewnym miejscu, to zrobi. Natomiast spają nawet do 45 minut, ogranicza nas tak naprawdę wielkość ipaga.
5: Czyli im większy, tym dłużej go można posłuchać?
4: Tak, zgadza się. 45 minut to jest taka kolumna, która ma w okolicach 1,30 m wysokości. Ale przeważnie to są takie 70-80 cm i czas grania jest w okolicach 7 do 20 minut, ponieważ tam są jeszcze inne zmienne, jeśli chodzi o głośność. Im głośniejszy instrument, tak jakby krócej gra. Budujemy zazwyczaj instrumenty też dla osób, które chcą konkretne parametry i wtedy wiemy, co tam w środku należy kleić, wymienić, zmienić głośność.
5: Ale te 2 minuty już wystarczą, żebyśmy się zrelaksowali?
4: 2 minutki to są takie typowo 2-3 do pracy, nawet w domu. Po prostu ta chwila, słuchamy tego strumyka, nie myślimy o niczym innym. Myślę, że te 3 minuty w dzisiejszym czasie to jest jak parę godzin nawet czasem.
5: I to sprawdzone jest, tak? Ludzie do Was dzwonią, mówią, że faktycznie daje radę, pomaga?
4: Potwierdzenie w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnych opinii i muzyków, bo i muzycy używają tych naszych instrumentów podczas koncertów mis i gongów. One są potwierdzone tak jakby tymi wszystkimi wypowiedziami wieloma, naprawdę wieloma, które można sprawdzić. Najpiękniejszą rzeczą jest to, jeśli dostajemy zdjęcia zwrotne i od dzieciaków z przedszkoli i od osób, które na koncertach używają, z podziękowaniami i te rzeczy zamieszczamy, tak, one są.
3: Nowoczesna multimedialna sala edukacyjna funkcjonuje w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzieci mogą tam zdobywać wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Młodszy brygadier Artur Luzar, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzisiaj muzea to nie tylko eksponaty i muzealia. Dzisiaj muzea wychodzą z szerszą ofertą do szczególnie tych najmłodszych odbiorców. Są to lekcje muzealne. Lekcje muzealne Centralne Muzeum Pożarnictwa zdecydowanie koncentrują się wokół bezpieczeństwa pożarowego, ale również innych zagrożeń. Stąd właśnie pomysł na to, żeby osoby, szczególnie klasy, dzieci, które tutaj przychodzą, mogły wynieść praktyczną wiedzę co do bezpiecznego zachowania się w różnego rodzaju sytuacjach, właśnie czy to przy pożarze, czy to w innych miejscowych zagrożeniach. I to ten cel tak naprawdę nam głównie przyświecał przy organizacji i projektowaniu tego miejsca. Koncepcja pojawiła się około 1,5 roku temu. Były to oczywiście prace przede wszystkim planistyczne, ale też skoncentrowane pod kątem dostosowania tych elementów wyposażenia pod kątem właśnie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Finansowanie tego przedsięwzięcia pokryła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Całość kosztowała nas 190 tysięcy złotych. W całej Polsce mamy sieć tak zwanych ogników. W różnego rodzaju komendach miejskich i powiatowych działają takie miejsca edukacyjne. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że nasza salka edukacyjna w tym momencie jest najbardziej multimedialna i taka przyjazna właśnie dla najmłodszego odbiorcy.
5: A byście chcieli, żeby z jaką wiedzą dzieciaki stąd wyszły? Nie tylko dzieciaki, dorośli również.
6: Zależy nam na tym, aby nauczyć pewnego rodzaju mechanizmów zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Czyli właśnie w sytuacji, kiedy w naszym mieszkaniu dojdzie do zapalenia się jakiegoś elementu. Proszę też zwrócić uwagę, że mamy tam te najnowsze technologie, tak, które dzisiaj w domach często są użytkowane, czy też przechowywane niezgodnie z pewnego rodzaju zachowaniem bezpiecznym. Mamy hulajnogę elektryczną, tak, czyli coś, co tak naprawdę jest dzisiaj bardzo popularne wśród nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Dzięki temu możemy pokazać, w jaki sposób bezpiecznie takie hulajnogi przechowywać. Kolejna sprawa to telefony komórkowe. Wielu z nas właśnie z tym telefonem się nie rozstaje. Śpimy z podłączonym telefonem koło poduszki. To stwarza realne zagrożenia pożarowe. Na takie właśnie szczegóły chcemy zwrócić uwagę podczas zajęć z dzieciakami.
7: Anita Wawrzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Tutaj wiele zagrożeń, które będziemy prezentować i uczyć dzieci, tak naprawdę od pożarów, czyli od tego, jak im zapobiegać, od tego, jak one mogą przez nieuwagę powstać poprzez to, jak zachować się w czasie burzy, czy wchodzić, czy nie wchodzić na zamarznięte jezioro, jak się zachować latem w czasie, kiedy wypoczywamy nad wodą, ale też w takim codziennym życiu wszystkie zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, czyli ładowanie telefonów komórkowych, obchodzenie się z ogniem, czy też ostatnia, często, że tak powiem, pożary powstające od elektrycznych, czy to hulajnog, czy rowerów elektrycznych. No niedawno mamy przykłady w Gdańsku, że jednak ta edukacja tego, jak przechowywać rzeczy, które zawierają w sobie baterie, jest szalenie istotna. Oczywiście czujniki tlenku węgla, czujniki dymu, to wszystko w tej sali będzie prezentowane. I myślę, że teraz już mogę nieco tych tajemnic multimedialnych, że tak powiem, zdradzić. Uruchamiam ognisko, które doprowadza nam tutaj do pożaru lasu. No i proszę bardzo, jest prawdziwy dym, który się unosi z tego ogniska. No i możemy tutaj opowiadać o tym, jak zabezpieczać ogniska, gdzie je rozpalać, co trzeba posiadać wokół siebie, jakie są numery alarmowe. Także ta edukacja będzie prowadzona na wielu, wielu, wielu poziomach i też będzie zostawała w głowach, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo elementów, które będą nam w tym pomagały. Jak się zachować w czasie burzy? To też te warunki burzowe, proszę bardzo, są stworzone. Mamy pioruny. Mamy też człowieka już poszkodowanego, który został uderzony takim piorunem, czy porażony piorunem, ponieważ no, schował się pod drzewem. Także będziemy edukować na wielu płaszczyznach. No i takie zachowania w domu, prawda? Mamy tam i kominek, mamy pożar ładującego się telefonu, który został schowany pod poduszką. To się bardzo często zdarza. Plątanina kabli do tego. Także no, wszystkie te warunki, jak Państwo widzicie i słyszycie, są zbliżone do tego, co może się dziać. Oczywiście my nie będziemy edukować na temat tego, jak ten pożar ugasić, tylko raczej jak się bezpiecznie z tego miejsca ewakuować i jak bezpiecznie powiadomić sąsiadów, osoby dorosłe, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby dzieci były świadome tego, ale też żeby jakby wiedziały, że te pożary mogą właśnie w takich warunkach powstać i jak zapobiegać, żeby w ogóle nie powstawały. Także liczymy na to, że wzbudzimy świadomość już od tych najmniejszych lat i to małymi krokami będziemy budować tą świadomość do takiego naprawdę dorosłego, świadomego obywatela. No i przechodząc do kolejnego pomieszczenia, w której to mamy i zniszczoną mikrofalówkę, która powinna już być albo zutylizowana w odpowiednim oczywiście miejscu, albo naprawiona. Mamy też wannę, w której kąpie się pani jakaś. No, na wannie pozostawiona została suszarka. Prąd, wanna, to są rzeczy, które absolutnie się wykluczają. I jak Państwo się rozejrzycie po ścianach, to też są i czujki tlenku węgla, i na suficie mamy czujkę dymową. To wszystko po to, żeby edukować w jak najlepszy po prostu sposób. No i to, co tutaj możemy pokazać dzieciakom, że jeżeli mamy jakiś niedziałający sprzęt, a tutaj mamy lekko uszkodzoną pralkę, to też należy ją po prostu wyeliminować, tak? Należy ją naprawić albo oddać do utylizacji i kupić nową. No i klasycznie pożar palącego się tłuszczu. No tutaj dzieciaki mogą podjąć decyzję, prawda? Czy ugasić ten pożar wodą, czy ugasić go pokrywką. Możemy też uruchomić czujki. To też taki nieprzyjemny motyw, dźwięk, który jakby bardzo mocno wrzyna się w nasze uszy i ostrzega nas przed tym, żebyśmy po prostu uciekali. Edukujemy, jak uciekać, co należy ze sobą zrobić, że to zamknięcie drzwi to jednak duża pomoc dla strażaków i to, żeby ten ogień po pierwsze się nie rozprzestrzeniał, po drugie, no, żebyśmy spowolnili to rozprzestrzenianie się pożaru. Więc chcemy być jak najbardziej profesjonalni i jak najbardziej ta sala, myślę, że się do tego przysłuży, że jednak to, w jaki sposób edukujemy, będzie miało też wpływ na to, ile te dzieci, czy młodzież, czy osoby nawet starsze zapamiętają, bo z doświadczenia wiemy też, że osoby dorosłe niekoniecznie wiedzą, jak się w różnych warunkach zachować i właśnie dzieciaki zachowują jednak więcej zimnej krwi, nie mają w sobie oporu, pomagają nami, nas już zazwyczaj rządzą pewnego rodzaju efekty widza, czyli a nikt nie widzi, to ja też nie widzę, więc jakby to jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, co nami rządzi, dlaczego podejmujemy działania pomocowe, czy w ogóle jesteśmy w stanie zdefiniować, jak wygląda zagrożenie i jak tej pomocy udzielić. Do tego mamy takie wspaniałe narzędzie, którym po prostu będziemy się posługiwać. Myślę, że ono będzie służyło nam przez wiele, wiele, wiele lat i wiele tysięcy młodzieży, dorosłych osób przeszkolimy tutaj, czy pokażemy po prostu, bo to nie można tego nazwać szkoleniem, ale bardziej uczeniem. Chodzi nam o tą praktykę, chodzi nam o to, żeby jak najwięcej pokazać, prawda? No bo przekazywanie suchej wiedzy może się odbyć na zajęciach w szkole, tak? Mogą to robić rodzice, bo jak nie zrobisz tego, to stanie się to. Natomiast my tutaj pokazujemy, że jak nie zabezpieczysz kabli, to się o nie potkniesz. Jak źle będziesz ładować telefon, to on się może zapalić. Jak zostawisz jakiś sprzęt, który jest zepsuty, od tego może wybuchnąć pożar, czy może cię porazić prąd. Więc tutaj tego nie będziemy doświadczać tak sensu stricte, natomiast będziemy to mogli pokazywać po prostu w takich realnych warunkach, no i jakby o to nam chodzi.
8: Starszy brygadier Paweł Chrysztak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy jesteśmy po oficjalnym otwarciu tej sali, ale również przyszliśmy i sami to zobaczyliśmy. Ogromne wrażenie. Przyznam się szczerze, sam ugasiłem pożar płonącego tłuszczu na patelni i udało się. Natomiast pierwsze takie wrażenie, które uderza, niesamowita realność tego, co nas może w życiu spotkać. Oczywiście autorzy i ci, którzy to projektowali, być może w swoim zamiarze mieli przekaz do dzieci i młodzieży. Aczkolwiek ja, gdy to zobaczyłem, jestem przekonany, że warto, żeby wszyscy zobaczyli to, z czym na co dzień możemy się spotkać i jakie czekają na nas zagrożenia w tych miejscach, gdzie właściwie powinniśmy się czuć najbardziej bezpiecznie, czyli w naszych mieszkaniach. Kolejną rzeczą, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to to, że to jest miejsce, które pokazuje nie tylko zagrożenia, jakie mogą być te stricte związane z pożarem i to, co się z Państwową Strażą Pożarną kojarzy, ale również inne sytuacje kryzysowe, chociażby to, jak się zachować w sytuacji burzy, w sytuacji silnych wiatrów, jak się zachować, chociażby gdy się w sposób niewłaściwy obsługujemy urządzenia elektryczne. Mamy tutaj panią, manekina, która kąpiąc się używała urządzeń elektrycznych w postaci suszarki. Widzimy skutki, jakie tego są. Widzimy urządzenia zasilane gazem płynnym i no, ten słynny czad, tlenek węgla, który jest ogromnym zagrożeniem. Także gorąco, gorąco wszystkich zachęcam. To po prostu trzeba zobaczyć. Wszystkie zmysły są pobudzone. Rodzaje zdarzeń i to, z czym się spotykamy na co dzień, z czym spotyka się Państwa Straż Pożarna, niestety pokazuje w sposób wyraźny, że wiele tych zdarzeń spowodowanych jest nieostrożnością osób. I jestem przekonany, że tak jak powiedziałem na wstępie, warto, żeby wszyscy, również dorośli, zobaczyli, czym to grozi, jakie są skutki, bo obawiam się, że w większości naszego społeczeństwa, przez to, że być może jesteśmy zabiegani, być może mamy bardzo dużo obowiązków, być może nam się wydaje, że te niebezpieczeństwa, te zagrożenia spotykają kogoś obok, sąsiada, czytamy o tym w gazecie, czy oglądamy to w telewizji, wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, a wtedy, kiedy się to już wydarzy, jest po prostu za późno.
9: Nadbrygadier Wojciech Kruczek, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Sala pokazuje nam szereg zagrożeń, z którymi możemy się na co dzień spotkać i cieszę się, że dzieci mają dostęp do tego typu sal. Mogę też powiedzieć, że w skali województwa śląskiego funkcjonują już takie sale. W komendach miejskich powiatowych jest ich 7 obecnie. W 2 nowych komendach, które będą oddawane w tym roku, też powstają takie sale, czyli już będzie 9 sal w całym województwie śląskim, które przyjmują grupy w sporych ilościach, w szczególności dzieci. I w skali roku wiele, wiele dzieci ma okazję zapoznać się z zagrożeniami i mam nadzieję przynieść to też na ten grunt rodzinny czy towarzyski i odpowiednie te prawidłowe zachowania szerzyć. Komenda w Cieszynie jest już komendą oddaną do użytku i w skali paru miesięcy myślę, że już będzie też przekazana i strażakom do funkcjonowania i ta sala ognik również do użytkowania, a kolejną strażnicą, która jest jeszcze w trakcie realizacji, to jest komenda w Tarnowskich Górach.
2: SK Śląsk.
3: Dziś wędrują węgiel, jutro mogą zostać kolejarzami. Polska Grupa Górnicza podpisała umowę z Kolejami Śląskimi na przekwalifikowanie górników na pracowników kolei. Nawet 200 górników rezygnujących z pracy w kopalni ma szansę na zostanie kolejarzem. Na kopalniach coraz trudniej utrzymać pracę. Trzeba myśleć o zmianie, mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
10: Jest umowa społeczna, która przewiduje likwidowanie kopalń do 2049 roku. No i ten proces musimy jakoś mądrze zaplanować i mądrze przeżyć. Na pewno w górnictwie w najbliższych latach będzie ubywać pracowników, a w innych branżach przybywać. Potrzebujemy, w ogóle mamy dużo zgłoszeń, że potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi do pracy właśnie w branżach związanych z mechaniką, elektryką, czyli takie, jakie są na kopalniach, więc apelujemy do tych, którzy chcą się przekwalifikować, którzy chcą coś innego robić w życiu, nie iść na tą emeryturę zasłużoną, ale bardzo wczesną, a można jeszcze popracować. Kupujemy za wielkie pieniądze europejskie, z Krajowego Planu Odbudowy. 35 nowych pociągów, które będzie trzeba obsługiwać, będzie trzeba nimi jeździć, będzie trzeba je naprawiać, remontować. Wiele, wiele rzeczy. Koleje śląskie się rozwijają, kolej się rozwija, jest zapotrzebowanie dość spore, zarobki przyzwoite, więc cóż, tylko się dogadać i znaleźć ludzi, którzy chcą podjąć nowe wyzwania i chcą pracować w bardzo ciekawej branży, jaką jest kolej. To jest ci, którzy budują zakłady pracy na Śląsku, mówią, że mamy bardzo kompetentnych pracowników, że to jest coś, co odróżnia Śląsk od innych części kraju, ta kultura pracy i to takie, ta fachowość. Kopalnia to wielkie miasto pod ziemią, tam wszystkie rodzaje zawodów jakby są wykonywane i ci ludzie jak tylko chcą, to znajdą naprawdę ciekawe miejsca pracy. W ogóle od lat przeszkalamy, szkolimy, tylko nie w tak zorganizowany sposób. Tu mówimy, że Polska Grupa Górnicza mówi, spróbujemy wytypować 200 ludzi, którzy chcą się przekwalifikować w Koleje Śląskie. Mówią, my mamy potrzeby i mamy możliwości, my dajemy środki europejskie na to, no i tylko, żeby to się wszystko udawało i w ten sposób było prowadzone, bo nam każdego miejsca pracy na Śląsku żal. My się w tej chwili nie zadowolimy tym, że będą pieniądze, żeby ludzie odchodzili z kopalni. My się będziemy cieszyć, jeżeli ludzie, którzy będą odchodzić, będą znajdować nowe miejsca pracy, bo tego nam potrzeba, żeby rozwijać kraj, żeby rozwijać województwo śląskie, nasze miasta. Potrzebujemy pracować, a nie siedzieć w domach i o tym jest tam mniej więcej ta dyskusja dzisiaj. Powiem panu, zdziwiony jestem, że do tej pory nie było to w sposób bardziej zorganizowany robione, bo wydaje się to takie naturalne, ale też no tak to się do tej pory odbywało, że na tą skalę szkoleń nie było, chociaż my szkolimy, przeszkalamy bardzo dużo, bo na perspektywę europejską przeszkalamy około 100 tysięcy ludzi. Znaczy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czy do innych instytucji, które pośredniczą, to my dajemy kwalifikacje, dajemy środki na zmianę tych kwalifikacji i to się naprawdę dzieje. Dzisiaj ciężko mówić o jakimś poważniejszym bezrobociu w województwie śląskim. Raczej firmy szukają, ale każdy robi to jakby swoimi siłami. Natomiast tu bardzo fajny projekt, bo 2 prezesów siadło, dogadało się i to będzie zorganizowany sposób. Myślę, że będzie łatwiej i efekt z tego będzie naprawdę dużo lepszy. To pierwsze takie porozumienie, gdzie Polska Grupa Górnicza, czyli właściciel kopalni w Polsce, siada do stołu. Do tej pory nie było tego typu rozmów. Jakoś branża sobie z tym inaczej radziła. Nie słyszeliśmy o zwolnieniach grupowych w górnictwie. To też sobie przypomnijmy, w ostatnich latach czegoś takiego nie było. W inny sposób to się odbywało. Też górnicy mają wcześniejsze emerytury, więc najczęściej to się dzieje, że te miejsca znikają z górnictwa, ale to ludzie przechodzą na wcześniejsze emerytury, czy na emerytury w ogóle, tylko one są wczesne. My zauważyliśmy dzisiaj, że brakuje ludzi do pracy. No słyszymy, jak nawet, no chociażby widzimy na ulicach, skąd ci obcokrajowcy, to też często tak, bo firmy nie mają pracowników, więc szukają. No i taki, no nie wiem, apel, ale taki sygnał do górników. Tracicie miejsca pracy w kopalniach, możecie mieć gdzie indziej, tylko no, my ich zachęcamy, chciejcie to robić, my was potrzebujemy. Tak?
11: Bartosz Kępa, członek zarządu Polskiej Grupy Górniczej do spraw finansowych.
1: A proszę powiedzieć, jak będzie realizowana ta dzisiejsza podpisywana umowa?
11: Szczegóły teraz będą wypracowane. Koordynacją zajmie się nasza spółka Synercom, która opracowuje odpowiednie harmonogramy. W tej chwili czekamy jeszcze na taką kropkę nad i. Tą kropką nad i jest wejście w życie ustawy górniczej, która uruchomi proces transformacji i restrukturyzacji zatrudnienia w naszej firmie. Wtedy będziemy mogli odpalić ten program w pełną mocą.
1: Czyli bez tej umowy górniczej na razie macie związane ręce?
11: Jest czas, żeby przygotować się. Ta ustawa górnicza, ona musi wejść i ona wejdzie w przeciągu najbliższego okresu czasu. Natomiast ona uruchamia proces restrukturyzacji zatrudnienia.
1: Ale co, będziecie zachęcali górników do tego, żeby zostali kolejarzami?
11: Będziemy zachęcać górników do tego, żeby myśleli o przyszłości. Przyszłość jest również poza górnictwem, w firmach na Śląsku. Ten temat jest nam na tyle bliski, że realizujemy z Kolejami Śląskimi inne projekty związane z transformacją, więc tych możliwych okazji do tworzenia nowych miejsc pracy jest coraz więcej. Na pewno będziemy zachęcać górników do zapoznania się z tą ofertą. To jest kompleksowa, proszę Państwa, oferta. Czyli osoba na podstawie ustawy górniczej będzie mogła odejść na odpowiednich warunkach ze spółki górniczej. Szkolenie zostanie sfinansowane, natomiast Koleje Śląskie są dobrym pracodawcą, rzetelnym pracodawcą tutaj na Śląsku, więc te osoby po przeszkoleniu, po zdaniu odpowiednich egzaminów mogą dostać ofertę pracy, ciekawej pracy tutaj na Śląsku. Trudno im powiedzieć opłacać. No generalnie my musimy zapewnić to, żeby ta transformacja następowała, żeby ona odbywała się spokojnie, rozsądnie, a proszę Państwa, ten temat jest no, ekstremalnie ciekawy. Ja sam prywatnie powiem, jak prezes Kolei Śląskich powiedział mi o tym, jakie mają symulatory do nauki, do szkolenia osób, które operują tymi nowoczesnymi pojazdami, to są ultra nowoczesne rzeczy, to są turbo ciekawe obszary pracy, więc chcemy zachęcić górników, szczególnie tych, którzy mają jeszcze sporo lat pracy przed sobą, żeby przesiedli się, zmienili tory na tory Kolei Śląskich.
1: Panie prezesie, ilu górników musi odejść z Polskiej Grupy Górniczej?
11: Ustawa i regulacje nie mówią o tym, że ktoś musi odejść. To są wszystko dobrowolne programy. Polska Grupa Górnicza to rzetelne przedsiębiorstwo. Działamy na bazie przepisów. Jednym z tych przepisów jest umowa społeczna, która nas obowiązuje i jest tam dalej aktualny harmonogram wygaszania kopalń, który był skorelowany z zatrudnieniem w danych jednostkach górniczych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przez to, że zapotrzebowanie na węgiel tak drastycznie spadło, to nie był spadek, to było tąpnięcie, nasze kopalnie, nasze fabryki działają na pół gwizdka, więc na tyle możemy powiedzieć, że osób do pracy jest w tej chwili więcej niż rzeczywistości jest potrzeba. Myślę, że więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy publikować wyniki ankiet przeprowadzonych z wszystkimi pracownikami. My rok temu wstępnie badaliśmy opinie naszych pracowników, czy są skłonni do skorzystania z różnych narzędzi i zrezygnować z pracy w górnictwie. Teraz, jak na finiszu jest procedowana ustawa górnicza i wiemy, że za chwileczkę zaczną się dziać te procesy, przeprowadziliśmy już imienną ankietę z deklaracjami pracowniczymi. Natomiast rolą zarządu Polskiej Grupy Górniczej to jest zarządzanie przedsiębiorstwem, dbanie o bilans, o cash flow. Transformacja sensu stricte nie jest naszym podstawowym zajęciem, ale inicjujemy. To, co tutaj obserwujemy, to jest taki projekt, który zainicjowaliśmy. Jest niesamowicie ekscytujący. Mamy w kolejce jeszcze dwa podobne przedsięwzięcia, więc...
12: Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Koleje Śląskie. Jesteśmy w stanie zagwarantować stabilną pracę na długie lata. Co do pieniędzy, ja nie znam stawek, jakie dzisiaj są w górnictwie. Nasze stawki w mojej ocenie są całkiem przyzwoite i damy radę. No tego niestety nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo to też w zależności od stanowiska zupełnie inne pensje. To są pensje maszynisty, którego cykl szkolenia trwa do roku czasu, który ma bardzo odpowiedzialną pracę. Zupełnie inne kwoty to są konduktorzy, kierownicy pociągów, ale też potrzebujemy bardzo dużo ludzi do serwisu tych pociągów, do sprzątania tych pociągów, mechaników, elektryków, ludzi, którzy zajmują się bocznicami, torami. Także w zależności od kategorii stanowiska te pensje są na pewno dobrze rynkowe, a być może i nawet niekiedy w górnych widełkach cen rynkowych.
1: Proszę powiedzieć, czy łatwo z górnika zrobić kolejarza?
12: Jesteśmy w stanie zrobić z górnika kolejarza pod warunkiem, że będzie chciał. To jest na ten moment program dobrowolny. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce związać swoją przyszłość z kolejami śląskimi, my na pewno go wyszkolimy i przygotujemy do zawodu.
1: Co w ramach tego szkolenia?
12: W zależności od kategorii stanowiska, to są szkolenia warsztatowe, to są szkolenia już specjalistyczne, tak jak u maszynistów. Trzeba zrobić licencję maszynisty, później przez rok czasu trzeba się szkolić, trzeba jeździć za pulpitem na pociągu. Około 800 godzin trzeba mieć wyjechane na pociągu i później zdaje się egzamin państwowy. My mamy ośrodek szkolenia, przygotowujemy tych ludzi do zdania egzaminu państwowego. Na drugi dzień po zdaniu egzaminu państwowego ci państwo wsiadają na pociąg i jeżdżą. Mówię państwo, ponieważ u nas w kolejach śląskich już też mamy panie maszynistki. No w zależności od stanowisk, te podstawowe stanowiska, gdzie cykl szkoleń będzie trwał kilka miesięcy, to myślę i początkiem roku, ale tak realnie mówiąc, żeby dzisiaj wyszkolić maszynistę, który dzisiaj się zgłosi, no to spodziewam się, że w 27 będzie już jeździł na pociągu.
1: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ilu kolejarzy wam dzisiaj brakuje i dlaczego ci kolejarze są wam potrzebni?
12: My ciągle rozbudowujemy tabor, tutaj mamy jedną bazę, druga baza się buduje. Planujemy duży projekt w tej chwili budowy centrum serwisowego w Wojkowie. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy też będziemy w stanie coś w tym temacie zakomunikować. Kupiliśmy łącznie z województwem 35 nowych pociągów. Niestety to wszystko wymaga osób, które będą w stanie jeździć tymi pociągami, ale też je serwisować, czyścić, naprawiać, myć. Także na dzień dzisiejszy myślę, że z roku na rok spółka będzie potrzebowała 200-300 osób. Na ten moment to nasze porozumienie wstępnie szacujemy, że około 200 osób z PGG jesteśmy w stanie przekwalifikować na pracowników Kolei Śląskiej. Zaczynamy pracę. Jeżeli będą chętni, jesteśmy w stanie od początku roku szkolić tych pracowników.
3: Ponad 1000 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
13: Dzień dobry, Dorota Wyglendowska-Promieńska. Jestem kierownikiem Kliniki Katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem Kliniki Okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czyli Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około 1 miliona pacjentów. Z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z 5 najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostry wzrok.
1: To proszę powiedzieć, pani profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
13: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne, nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
1: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
13: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
1: Ale
13: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
1: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
13: Różnie to bywa. Jeżeli najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent korzystając z obojga oczu nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania i okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczyna im to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę i niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
1: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
13: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy, klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
1: A pojawiają się też młodzi ludzie?
13: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starsi, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60, 70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku, w jakich odstępach czasu, czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
13: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo, to są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
1: To w znieczuleniu ogólnym?
13: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
14: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
1: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
14: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli nie może być również krwotoku dominującego. Czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu. Dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko. Dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
1: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
14: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca. Wszystko, co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, czołowe znaczenie w tej chorobie.
1: A czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
14: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, w badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
15: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
1: To proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
15: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica. I ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było, może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji, z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Ulbdigocie, gdzie dostawałem iniekcje, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanym. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglanym.
1: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
15: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już 5 szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę 5 rząd w dół.
1: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
15: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tą iniekcję. No ja jakoś tak reaguję na tą iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, a czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
2: SK Śląsk.
3: To już koniec, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz. Odwiedzajcie też nas na Facebooku SK Śląsk 99.1.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnoch, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy sobie o tym, że formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku życia przed reklamami, co niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. O tym problemie za chwilę. Porozmawiamy też o wzroście ceny paliw na stacjach. To niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrosty cen wielu innych produktów i usług. usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca. O tym również porozmawiamy za moment. Zajrzymy też do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Tam odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach. To z okazji rocznicy World Trade Center. To i wiele innych ciekawych materiałów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: A zaczynamy od tego, że przed nami planszówki w Spodku. Wydarzenie już 19 i 20 września to dwudniowy festiwal i targi gier planszowych odbywające się nieprzerwanie od 2018 roku. Planszówki 2026 przed nami, impreza 19 i 20 września w katowickim Spodku. Ze mną w studiu Radia SK jest...
16: Łukasz Piechaczek, organizator.
3: No właśnie, co to za wydarzenie? Co ciekawego będzie się działo?
16: Jest to impreza przede wszystkim właśnie dla miłośników planszówek, ale nie tylko. Oczywiście właśnie impreza nazywa się Planszówki w Spodku, od tego zaczynaliśmy, ale z roku na rok się rozrasta, tematów jest coraz więcej. Mamy już nie tylko właśnie planszówki, ale też w strefie targowej mamy ponad 100 wystawców, którzy przyjadą z grami fabularnymi, z łamigłówkami, z książkami, komiksami. Będzie nawet rękodzieło, jakieś akcesoria do gier, gadżety dla geeków, puzzle. Będą różne strefy tematyczne, właśnie będzie olbrzymi Games Room w Spodku, gdzie gramy w planszówki, będą też właśnie, będzie osobna strefa RPG, będzie osobna strefa turniejowa, będą Mistrzostwa Śląska w układaniu puzzli na czas, będzie też osobna strefa rodzinna, gdzie możemy pograć właśnie z młodszymi dziećmi, no cała masa atrakcji.
3: Czyli można powiedzieć, że impreza dla każdego.
16: Tak, każdy tutaj u nas znajdzie coś dla siebie.
3: Zatem jak wygląda sytuacja z biletami?
16: Bilety są do kupienia aktualnie online, można już sobie zarezerwować, ale też będzie normalnie kasa, taka standardowa kasa biletowa na wejściu, więc tutaj każdy może sobie wybrać. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy będzie miał czas, może przyjechać właśnie dopiero później i też bez problemu bilet zakupi. Ceny są zróżnicowane, mamy bilety dwudniowe, które aktualnie kosztują 65 zł, mamy bilety jednodniowe osobno na sobotę, osobno na niedzielę. W sobotę jest troszkę więcej atrakcji, impreza trwa troszkę dłużej. Jest też większy wybór gier na wyprzedażach, póki właśnie jeszcze ta impreza się zaczyna, więc bilet jednodniowy zwykły to jest 45 zł. W niedzielę impreza właśnie jest troszkę krócej, więc bilety są też tańsze, to jest 35 zł. Oprócz tego mamy też bilety właśnie ulgowe dla studentów, emerytów, dla dzieci, uczniów, osób niepełnosprawnych, a dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.
3: Jeżeli mówimy o biletach, to musimy też porozmawiać o godzinach, w których impreza będzie się odbywać.
16: Jak najbardziej. W sobotę startujemy o godzinie 10. Jeśli ktoś kupił bilet online, można przyjść już wcześniej, to będziemy szybciej wtedy się wejdzie oczywiście. I w sobotę tak, strefa handlowa działa do 19, natomiast gramy w Games Roomie jeszcze do 21, a w niedzielę, tak jak wspomniałem wcześniej, jest troszeczkę krócej. Od 11 do 18 i tutaj już jakby cała impreza trwa w tych godzinach.
3: Games Room olbrzymi, na płycie Spodka, no będzie to robiło wrażenie i co ważne, tam też doradcy, którzy nam doradzą jak grać i jakie planszówki wybrać, które nam najbardziej będą odpowiadać.
16: Jak najbardziej, mamy ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy, także to jest ponad 1000 pudeł. Mamy tam właśnie osoby, które obsługują to, tak zwane zielone koszulki. Są to osoby, które normalnie grają na co dzień w planszówki, jest to ich hobby, znają się na tym, mają szeroką wiedzę, doradzają bez problemów, co zagrać, pomagają też z tłumaczeniem zasad, pomagają znaleźć miejsce przy stoliku.
3: Zatem można powiedzieć, że impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, bo wy się rozrastacie.
16: Tak, zdecydowanie. Zaczynaliśmy w 2018 roku od fragmentu zaledwie antresoli Spodka i 2000 uczestników, natomiast w tym momencie mamy cały Spodek, a do tego jeszcze pół Międzynarodowego Centrum Kongresowego. No i aktualnie nasza frekwencja w ostatnich latach to jest tak między 8 a 9 tysięcy uczestników.
3: No, te liczby już robią wrażenie. Jeżeli ktoś chce spędzić weekend odrywając się troszkę od telefonu, od tego elektronicznego świata, no to chyba wie, co robić.
16: Zdecydowanie zapraszam wtedy na planszówki Spodku. Jest to super impreza dla całych rodzin, dla grup znajomych. Można też przyjść tutaj po prostu poznać kogoś, właśnie innych hobbystów, innych ludzi, którzy są zainteresowani tym hobby.
3: No, a jeżeli o hobby mowa, to warto podkreślić, że na planszówki w Spodku potrafią przyjechać osoby nawet z drugiego końca Polski.
16: Tak, zdecydowanie. Jakby no trzon naszych uczestników to jest wiadomo tutaj region, województwo, czy ogólnie południe Polski, ale tak, są też osoby, które przyjeżdżają na naszą imprezę właśnie z innych rejonów, gdzieś tam z Polski centralnej, a nawet z drugiego końca, gdzieś tam z Pomorza.
3: Jeżeli nie macie co robić, jeżeli jesteście fanami planszówek, albo po prostu jeżeli chcecie super bawić się właśnie z dala od elektroniki, to wpadajcie koniecznie 19-20 września do Spodka. Informacje o biletach znajdziecie już teraz na planszówki.wspodku.pl.
16: Tak, jak najbardziej. Jakby są tam wymienione wszystkie ceny biletów. Można też stamtąd przejść do serwisu Biletomat, gdzie te bilety są sprzedawane.
3: A imprezę poleca Wam oczywiście Radio SK. Koniecznie wpadajcie, będzie fajnie. Chociaż formalnie prawo chroni dzieci poniżej 13 roku przed reklamami, to niestety w internecie mamy do czynienia z nagminnym promowaniem produktów. Robią to youtuberzy czy influencerzy. Dlatego Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia rusza z kampanią, która ma pomóc rodzicom i dzieciom rozpoznawać mechanizmy marketingowe. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
17: Adrian Drdzeń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia. W stowarzyszeniu zwracamy uwagę na to, jak różnego rodzaju treści, które pozornie wydają się treściami, komunikatami przyjacielskimi, treściami ze strony liderów, kolegów, no my mówimy o nich influencerów, czyli tych, którzy jakoś wpływają na kształtowanie świadomości dzieci, jak w tym wszystkim gdzieś zaszyty jest przekaz reklamowy i jak my jako rodzice, opiekunowie tego doświadczamy. To często zdarza nam się, że dostajemy prośbę mniej lub bardziej nachalną ze strony swoich dzieci, żeby kupić jakiś produkt, o którym w ogóle pierwszy raz się dowiadujemy. W ślad za tym idzie informacja, że ten produkt za chwilę się skończy, nie będzie go, jest limitowany. Patrząc na jego jakość, czasami cenę, no mamy duże wątpliwości co do tego, czy on w ogóle jest potrzebny, ale też patrząc na tą stertę różnych innych rzeczy, które gdzieś są już w domu. Próbuję podjąć rozmowę z dzieckiem, jakoś mu wytłumaczyć, czy to nie jest coś, czego potrzebuje. Dlatego ruszamy z lokalną kampanią, która też gdzieś, no mam nadzieję, w regionie będzie słyszana. Jak nazywać przekazy, które kierują naszych dzieci? Influencerzy, youtuberzy, osoby, które dla dzieci często są bardzo ważne i interesujące, a w tym wszystkim gdzieś próbują

0: słyszy, nie wprost, właśnie w taki sposób zaszyty, zaraz braknie, nie będzie, czasem to jest piosenka, czasem to jest jakaś mnemotechnika, czasami to jest zaproszenie do grywalizacji. I pytanie teraz właśnie, z jednej strony chcemy edukować rodziców, dawać im narzędzia, żeby słyszeli o tym, jak rozmawiać z dzieckiem, dlatego czasami proste powiedzenie, nie kupić tego, bo to jest jakiś badziew po prostu najgorszej jakości, jest niewystarczające, bo to dyskredytuje w oczach dziecka, jego lidera, jego idola, dlatego nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć. Dla dzieci ważne są osoby znaczące i tego nie zmienimy. To, co możemy zmienić, to sposób informowania, ta kolorowa przygoda, to, co widzimy na ekranie, to po prostu jest kawałek ich pracy zawodowej. Oni to wykonują po to, żeby mieć z tego pieniądze. Jasne, możesz to oglądać, możesz jakoś też się tym cieszyć, no ale z drugiej strony też wiedz, że to, co przy okazji tego ci proponują, to wcale nie jest wynikające z tego, czy bardzo lubią, czy nie chcą, żebyś to się dobrze rozwijał, to dla nich to jest po prostu sprzedaż produktów. Z drugiej strony do rodziców też taki kawałek właśnie związany z tym, żeby mieli większą uważność. Jednak nie ukrywajmy, dla nas jako rodziców, opiekunów jest też pewnym odpoczynkiem, pewnego rodzaju formą złapania oddechu, jak dziecko siada do telefonu, siada przed monitorem i tego już nie jesteśmy w stanie w XXI wieku wyeliminować. To jest element stały ich funkcjonowania. Pytanie, czy zwracamy uwagę na to, co te treści tam prezentują i do czego one zapraszają. My znamy to, bo nie wiem, pojawiają się jakieś filmy i przy okazji tych filmów będzie jakiś marketing, to jest animacja, to jest bajka, wiadomo, dzieci chcą to mieć. To jest jedna rzecz, bo to jest powiązane, to jest jasne, to jest klarowne, to jest nazwane. Pojawił się film, w ramach tego filmu, który możemy obejrzeć, idzie jakaś część marketingowa. Z drugiej strony, to co obserwujemy dzisiaj jest bardzo niebezpieczne, to pojawiają się osoby, które wplatają w swoje treści rozrywkowe, edukacyjne czasami, jakieś produkty i ich interesem jest jawnie to właśnie, żeby sprzedać ten produkt, żeby sprawdzić. To jeszcze jest bardzo ciekawe, że ten rynek nie jest do końca zbadany finansowo, ale patrząc, ile zamówień zostało zrealizowanych na różnych platformach, przejrzeliśmy te platformy różne, ile zostało zrealizowanych zamówień, to idzie, to zysk idzie w miliony złotych. To są naprawdę potężne pieniądze, które to my finansujemy te dochody, a tak naprawdę finansujemy je nie w sposób zamierzony, chętny, celowy, tylko w taki sposób, gdzie nasze dziecko zostało w jakiś sposób zmanipulowane, być może nawet oszukane. No i my teraz stoimy w takim wyzwaniu, no jak kupić to, nie kupić tego, no jedno kupię. No tak, tylko że jak jedno kupi, a pomyślę o tym 2 miliony rodziców, no to już efekt jest osiągnięty.
1: W jaki sposób będziecie tą akcję prowadzić? Co takiego się będzie
0: działo? W zeszłej edycji kampanii sprawdziła nam się bardzo formuła podcastowa, więc kontynuujemy ją. Podcast Jak zrobić to źle. To jest różna forma rozmowy, różna forma zaproszenia rodziców, żeby nie z nadęciem, nie z dużym poziomem wiedzy eksperckiej, ale z konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami, które mogą działać, jak mogą spojrzeć na tą sytuację, co mogą zrobić, do czego mogą sięgnąć, jakie są przepisy prawa obowiązujące. To jest bardzo ważne, żeby też do tego móc sięgać. Uruchomiliśmy też taki marketingowy film, teledysk, mam nadzieję, stanie się też w rodzaju wiralem, po to, żeby humorystycznie zwrócić uwagę na to, że możemy wszystko wszyć w ten rodzaju techniki marketingowe, że jak coś ubierzemy w dobry rytm, jak coś ubierzemy w kolorystykę, jak coś zachwalimy odpowiednio, to jest duża szansa na to, że ktoś może to chcieć. Tutaj tym elementem jest przysłowiowy kapeć, który tak naprawdę nie jest nikomu potrzebny, bo nie jest do życia konieczny, ale sposób, jak to przedstawiamy, ma właśnie odzwierciedlić te techniki, które są stosowane po to, żeby rodzice mogli na nie reagować i na odpowiednio wcześnie nazywać. Musimy mieć świadomość tego, że grupa rówieśnicza jest niezwykle ważna. My żyjemy w relacjach, dzieci potrzebują rodziców do tego, żeby te relacje budować, ale w pewnym momencie odkrywają, że rodzice to już mają inne spojrzenie niż grupa rówieśnicza. I faktycznie to jest duży problem, bo jeżeli grupa rówieśnicza ma akurat plecak tego jakiegoś wykonawcę, tego influencera, pije taki napój, przypominam, że też to w pewien sposób buduje niezdrowe nawyki żywieniowe, dlatego że mamy presję na to, żeby pić tego rodzaju produkty, jeść tego rodzaju żywność, a wcale ona nie jest jakościowo odpowiednia, więc to, co możemy zrobić, to jest siąść i pogadać z dzieckiem i zapytać się, co dzięki temu zyskasz, co możesz mieć, a czy masz jakiś inny sposób na to, żebyś to osiągnął, to zawsze będzie rozmowa i to będzie zawsze kawałek czasu, a z tym jest różnie u nas. Jednak jako dorośli jesteśmy w pędzie, mamy dużo obowiązków, liczymy na to, że szkoła trochę na to ciąży, a to idź na dwór, to pogadaj z kolegami, a to siądź sobie, dobra, możesz, tam tablet, no to pół godzinki, no ale tam też jest ktoś, kto zapewnia te właśnie bodźce, kto zapewnia te relacje, kto podpowiada, ty słuchaj, no jestem twoim dobrym kolegą, my jesteśmy twoimi przyjaciółmi, my cię lubimy, bądź w naszym zespole. Przynależność

0: dorosły, my też to lubimy, ale tu jest bardzo ważna różnica. My jako dorośli możemy zdecydować, nie chcę tego, nie kupię tego, nie chcę w ogóle brać udziału w tego rodzaju akcji, mogę się na nią zdenerwować, wkurzyć, powiedzieć Jezu, ale już kombinują z tym przekazem. Dziecko tego nie ma, nie ma tego aparatu, dlatego polskie prawo i unijne prawo broni dziecko, chroni dziecko przed tym, żeby treści reklamowe do niego kierowane nie były, no bo ono formalnie żadnego produktu kupić nie może. Były takie czasy, kiedy mieliśmy mniej dostępnych produktów, teraz jest ich bardzo dużo, no i dziecko mówi, chciałbym to mieć, to znowu jest do rodziców, ale zatrzymaj się, zobacz, bo pytanie jest takie, czy ty dajesz dziecku coś, co faktycznie sprawia mu przyjemność, radość i wzmacnia jego poczucie ważności, bo też o to chodzi, czy ty po prostu napędzasz marketing jakiegoś influencera, jakiegoś youtubera, kogoś, kto zarabia na tym pieniądze, on nie ma żadnego interesu w tym, żeby wesprzeć twoje dziecko, nasze dziecko w tym, żeby ono jakieś było, nie wiem, bardziej wartościowe, czuło się bardziej sprawcze, a to są te elementy, które dziecko potrzebuje i oczywiście może być tak, że sami się złamiemy, ważne jest też przy tym, żeby jak się już tak decydujemy na to, żeby to też omówić, mówiąc po prostu tutaj, możemy kupić jedną taką rzecz, sprawdzimy, jaka ona jest jakościowo. Powiem ci też, jak ja o tym myślę, a ja myślę w ten sposób, że fajne to robią, opowiadają to świetnie, jednocześnie musisz wiedzieć, że to jest ich praca zawodowa. Oni tam nie przychodzą dla relaksu pomiędzy jednym a drugim zadaniem, tylko oni tam przychodzą do pracy. I teraz ta rzecz, jak my ją kupimy, to oni na tym zarobią dużo pieniędzy. Wczoraj gadaliśmy o tym, że ty chcesz mieć nowy komputer, więc pomyślmy o tym, czy ty chcesz pomóc mieć komputer im, a odsunąć się i oddalić do swojego, czy jednak jakoś jesteśmy w stanie się tutaj utrzymać w tym i to ty byś pracował na swój komputer, w sensie no, utrzymywał, zbierał te pieniądze tam, skarbonki i tak dalej. To jest jedyne rozwiązanie, poszerzanie perspektywy, poza tą perspektywę, którą dziecko usłyszało w przekazie. Właśnie to jest ten knif związany z tym, że ono bardzo mocno wierzy w to, co usłyszało od tej osoby w tym przekazie, w tej komunikacji. Do nas, jako do rodziców, należy to, żeby to wyjaśnić. Słuchaj, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Posłuchaj, co oni tutaj mówią, nie? Na pewno braknie, zobacz, jest tego tyle, tutaj tyle tego i tak dalej. I za chwilę okazuje się, że ta emocjonalna część, która się buduje w dziecku, ona opada. Mówi, ja w sumie tego nie potrzebuję.
1: Abyście śledzili rynek i faktycznie dużo tego jest w internecie, w telewizji, tych takich treści, które wpływają mocno na dzieci, a dzieci wpływają na rodziców.
0: Bardzo dużo. Okazuje się, że to jest znaczący kawałek branży marketingowej. Mam nawet takie czasami przekonanie, poczucie, że powstały pewne zespoły, pewne grupy tylko po to właśnie, żeby docierać do dzieci i sprzedawać produkty. Trudno tutaj znaleźć złoty środek, no bo z jednej strony, jeżeli ktoś jest zespołem, tworzy jakieś piosenki, zaprasza na swoje koncerty dzieci, to te dzieci nigdy nie przyjeżdżają same, tylko przyjeżdżają z rodzicami. I druga rzecz jest taka też, że jak sprawdzaliśmy, ile produktów sprzedają w przedzamówieniach te grupy różnego rodzaju, wiele sprawdziliśmy, to się okazuje, że to idzie w miliony. Czasami jesteś tu główną treścią w ogóle w danym momencie, w danym okresie, czyli jak są święta, to będzie za chwilę coś, jesteśmy pewni. Jak jest nowy rok, to będzie nowy rok szkolny, to jest back to school. Jak będzie coś za chwilę, co jest przełomowe, na pewno będzie tam jakiś produkt z tym związany, obrędowany tym logo i tam wskazujący. I tak naprawdę jako rodzice co chwilę mamy z tym styczność, no chociażby nawet różnego rodzaju płatne współprace, o których my nie wiemy, bo tak fajnie to wygląda, że byli w takim miejscu, tam się bawili, chodźmy do tej bawialni, chodźmy do tego miejsca, chodźmy do tego, no tak, tylko że okazuje się, potem nie jeżdżą ekspresyjnie, w taki sposób, że nie wstali rano, mówią, a może pojedziemy tutaj. Tylko to jest załatwione z menadżerem, kwestia sprzedażowa, płatnej współpracy, będziemy u was jak zapłacicie. A potem ja słyszę, że jedźmy koniecznie do tego miejsca, czemu? Bo oni tam byli. Musimy tam być na tym. Okay? No i to już jest element, który uważam nie jest fair wobec nas rodziców, a szczególnie nie jest fair wobec dzieci, które powinniśmy chronić. One w ogóle nie powinny mieć dostępu do tych elementów treści marketingowych, sprzedażowych, no bo one nie umieją decydować i wybierać o tym, co z tym zrobić, czując potężną presję na to, że muszą to mieć. Kreujemy taki system, gdzie dzieciaki na potężnym poczuciu lęku, że za chwilę pojawi się znowu coś, gdzie oni nie zdążą, tego nie będzie. To jest bardzo delikatna sprawa, dlatego że te komunikaty, no właśnie dlatego się chcieliśmy zająć łowcami reklam, żeby przekształcić je trochę w tych działaniach, w tym kierunku, w projekcie, bo to nie są działania, które są marketingowe wprost. Nie jest reklama, która zaczyna się jak standardowa reklama, która jest zakazana. To jest reklama, która jest właśnie wplątana tymi elementami pewną wypowiedź danej osoby. I on od niechcenia mówi, słuchajcie, gdybym ja miał wybierać, gdybym ja coś miał wam zarekomendować, to aż wcale to będzie bardzo agresywne, to znaczy musisz biegnąć już, idź, kup już, zadbaj o to, żeby mieć, bo jak nie będziesz miał, no to będzie ten braknie na pewno tego i tak dalej. Czy to ta reklama nie jest reklamą wprost? Być może to jest kwestia nasza, żebyśmy definiowali jasno, że my się nie zgadzamy i my to widzimy jako dorośli. Słuchaj, no to nie możecie tak komunikować naszym dzieciom tych produktów, bo ja widzę, że to jest jakieś nagranie, live, cokolwiek, no ale tu jest wprost przekaz reklamowy, bo moje dziecko, po czym poznaje, no moje dziecko przyszło, powiedział, że chce to mieć. A przed obejrzeniem tego nie miało takiej potrzeby, więc nie możemy udawać, że to jest tylko i wyłącznie. Więc myślę, że to jest kwestia, którą już powoli prawodawstwo się zajmuje. Wiem, że UOKiK zajął się pewną formułą sprzedaży właśnie na tym bazującą, ale ich jest o wiele, wiele więcej. Myślę, że to potrzebujemy naprawdę dużej uważności naszej jako rodziców w tym zakresie. Jest też tak, że prawo się nowelizuje bardzo wolno, tak? No, a znowu trzeba powiedzieć jasno, że postęp medialny, ale też postęp związany ze sposobem sprzedaży następuje bardzo szybko. Więc tutaj musielibyśmy być adekwatnie w tym czasie. Jakiejś dużej wiary nie pokładam w tym, że nagle uda nam się całe prawo zmienić, ale wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, nazywać pewne rzeczy, wkurzać się na nie, że ja się nie zgadzam, okej, to nie jest tak, nauczymy się mówić o tym dzieciom, co to jest, jak to nazywamy, to mamy znaczącą szansę na to, że ta odnoga marketingowa po prostu się zamknie. Jeżeli by social media zostały wyłączone na miesiąc, to podejrzewam, że tamte osoby no, straciłyby możliwość zarobkowania pełnego. No, nie mówię o tym, że to jakieś są współprace z social mediami, tylko chodzi o sprzedawanie samych produktów, bo nasze dzieci by nie miały potrzeby ich posiadania, bo się by o nich nie dowiedziały, nie? A możemy im opowiadać o różnych innych fajnych przygodach, rzeczach, to jest się w stanie zastąpić. Więc myślę, że tu jest kwestia naszej uważności, nazywania pewnych rzeczy, a być może w ślad za tym pójdą zmiany prawne.
1: Ania Hacuś, jestem właścicielką agencji reklamowej Bespoke PR i twórczynią programu edukacji medialnej dla dzieciaków. Jest źle. Marketing wobec dzieci jest, istnieje, ma się bardzo dobrze, a powinno być go zdecydowanie mniej. I taka jest generalnie, takie jest moje marzenie, żeby nawet jeśli nie będzie mniej tego marketingu kierowanego do dzieci, to pewnie nie będzie. Bo to jest grupa docelowa, na której dosyć łatwo można zarobić dosyć duże pieniądze. To na pewno im większa będzie świadomość nas rodziców, nas edukatorów i dzieci, tym te zakupy i decyzje zakupowe będą mądrzejsze i być może rzadsze.
2: A w jaki sposób właśnie się wpływa na dzieci? Jak wyglądają te takie triki marketingowe?
1: No, rzeczywiście jest tak, że tutaj trudno o taką jedną spójną odpowiedź, bo chyba najlepiej oddałoby to słowo, że na dzieciaki wpływa się wieloaspektowo. Bardzo często jakby my jako dorośli wiemy, że oglądamy blok reklamowy, wiemy, że te reklamy tam są i czemu one służą i tak dalej. Dzieciaki nie mają tego świadomości. I jakby kształtowanie w nich różnego rodzaju potrzeb, odwoływanie się do autorytetów dla dzieciaków, pokazywanie jakby jak ten produkt zmieni ich życie, wpływanie na to, że oni chcą się czuć dobrze w grupie. Ten cały pressing, który w tych reklamach występuje, ten cały pushing, który w tych reklamach występuje, no jest ogromny. I rzeczywiście jest tak, że bardzo często dzieci oglądają jakieś treści, które w ich odczuciu są treściami no, obiektywnymi. Wchodzą na jakiś kanał na YouTube, oglądają jakiegoś swojego ulubionego YouTubera i tam w międzyczasie dochodzi do bardzo wielu przekazów reklamowych. Ktoś jest jakoś konkretnie ubrany, wskazuje markę konkretnego produktu, pije konkretny napój. To nic, że to ma się w ogóle nijak do ogólnej wymowy kanału, prawda? Dzieci tego w ogóle nie łapią, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie czują. Oni widzą i ta ich percepcja jest no taka, no wiadomo, prostsza, szybsza, konotują konkretny produkt z konkretnym twórcą i po prostu chcą go mieć. Niezależnie od tego, że dzieci na przykład nie mają świadomości, że oglądają blok reklamowy i gdybyśmy się spytali w ogóle, co to jest reklama, to uwierzcie Państwo, bardzo duża część z nich nie ma pojęcia. Niemniej jednak tu powiedzmy, że już jest jakieś oznaczenie tych treści, z którymi oni mają do czynienia. W przypadku takiej natywnej reklamy jest dużo gorzej, bo i to rzeczywiście musi być bardzo skuteczne narzędzie, skoro tak często różnego rodzaju eksperci dziecięcy po nie sięgają. I brak tej takiej świadomości i znajomości całego kontekstu no jest to szalenie wymowne i naprawdę może być bardzo, bardzo problematyczne. Świat mediów zmienia się tak szybko, że naprawdę próbujemy nadążyć. Niemniej my uczymy dzieci, czym jest manipulacja, czym jest perswazja, jak się nie dać nabrać, jak być grzecznym w internecie, ale tutaj tak czym jest netykieta, ale generalnie tak skupiając się wokół tematów związanych z reklamą, my uczymy dzieci tworzyć reklamy. Jak oni stworzą swoje reklamy, to proszę wierzyć, że jakby bardzo często jest tak, że oni otwierają oczy, o, to jest coś, co ja już gdzieś tam słyszałem. Oni potrafią sobie poradzić z tworzeniem własnych reklam, a na podstawie tego na przykład wyciągnąć wnioski, jak są w takim razie manipulowani przez świat. Więc ta dwutorowość tutaj, to, że będziemy jednocześnie powinniśmy uczyć i dzieci, i rodziców, w moim odczuciu jest jakby jedynym gwarantem sukcesu. To bez dwóch zdań. Twórcy reklam potrafią sprytnie obejść te wszystkie zakazy. I w związku z tym, że no, prawo jest, jakie jest i mówi, i dobrze, że takie jest. Takie, które zakazuje takiej bezpośredniej reklamy produktów,
3: takiej komunikacji bezpośredniej dla dzieci poniżej 13 roku życia. Więc w związku z czym te reklamy są dedykowane do nas dorosłych. To jest, słuchajcie, bardzo taka sztuka naprawdę na najwyższym poziomie komunikacji, żeby mówić do mamy, tak żeby wyzwolić potrzebę w dziecku i jednocześnie tak, żeby ta mama czuła, że robi dobrze kupując ten produkt dziecku. To już jest wyższa szkoła jazdy komunikacyjnej i to jest gro ekspertów, którzy na tym siedzą, bo jakby tutaj każdy element tego przekazu ma ogromne znaczenie, czyli właśnie i muzyka, i warstwa leksykalna, i warstwa wizualna i wystarczy, że wpleciemy jakiegoś tygryska do opadków śniadaniowych reklamy i na przykład zaczniemy czcionkę, zmienimy troszeczkę na taką bardziej dziecięcą i oczywiście on ciągle mówi do mamy, on ciągle mówi do taty, babci albo innego dorosłego, ale w praktyce to w dzieciach wyzwala poczucie takiej chęci posiadania tego konkretnego produktu. Także to jest, dlatego to jest takie ważne i dlatego musimy o tym mówić, bo to naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo jesteśmy manipulowani, jak bardzo jesteśmy manipulowalni. My dorośli, a już nie mówimy o dzieciach, które naprawdę nie muszą tego wszystkiego wiedzieć i które naprawdę z tą swoją taką przepiękną, dziecięcą naiwnością wchodzą w ten świat, nie mając świadomości, że są po prostu dla ludzi klientami.
4: Anna Jedyna Grykała, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu. Moc wsparcia już kolejny raz z miastem Sosnowiec porusza tematy bardzo wrażliwe i takie bardzo trudne do zaakceptowania i dla dzieci, i dla rodziców, czyli narażenie na oddziaływanie reklam do dzieci, które nie powinno do nich być skierowane, bo prawo tego zakazuje. Nie powinno być reklam dla dzieci, one gdzieś podskórnie są realizowane przez różne osoby, instytucje. Cały ten rynek marketingowy i sprzedaży jest na nich dedykowany i zatem jakby kreują tego klienta, który potem idzie do rodzica po pieniądze. I teraz trzeba w tej kampanii pokazać i chcemy, żeby też rodzicom i dzieciom uświadomić, że oni są takim samym klientem tej kampanii, jak ci, co kupują. Że te wszystkie reklamy, które nie powinny być reklamami, a są, bo promują jakiś produkt, jakąś zabawkę, że to nie jest tak, że jak jej nie ma, to ma być odrzucone. Żeby też ta rozmowa uświadamiała i dzieciom, i rodzicom, że to kupowanie nie zawsze ma sens, tak? Że to jest, za tym idzie zysk, chęć zarobienia przez tych, których oni traktują jako swoich liderów, osoby, którym ufają, wierzą, że to są takie dobre, ładne rzeczy. I zaraz moc wsparcia poruszę tematy, które są pewnie czasem niewygodne i mało do wdrożenia dla rodziców, no bo jak dzieci spędzają dużo czasu na komórce, to też ten czas jest dla innych. No tak nie powinno być. Także cieszę się też, że miasto Sosnowiec, ja o tym też mówiłam wcześniej, zakaz komórek, czyli tych narzędzi do tego, żeby się komunikować w szkołach, czy w tym miejscu gdzieś powinno uczyć, nawiązywać relacje te bliskie, że wprowadziło już wcześniej, a i też, że prawo już też poszło za miastem Sosnowiec i też już nie ma takiej możliwości, żeby od 1 września w szkołach komórek używać. Mamy się uczyć, też ta kampania pokazuje, żebyśmy się uczyli rozmawiać z dziećmi, słuchać tych dzieci, żeby nie czuły się odrzucone, że nie mają, tylko żeby też rozumiały, że to jest kampania reklamowa, że one w tym biorą udział, że one promują te produkty, że to nie jest zaufanie, przyjaźń z tym kimś, kto to promuje, sprzedaje, pokazuje, że to jest po prostu zwykły biznes. Będzie to niełatwe, ale też i moc wsparcia, i takie miejsce jak tutaj, gdzie też można jako rodzic prosić o pomoc, o poradę, jak już jest coś trudniejszego, jak już jest ten problem, już możemy nie powstrzymać dziecka, wiemy, że będzie się czuł odrzucony, lubi je, ma kłopoty psychiczne, właśnie w tym miejscu może takiej pomocy dostać. I trzeba po prostu cały czas o tym mówić, trzeba to pokazywać, że jest to kłopot, że to nie jest kolorowy program, kolorowy film, że te zabawki, to wszystko, że to po prostu zwykły rynek. Rynek, który powinien być zakazany do promocji, dedykowany dla dzieci, ale także z dostępem do tych wszystkich mediów, gdzie te dzieci mają dostęp, tak? Czyli w tym momencie też rozmawiać o krok dalej, o tym, jak te dzieci mogą się do tych kanałów logować. Bądźmy refleksyjni, nie pozwólmy, żeby ten czas i te reklamy i to, jak dzieci spędzają czas, przechodziły, bo one będą rosły, one będą takimi konsumentami, jakie dzisiaj te rynki je tworzą, tak jak oni chcą. Na tym nie będziemy panować, rozmawiać, bo to nie chodzi o odrzucenie, żeby dzieci nie miały tych produktów, żeby nie były częścią wspólnoty, też swoich przyjaciół, bo oni coś mają. Zawsze była jakaś moda na jakiś produkt w każdym pokoleniu i często dzieci miały podobne rzeczy, tylko trzeba im uświadamiać, że one są klientami tego rynku i nie powinny być tymi klientami, że to nie jest przyjacielska relacja, wejdź, subskrybuj, a za tydzień pokażę Ci jeszcze więcej tych produktów, tylko polub albo kup dokładnie taką zabawkę, bo jest taka bajka, tylko żeby wiedziały, że to jest biznes, tak? I że one są w tym biznesie klientami, a nie przyjaciółmi.
5: SK Śląsk. pełnym rynsztunku, wspinając się po schodach, chcą uczcić pamięć 343 strażaków, którzy zginęli podczas zamachów na World Trade Center. 12 września w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach odbędzie się honorowa wspinaczka po schodach. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Jest to kolejne takie wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie 343 strażaków, którzy oddali życie 11 września podczas tego wydarzenia, ratując ofiary zamachów terrorystycznych World Trade Center.
1: W jaki sposób będziecie to robić?
6: To zadanie będzie realizowane poprzez strażaków z ochotniczej Państwowej Straży Pożarnej wszystkich służb, którzy biorą udział w czynnych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy będą ubrani w ubranie bojowe typu Nomex, aparatach powietrznych w hełmie i będą wchodzić po schodach. Nie liczy się czas, nie liczy się ilość, tylko po prostu, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. No i wiadomo, im więcej będziemy wchodzić do góry, na dół, no to tym bardziej to będzie większa symbolika pamięci tego wydarzenia.
1: A wysokie te schody?
6: Nie, to są normalne, klasyczne schody, które każdy z nas pokonuje po klatce schodowej, tylko im większa ilość pokonania, no tym lepsze wyzwanie. No pamiętajmy, że World Trade Center było bardzo wysokim obiektem i tam strażacy właśnie musieli poruszać się po klatce schodowej.
1: W pełnym rynsztunku, dodajmy.
6: Tak, dokładnie. My będziemy podobnie uzbrojeni, jak oni szli, ale głównie chodzi o samą symbolikę, żeby wskazać, że pamiętamy ich poświęcenie.
1: Właśnie, dlaczego to jest takie ważne, żeby pamiętać, żeby no, już troszkę lat minęło od World Trade Center, a cały czas ta pamięć o ludziach, którzy zginęli jest.
6: Tak, bo to, ponieważ to jest bardzo duża symbolika tego wydarzenia, podkreślająca to przeznaczenie, taka zasada jest nasza, strażaków, że no, tam, gdzie inni uciekają, tam my wchodzimy, żeby ratować zdrowie i życie ludzkie. I tu chcemy upamiętnić, że ci ludzie, mając tą świadomość, że może coś im się stać, wiedzieli, że tam są ludzie, którzy mogą oczekiwać naszej pomocy i dlatego zawsze staramy się poświęcać, żeby móc uratować zdrowie i życie ludzkie.
1: Skąd strażacy tu zjadą?
6: No, tutaj nie mamy ograniczenia obszaru. Kto będzie chciał, to po prostu przyjedzie. Tu są strażacy nie tylko z Państwa Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnej, ale zakładowej, wojskowej, lotniskowej, różnych formacji Straży Pożarnej, no, którzy będą chcieli po prostu przyjść i oddać cześć tym strażakom.
1: Czyli co, nie będzie jakichś tam przemów, uroczystości, po prostu ten symboliczny gest?
6: Dokładnie, nie ma żadnego jakiejś oprawy i tak dalej. Po prostu przyjeżdżają, rejestrują się w biurze wydarzenia, gdzie trzeba pewne rzeczy formalne zrealizować, no i później po prostu chodzą na wspinalnię po schodach do góry na dół. Tam nie ma współzawodnictwa, kto szybciej, kto więcej tego pokona. Po prostu, żeby przejść po prostu i pochodzić po tych schodach góra dół.
1: O której zaczynacie?
6: Zaczynamy dokładnie o 9:11 i no, tyle, ile będzie osób chodziło, no to tak będzie to trwało.
1: Czyli nie ma jakichś tam ograniczeń czasowych, tak jak pan powiedział, nie liczy się czas, ważne, żeby przyjść po prostu, nawet ten jeden raz, tak, wejść?
6: Dokładnie, no, to jest po prostu przyjść, przyjechać, oddać hołd tym strażakom w taki właśnie sposób.
1: Jesteśmy tu w tej wspinalni, tak?
6: Tak, dokładnie znajdujemy się na tej wspinalni. To jest miejsce dla naszych ćwiczeń, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Po tej klatce schodowej, jak pani widzi, to są zwykłe stopnie, biegi schodowe, takie same jak w każdym budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, jakimkolwiek obiekcie, standardowe. I po prostu po tej klatce schodowej strażacy będą wchodzić góra, dół. Od godziny 9:11 zaczynamy.
1: W ciemnościach?
6: Nie, no, będzie odsłonięte, żeby można było zobaczyć, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, to nie chodzi o ekstremalność, tylko żeby po prostu być ubranym w ten aparat powietrzny, w hełm, w ubranie specjalne, buty specjalne typu Nomex, no i po prostu chodzić po tej klatce schodowej.
1: A wy jak tutaj ćwiczycie, to czasami jest tak, że tu jest ciemno, że ćwiczycie takie sytuacje?
6: Tak, ćwiczymy. Jeszcze dodatkowo używamy zadymiarki na przykład, żeby zadymić i tutaj ćwiczymy poruszanie się poprzez taką klatkę schodową w trakcie działania ratowniczych.
1: Dla was to nie jest nic trudnego pokonać tę trasę?
6: No nie, no to jest dla nas normalna rzecz. Tak jak dla każdego człowieka, chodzenie góra, wywiad był, tylko dodatkowo jeszcze jesteśmy wyposażeni w aparat powietrzny, który dodatkowo nas dociąża, jeszcze ewentualny sprzęt, który czasami ktoś może wziąć ze sobą, żeby poczuć się tak jak ci strażacy, którzy szli tą klatką schodową World Trade Center, aby uratować zdrowie i życie ludzkie.
5: Wzrost cen paliw na stacjach niepokoi ekonomistów. Droższa benzyna i olej napędowy oznaczają bowiem nie tylko wyższe wydatki kierowców, ale mogą też przełożyć się na wzrost cen wielu innych produktów i usług. 9 zł za litr oleju napędowego to już poważny problem, nie tylko dla mieszkańców Katowic, Chorzowa czy Sosnowca, oceniają eksperci. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
7: Małgorzata Kierzel, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
8: To pani profesor, może na początek, czy 8 zł za popularną 95 i prawie 9 zł za olej napędowy, to jest taki próg psychologiczny dla kierowców, czy raczej z perspektywy, no właśnie, ekonomistów jest czego się bać, to już może realnie uderzyć w gospodarkę światową, lokalną, regionalną?
7: Oczywiście ten poziom 8 zł można traktować jako taki próg psychologiczny dla przeciętnego kierowcy, bo to jest taki poziom, po którym widać pewne reakcje nieco bardziej nerwowe. Kierowcy, widząc taką cenę na stacjach benzynowych, zaczynają ograniczać tankowanie, częściej porównują ceny na stacjach. No a z kolei przedsiębiorcy przyglądają się dokładnie tutaj rentowności swoich dostaw i bardzo często zaczynają aktualizować cenniki. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o taki wpływ na gospodarkę, to nie jest tak, że to jest ten jeden moment, który zaczyna od razu wpływać na całą gospodarkę, tylko to jest taki punkt, od którego właśnie zaczyna się reakcja, powolna reakcja pojedynczych podmiotów, no i z czasem, w zależności od tego, jak długo taka potrwa i jaka będzie jej skala, no może to przenieść się na całą gospodarkę. Tutaj pan redaktor pyta o ten wpływ na gospodarkę. No my możemy zauważyć, że szczególnie wysoka cena diesla, tutaj oleju napędowego, ma znaczenie, bo rzeczywiście ta przysłowiowa 95, ona dotyka tutaj przede wszystkim kierowców jeżdżących samochodami osobowymi, natomiast jeżeli chodzi właśnie o diesla, to jest paliwo, którym napędzane są właśnie ciężarówki, samochody dostawcze, maszyny rolnicze, a więc też ten sprzęt, który później, gdy jego koszt eksploatacji jest droższy, użytkowania jest droższy, no będzie to mogło wpływać po pierwsze na cenę dostaw, a z czasem również na cenę usług różnego typu produktów, przy czym będzie ten efekt wyższej ceny rozłożony w czasie. Szacuje się, że no najszybciej właśnie w ciągu tak kilku dni lub tygodni wzrośnie szczególnie właśnie tutaj koszt transportu drogowego. To mogą odczuć kurierzy, taksówkarze, no i też klienci, którzy korzystają z tych usług mobilnych. W ciągu kilku tygodni natomiast może, jeżeli się ta cena utrzyma lub nie daj Boże wzrośnie, może to wpłynąć na handel internetowy, na hurtownię, prawda, na działalność także gastronomii, która przecież korzysta często z artykułów świeżych, które trzeba często dostarczać, które wymagają chłodzenia i też przewozu specjalnym taborem. No i w perspektywie później kilku miesięcy myślę, że taka wysoka cena może wpłynąć właśnie na cenę już tutaj żywności przetworzonej, no tych produktów takich typu chemia, no wszystkiego tego, co jest dostarczane do sklepów, w których później my jako konsumenci robimy zakupy. Więc tak jak mówię, tutaj kluczowe jest to, jak długo to się będzie utrzymywało, ta wyższa cena i czy ten poziom tych 8 zł dla tej benzyny 95, czy około 9 zł dla diesla utrzyma się, czy jeszcze będzie rósł.
8: Rozumiem, że to mocno uderzy w transport publiczny. Nie wiem, możemy spodziewać się też podwyżki cen biletów, może komunikacji miejskiej, być może też uderzy to w tych przedsiębiorców, którzy właśnie mają usługi transportowe. Nie wiem, czy to może oznaczać zwalnianie albo upadek na przykład tych mniejszych firm transportowych, taksówkarzy.
7: Na pewno taką grupą, jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości negocjowania nawet cen tutaj paliw. te duże firmy, duże sieci na przykład, one z racji właśnie większej siły przetargowej mogą brać na siebie troszeczkę ten ciężar tego wzrostu cen, a nie przerzucać go od razu na klienta. Natomiast właśnie firmy o niższej marży, no to tutaj rzeczywiście to może wyglądać, sytuacja tutaj trudna. To tak jak pan redaktor powiedział, właśnie taksówkarze, kurierzy, którzy prowadzą własną działalność, przewoźnicy, tutaj oni albo zaakceptują właśnie spadek dochodu, albo będą zmuszeni podnieść ceny, więc no być może nie szłabym tak daleko w taki czarny scenariusz, prawda, jakiejś upadku tych firm, bo dużo zależy od tego, jak ta sytuacja się będzie w czasie rozwijać, ale na pewno będzie to moment, gdy oni, no myślę, że będą zmuszeni podnieść te ceny. Ja myślę, że tutaj też, gdy mówimy o tych podmiotach, które to odczują dość wyraźnie, to będzie to też dotykać takich przeciętnego Kowalskiego, jak to się mówi, szczególnie osób mieszkających w takich mniejszych miejscowościach, które nawet jeżeli nie mają samochodu, no to są zmuszone, prawda, korzystać właśnie z transportu tego publicznego lub z usług transportowych. A nawet gdy się ma ten samochód, a koszt jego użytkowania jest wyższy, no to bardzo często na takich terenach to nie jest dla przyjemności, tylko to jest codzienna proza życia, prawda? I nie da się ograniczyć mimo drogiej benzyny dojazdu do pracy, dojazdu do szkoły czy do lekarza.
8: A proszę powiedzieć, pani profesor, ta cena za baryłkę ropy, no bo czy my troszeczkę upraszczamy, mówiąc, że wyłącznie wina leży po stronie no, zablokowanej cieśniny Ormus, no i tego konfliktu irańsko-amerykańskiego?
7: To jest szalenie istotny

0: właśnie na rynkach globalnych, no bo jednak na giełdach światowych te wahnięcia ceny ropy naftowej są bardzo widoczne. Wystarczy powiedzieć, że w tej chwili, skoro cena za baryłkę przekroczyła $100, to ona jest o 25% wyższa niż była w sierpniu. I tutaj wprawdzie to nie jest jedyny składnik, jedyny element, który wpływa na poziom ceny u nas w kraju, no ale taki bardzo podstawowy. Do niego jeszcze dochodzi właśnie kwestia tutaj polityki podatkowej, marży. Choć myślę z tych wymienianych teraz tutaj czynników, to przede wszystkim no, ta polityka podatkowa ma znaczenie. Tu wystarczy przypomnieć chociażby ten program właśnie CPN, kiedy obniżono poziom VAT-u z 23% do 8% i to dało realne oszczędności dla tankujących, prawda? Bo to była obniżka ceny na stacjach o około 80-90 groszy, nawet powyżej złotówki. No ale ten program kiedyś trzeba było skończyć, bo musimy pamiętać, że o ile no, do cen paliw na rynkach, na giełdach światowych my się musimy dostosować, no to państwo tutaj niekiedy w trudnych sytuacjach stara się ingerować w jakiś tam sposób, prowadzić pewne działania takie ochronne dla społeczeństwa, ale wszelkie takie działania związane chociażby właśnie z polityką podatkową, no to są działania, które muszą mieć pewne ramy czasowe, bo one są kosztowne. Wspomniany program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet kosztował tutaj państwo, obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło. I teraz jeżeli coś takiego ma miejsce, no to mniejszy budżet oznacza, że gdzieś trzeba szukać oszczędności, prawda? Albo w nowych podatkach, albo w no, jakichś ograniczonych wydatkach na pewne inne sfery działania państwa.
1: To w takim razie zapytam, jak jesteśmy przy CPN-ie, przy tym programie, który dwukrotnie miał miejsce, to w ocenie ekonomisty, profesora, jak tak obserwuje to, to rzeczywiście, pani profesor, to, że Karol Nawrocki zablokował czy zawetował ustawę, w myśl której można byłoby opodatkować nadwyżkę od koncernów paliwowych, no gdyby nie było tego weta, czyli rozumiem, że państwo mogłoby ten program CPN kontynuować.
0: Mógłby on być kontynuowany przez pewien czas, trudno szacować jak długo, ale na pewno mógłby być wydłużony. No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no byłby ta sytuacja byłaby łaskawsza.
1: Bo byłoby z czego spłacać.
0: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodziło o te nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no, mają tutaj te dochody rzeczywiście nadprogramowe, bardzo wysokie.
1: To jeszcze na koniec, czy w pani ocenie, jeżeli to potrwa jeszcze kilka miesięcy, to nie wiem, w grudniu, w styczniu będziemy widzieli wzrost inflacji?

0: średni, bo paliwa znajdują się w koszyku inflacyjnym. Więc jeżeli liczy się wskaźnik inflacji, no to wzrost cen paliw będzie automatycznie przyczyniał się też do podnoszenia tej inflacji. To już gdzieś widać teraz, bo wskaźnik inflacji w czerwcu wynosił 2,5%, w lipcu 3%, a w sierpniu 3,4%. Za wrzesień jeszcze danych nie mamy, no ale możemy przypuszczać, że będzie się tutaj ten wskaźnik niestety zwiększał. Natomiast no, wydaje mi się, że dużo zależy właśnie od tego, jak długo ten wzrost potrwa, wzrost cen i czy te 8 zł lub 9 za diesla to będzie ten poziom utrzymany przez pewien czas, czy ta cena będzie dalej rosła. Gdyby się tak stało w dłuższej perspektywie, to rzeczywiście jest to już sytuacja groźna, bo ona może wpłynąć no, właśnie na podniesienie cen wszystkich produktów i usług, no a stąd to już jest prosta droga do takiej dużej presji inflacyjnej.
1: SK Śląsk.
2: Katastrofa psychiatrii dziecięcej. Dzieci w nagłym kryzysie psychicznym czekają na pomoc w długich kolejkach do specjalisty. Śląsk jest w czołówce oczekujących. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
3: Adrian Dyrceń, Stowarzyszenie Moc Wsparcia.
4: Proszę powiedzieć z perspektywy też terapeuty, czy my rzeczywiście mamy kryzys w psychiatrii dziecięcej, również tutaj na Śląsku?
3: Myślę, że mamy kryzys w ogóle związany ze zdrowiem psychicznym, dbaniem o zdrowie psychiczne. To, że bardzo dużo nastolatków, dzieci dzisiaj przeżywa takie sytuacje związane właśnie z załamaniem zdrowia psychicznego, no przekłada się na dostępną ofertę wsparcia. A ta, no, trzeba jasno powiedzieć, jest dosyć ograniczona na dzień dzisiejszy. Ta sytuacja się nie zmienia od wielu lat. My wiemy, że systemowo wymaga to już nagłych, bardzo szerokich zmian, żeby zakres oferty, która jest dostępna, bezpłatnej oferty, był skrócony do maksymalnie możliwego, a nie powodował, że te dzieciaki czekają w długich kolejkach na to, żeby być przyjętymi i zaopiekowanymi.
4: No właśnie, proszę powiedzieć, te kolejki cały czas w Śląskiem, ale oczywiście nie tylko w Śląskiem, ale mówimy o tutaj naszym regionie dużym, zurbanizowanym, kolejki cały czas się wydłużają, a specjalistów jak nie ma, tak nie ma.
3: Tak, to jest poważny problem. Duże wyzwanie, które stoi przed nami systemowo do rozwiązania, dlatego że o ile jeszcze w psychiatrii osób dorosłych ten dostęp do oferty jest jakoś zapewniony, to w sytuacji psychiatrii dziecięcej specjalistów, którzy są w stanie przyjmować, jest bardzo mało. I to nie tylko jest tak, że czeka się w perspektywie gabinetu publicznego, czyli w ramach Funduszu Zdrowia, tylko też kolejki są w ramach prywatnych gabinetów. Ten dostęp jest mocno ograniczony. To też przekłada się, i to trzeba jasno powiedzieć, to też przekłada się na ceny i dostęp do tych specjalistów, jeżeli chodzi o prywatne gabinety, bo jeżeli na rynku jest mało dostępnych specjalistów, psychiatrów dziecięcych, no to w niektórych miejscach za wizytę jesteśmy w stanie zapłacić naprawdę wysokie pieniądze.
4: Pacjentów przybywa. Co pan na przykład obserwuje?
3: No, mamy widoczny wzrost w całej Polsce, o tym mówią wszystkie badania i statystyki, które są prowadzone, ale też nasza praca gabinetowa, że wzrasta liczba dzieci w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego. Pogotowie, z którym też współpracujemy, no, raportuje nam, mówi i wskazuje, że znacząca część wyjazdów, które się odbywają u nich, to nie są już wyjazdy do ratowania bezpośrednio życia i zdrowia, tylko też te związane właśnie z kryzysami zdrowia psychicznego. Mamy poważną sytuację. Czynników, też jakby perspektywa, z czego to wynika, jest bardzo wiele. Na dzień dzisiejszy na pewno mamy pożar, który trzeba ugasić i musimy się na tym skupić. Z drugiej strony też potrzebujemy pomyśleć o tym, co zrobić, żeby ten pożar się w ogóle nie wzniecał. To znaczy, musimy jakieś działania profilaktyczne uruchomić. Tu też jest niestety w tym zakresie dużo do zrobienia.
4: Mówi pan, pogotowie do was też dzwoni. I o co prosi pogotowie was, stowarzyszenie?
3: Mam taką współpracę podjętą, w ramach której rozmawialiśmy o tym, co ratownicy, którzy jadą na miejsce zdarzenia, a niekoniecznie to jest wypadek, ale kryzys zdrowia psychicznego osoby małoletniej, co mogą zrobić, jak mogą rozmawiać, jak wspierać. Oczywiście to jest doraźne działanie tam na miejscu, bo nie każdy z tych działań kończy się hospitalizacją w szpitalu. Co mogą robić, jak mogą na miejscu wesprzeć, sobie z tym poradzić. Z drugiej strony to jest też pytanie, co my możemy kierować do rodziców, do placówek, instytucji, które mają kontakt z dziećmi, żeby szukały pewnego pomysłu na to, żeby tą tego rodzaju odporność psychiczną, ten kawałek takiego, my to psychologicznie nazywamy rezyliencji, czyli umiejętności radzenia sobie z kryzysami, z zwiększać. Dzisiaj na to pomysłu nie mamy. Sytuacja, która się dzieje wokół nas, również ta taka geopolityczna, no przysparza różnego rodzaju myślenia takiego o tym, że jest dużo trudności, wyzwań i co będzie w przyszłości, więc kryzysów mamy wokół siebie wiele, a ten związany z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci jest najbardziej palący.
4: No właśnie, bo najważniejsze to dopuścić do oczu, doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie doszło do kryzysu, czyli kryzysu, w którym dziecko dostaje się już pilnie do szpitala. Chcielibyśmy tego uniknąć, a w wyniku tych dużych kolejek i braku specjalistów właśnie do tego dochodzi.
3: Tak, zdecydowanie. No, idealnym modelem wsparcia jest to, że jak pojawia się kryzys, to działamy doraźnie, szybko i krótko. To jest ten element, bo no, idea jest taka, żeby wzmocnić środowisko tego dziecka, wzmocnić dziecko, jego opiekunów, to miejsce, w którym ono funkcjonuje i pozwolić mu wrócić do funkcjonowania. I czasami okazuje się, że nie potrzeba tam dużo specjalistów, długiego trwania procesu wsparcia, no i jednak musi w ogóle dojść do tego, żeby takie uruchomić. My też w centrum, pracując z dziećmi w kryzysie zdrowia psychicznego, też w kryzysie takim związanym z doświadczeniem urazowym, na dzień dzisiejszy też mamy kolejkę, te dzieciaki czekają, nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić, bo siły przerobowe i środki finansowe, którymi dysponujemy, no są takie, które pozwalają zaopiekować tyle dzieci, ile możemy. Kolejka jest, ja nie za bardzo mamy gdzie odesłać te dzieci, bo no, oferta w tym zakresie jest bardzo uboga, bym powiedział.
4: A z jakimi teraz najczęstszymi problemami musicie sobie radzić tutaj chociażby w stowarzyszeniu?
3: Mamy bardzo zawężoną działkę pomocową, dlatego że my pracujemy z dziećmi po doświadczeniach urazowych, traumatycznych. Więc to jest bardzo specyficzny kawałek związany no, między innymi z doświadczeniem wykorzystania seksualnego, przemocy, sytuacji związanych z utratami nagłymi kogoś bliskiego lub też stratami. To są sytuacje urazowe. Tak jak patrzymy w ofercie wsparcia, które jest, to jesteśmy jedynym ośrodkiem takim tego typu na terenie województwa śląskiego. Więc w ramach współpracy naszej lokalnej staramy się odsyłać te dzieciaki, które bardzo potrzebują. Przy czym kończy nam się już powoli takie kryterium, kto bardziej, kto mniej, bo tu już wszyscy po prostu potrzebują równomiernie i nie mamy. Po prostu każde kolejne zgłoszenie jest przyjmowane, kolejkowane i to dziecko czeka, bo nie mamy żadnego wpływu na to, ani możliwości działania.
4: Czyli można śmiało powiedzieć, pożar, wybuch, nie da się go ugasić.
3: No, musimy go gasić. Zdecydowanie trzeba go gasić i to bardzo szybko i to na wielu frontach. Czyli potrzebujemy, no tak się pojawiają pewne pomysły systemowe, zwiększyć liczbę osób, które się kształcą w kierunku związanym z psychiatrią dziecięcą. To jest przede wszystkim, potrzebujemy psychiatrów dziecięcych na rynku jak najwięcej, bo ta liczba na dzisiaj jest niewystarczająca. Potrzebujemy specjalistów terapii, którzy znają się na pracy z dziećmi, bo w ogóle liczba psychologów na rynku rośnie, to widzimy ewidentnie. Przy czym no, jakby porównać, ilu z nich jest w stanie pracować z dziećmi, bo się w tym czuje, bo zna kwestię kryzysu psychicznego, bo zna się na pracy z urazami, no to ta liczba się już diametralnie zawęża. Te procesy szkoleniowe też nie są tanie, to jest cały czas inwestycja kadry w to, żeby się szkoliła. Z drugiej strony potrzebujemy wspierać tych, którzy na co dzień są z tymi nastolatkami i dziećmi, czyli rodziców, opiekunów, żeby oni też umieli jakoś reagować, bo to, co się dzieje w gabinecie, jeżeli chodzi o kryzys zdrowia psychicznego, to już jest finalna sytuacja, która wybuchła i ktoś sobie z tym nie poradził. Te mechanizmy adaptacyjne już nie działają i trzeba interweniować z zewnątrz. Natomiast no, nie mamy też jakiegoś pomysłu, jak wspierać teraz rodziców, opiekunów, dzieci, nie wiem, instytucje szkoły w tym, żeby ten model zdrowia psychicznego one zwiększały, żeby ten dobrostan był utrzymany. To są dwie strefy, które no, potrzebują pilnego działania.
4: Proszę powiedzieć, jak niebezpieczny to jest problem i do czego może doprowadzić, jeżeli pilnie, no, systemowo nie zaczniemy go naprawiać?
3: My mówimy co roku o skali prób samobójczych podjętych przez osoby małoletnie, przez dzieci. I to jest różny współczynnik, no niemniej jednak on, jakby na niego nie patrzeć, w ogóle nie powinien się pojawiać. To jest coś bardzo niepokojącego. Bardzo dużo różnych czynników na to wpływa. My obserwujemy na przykład, że eskaluje forma przemocy rówieśniczej, jakieś, no zupełnie inaczej wygląda, a to jest oczywiste. Niemniej dzisiaj nowe technologie, sztuczna inteligencja sprzyja temu, żeby w bardzo szybki sposób dziecko stało się ofiarą w takiego właśnie działania, no, jakiegoś hejtu czy mowy nienawiści. To powoduje, wydaje się być może tam nie doszło do jakiejś przemocy fizycznej, nikt nie ucierpiał tak w sposób widoczny, ale te konsekwencje psychologiczne, które tam się dzieją, są bardzo poważne. I tutaj to jest tak szerokie zjawisko, że no po prostu siłą rzeczy co chwilę gdzieś słyszymy o pewnego rodzaju tego sytuacjach. Plus to, że też no, to jest związane trochę z wiekiem. Pokolenie to wcześniejsze miało inne wyzwania, inaczej szukało jakiegoś no, takiego uznania swojej autonomii, a teraz nastolatkowie mają różne pomysły, też często pochodzące ze strefy internetowej, czy jakichś właśnie social mediów, mówiące o tym, że jakieś skrajne doświadczenia, skrajne próby będą, no nie wiem, jakoś budowały twoje poczucie wartości, albo ty pokażesz się kimś. Czyli cały czas kręcimy się wokół tego, jak wesprzeć te dzieciaki w takim poczuciu bycia wartościowym, docenianym, widzianym, co wydaje mi się też, no już jest to bardziej tą działką profilaktyczną. Niemniej mającą znaczący wpływ na to, co my potem, jak możemy reagować w sytuacji kryzysu, bo on nastąpi, no życie cały czas nas kryzysuje, niemniej jednak, jeżeli mam dobry potencjał, dobry grunt, dobry fundament, to ten kryzys będzie dla mnie lepszy do przejścia, bo mogę chociaż z nim o kimś pogadać albo się zwierzyć.
4: A teraz, jak już zapomnieliśmy o pandemii, to możemy śmiało już powiedzieć po tych kilku latach, kiedy no, już jej nie ma, że ona też swoje spustoszenie zrobiła w umysłach młodych ludzi?
3: Zdecydowanie trzeba powiedzieć jasno, że ten okres pandemiczny to był poważny kryzys. I on zbiera żniwo dzisiaj w ramach tego, co się dzieje, dlatego że my bardzo szybko przeszliśmy, mam wrażenie, od tego, że udało nam się wyjść z powrotem z domów na ulicę, wrócić do instytucji. No niemniej jednak nikt tak do końca nie zaadoptował, nie postarał się zamortyzować tych doświadczeń, a to dla wielu młodych osób było mocno kryzysowe doświadczenie, dla dorosłych też. W związku z tym to jest coś, co się wydarzyło. Ledwie udało nam się jakoś z tym poradzić. Już pojawiły się kolejne wyzwania, bo na przykład pojawił się jakiś, nie wiem, kontekst konfliktu wojennego, który też jest stymulujący w taki sposób, że on powoduje różnego rodzaju lęki i obawy, a jak to będzie. Więc nakładające się na siebie różne mechanizmy no, spowodowały, że ten kryzys jest mocno szeroki, szeroko się rozlewa i my no, bez wątpienia dzisiaj musimy reagować. Trudno jest reagować, kiedy nie mamy do tego sprzętu, nie ma czym gasić za bardzo, a to potrzeba naprawdę szerokich systemowych rozwiązań.
4: No właśnie, to proszę powiedzieć, jako też specjalista, co może zrobić taki rodzic, kiedy otrzymuje informację, że najbliższy termin do specjalisty w ramach NFZ-u to jest 2027 rok?
3: Trudno mi powiedzieć, co może zrobić, bo pewnie jestem w stanie to teraz sobie wyobrazić, że jakbym był w takiej sytuacji, to, no to jest to mocno niepokojące, tak? No bo jednak odczuwam obawę, lęk, strach o dobro mojego dziecka i chciałbym, żeby on jak najszybciej był zaopiekowany. Wtedy może pojawić się no, takie poczucie bezradności, no bo z jednej strony jestem już prawie, że u specjalisty, a z drugiej strony jednak u tego specjalisty nie jestem, bo muszę czekać w kolejce. I co ja mogę zrobić? No, myślę, że to, co my staramy się zrobić, jak rodzice czekają w kolejce w sytuacji pomocy do nas, to wskazujemy też pewnego rodzaju pomysły, sposoby działania, rozmowy, reagowania, pewnego jakieś ramy odniesienia, które pod taki plan jakiegoś, nie wiem, działania bezpieczeństwa stanowią, żeby nie zostać z niczym, bo najgorsze jest to, żeby zostać z takim myśleniem, że jakaś perspektywa mnie czeka, a ja nie wiem, co mogę zrobić w tym czasie. Więc tutaj na pewno, no wiem, że to jest być może bardzo trywialne, ale sięgnięcie do tych dostępnych jakichś poradników i wskazówek, chociażby tyle, żeby krok po kroku wiedzieć, co robić. No ważne jest też, by reagować i być uważnym na to, co się dzieje. Wiem, że jak już muszę być umówiony i czekam w kolejce, to sytuacja jest pewnie bardzo poważna. Zawsze jest taka potrzeba no, patrzeć, być uważnym, słuchać, rozmawiać, żeby wyłapać te momenty, kiedy dziecko potrzebuje jakiegoś wsparcia i po prostu być przy nim. To tyle, ile można w takiej sytuacji. Nasz system oświaty też wymaga zmiany. To jakby zdecydowanie i to od lat o tym wiadomo. Szkoły mają bardzo dużo zadań, mają bardzo dużo uczniów. I to, co my obserwujemy, to, że w pewnym momencie dzwonią do nas i mówią, kolejna próba samobójcza u nas w instytucji. Pomożecie? No, postaramy się, mamy kolejkę, no, ale zobaczymy, co da się zrobić. I ta ilość tego rodzaju przypadków w szkołach na terenie województwa jest bardzo wysoka w ogóle na terenie kraju. Ona się powtarza. Nie o wszystkich słychać, bo to nie są sprawy medialne. Niemniej jednak jest tych przypadków sporo. Cała Polska się z tym mierzy, więc szkoły też próbują z jednej strony działać profilaktycznie, no, robią to, co mają w swoim zasobniku, no to widzimy, co jest. Potencjalnie w każdej szkole jest psycholog, czy to się przekłada na to, że to jakoś, no nie do końca, to już jest tak daleko zaawansowany kryzys, że no, trudno działać profilaktycznie. Z drugiej strony rodzice, część z nich obserwujemy, że szuka pomysłów na to, jak być z dziećmi. My też edukujemy w tym zakresie, że obecność, w ogóle bycie przy dziecku i skupienie się na jego potrzebach od najmłodszych lat ułatwia potem relacje, utrzymanie jej w tym okresie najbardziej takim dynamicznym, czyli nastolatka. Kiedy dziecko wchodzi w okres nastoletniego rozwoju, to bardzo dużo się zmienia. Rodzice mówią, nie mam z nim kontaktu. Pytanie, Ernieś, wcześniej pytałeś o to, czy byłeś, czy robiliśmy eksperyment ostatnio, wpisywaliśmy w wyszukiwarkę jedną, drugą internetową hasło moje dziecko jest, żeby sprawdzić, co rodzice szukają najczęściej w internecie jako podpowiedź. To mówimy, wyjdziemy im naprzeciw. Okazuje się, że to było bardzo smutne, bo okazało się, że rodzice szukają takich informacji. Moje dziecko jest debilem, niegrzeczne, głupie. Więc przez pryzmat oceny, przez pryzmat różnego rodzaju takich zachowań właśnie, których nie rozumieją prawdopodobnie, próbują nawiązać kontakt z dzieckiem. Jednak tu warto zadać pytanie, a po czym ty poznajesz, że twoje dziecko jest głupie? Bo potem się może okazać, że na przykład nie, ty się boisz, taki rodzic mówi tak, boję się, bo on się tyle uczy, nie umie się tego nauczyć. Nie wiem, no to on jest w procesie nauki, a proces nauki polega na tym, że masz prawo się pomylić, nie umieć, nie znać. A jak mówimy do dziecka właśnie tak, no a to debil, bo nie potrafi, no to tworzy się jego wewnętrzny głos. A jego wewnętrzny głos tworzy jego osobowość, buduje jego widzenie świata. I w perspektywie późniejszej, jak coś się dzieje, co jest wyzwaniem i mam sobie z tym poradzić, to ten głos się uruchamia. Mówi, no ja taki debil jestem, co ja potrafię, nie nic. I oczywiście to jest, nie chcę tego spłycać albo do innego worka wrzucać, ale mówię to, co my obserwujemy. Więc jeżeli ileś milionów rodziców szuka w internecie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, bo moje dziecko jest debilem, głupie, niegrzeczne, to my naprawdę musimy na to reagować i w tym zakresie coś robić, żeby oni uzyskali odpowiedź na przykład, słuchaj, to nie ma debila, dziecko debil nie istnieje. Istnieje dziecko, które ma potrzeby, emocje i różnego rodzaju inne rzeczy, skup się na tym. I no wiele obszarów, które są, trwa kampania też Dzieciństwo bez przemocy. Głównym hasłem przewodnim jest obecność. Bądź przy dziecku, wspieraj dziecko. Twoja moc daje dziecku też. To się wydaje trywialne, ale naprawdę obecność i bliskość jest czynnikiem wspierającym.
1: SK Śląsk.
5: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który jak sami stwierdzili pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
6: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
5: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się wesce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie, kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23:00. Zapraszam, tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Matifu czuło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

0: To Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania, 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: I po reklamie.
13: Let's go.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy SK Live Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No, coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światło Wood & Play.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Młyńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu SK i zobaczyć w social mediach Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wdała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
10: Dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
9: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDO Esa, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

Boy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie. Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usądź i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo. A Sonita i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. 25 września w Parku Wodnym w Tychach odbędzie się tyski Oktoberfest w saunach książęcych. Impreza wystartuje wieczorem, bo o godzinie 20 i potrwa do późnych godzin nocnych. To będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. W programie wydarzenia rytuały saunowe inspirowane tradycją bawarską, jesienne aromaty, pyszne przekąski w stylu Oktoberfestu, no i klimatyczna muzyka. Przypomnę, impreza 26 września w Parku Wodnym w Tychach.
15: Muzyką się żyje.
16: Oskar Tyms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
17: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
16: Całą rozmowę z Oskarem Tymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gips. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
17: Potrzebuję.
16: Aj, to nie to. Już.
18: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
16: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
18: tych przeszkód. Tak, w razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
16: Gips był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23. Wpadajcie na sk.pl. www.rmfm.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Monks. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę.

Gramy miksy od najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza. Jest też Alan Walker, bywa Kygo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me?

0: Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera. W Esce 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
13: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermatch w Radiu SK 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Aż twarz się śmieje,
1: same się pogłaśniają.
0: Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam,
0: piękny.
1: Witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie są, wszystkie.
0: Dobrze, słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę dać.
1: Możesz
0: sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie,
0: no
1: na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj, bo to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
1: Duda, Duda Day. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Awi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
6: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
7: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
15: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
14: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kaz Bałagane i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górnik. Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13, to jest Radio SK. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A SK w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK jest różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą poodbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna

0: Ale to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym, niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mercure Katowice Centrum. Twoje miejsce w sercu miasta. Jeden z top 10 hoteli Mercure na świecie. Komfort i jakość, które doceniają goście z całego świata. Nowoczesne sale konferencyjne, eventy firmowe i wigilie dla zespołu. A do tego wyśmienita restauracja, w której każde spotkanie smakuje wyjątkowo. Znajdziesz nas tuż przy dworcu głównym z doskonałą komunikacją i wszystkim, co ważne, na wyciągnięcie ręki. Mercure Katowice Centrum. Spotkajmy się w centrum wydarzeń.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami teski Oktoberfest w saunach książęcych w Parku Wodnym w Tychach. Impreza 25 września to będzie wyjątkowy wieczór w klimacie bawarskiego święta. Niezapomniana noc saunowa, podczas której przeniesiecie się prosto do serca Monachium. Czeka na Was połączenie relaksu, aromatycznych seansów i radosnej atmosfery Oktoberfestu. W programie wydarzenia przewidziano rytuały saunowe inspirowane tradycją bawarską, jesienne aromaty, pyszne przekąski w stylu Oktoberfestu, no i oczywiście klimatyczną muzykę. Warto się wybrać, przypomnę, impreza 25 września.
16: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
17: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
16: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
18: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
19: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
18: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kygo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiad.

0: My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
1: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu SK. Jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z Radiem SK za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer Eska zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć, a Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród 225 tysięcy dolarów. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
12: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Ostrzegam, z każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Wesce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Najlepszy festiwal gier planszowych w Spodku już 19 i 20 września. Nowości wydawnicze, promocje i wyprzedaże, olbrzymi Games Room oraz setki gier do wyboru. 19 i 20 września zabierz rodzinę i przyjaciół na planszówki w Spodku. Zaprasza organizator Ludiversum i współgospodarz wydarzenia Miasto Katowice.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Restauracja Winestone Katowice. Tu jakość spotyka się z sercem Śląska. Świeże składniki i kuchnia prowadzona przez szefa z krwi i kości Ślązaka. Smak, który znasz i kochasz. Wpadnij na lunch w przerwie. Zostań na kolację po pracy. Organizujesz przyjęcie okolicznościowe albo event firmowy? Zajmiemy się wszystkim. Znajdziesz nas przy Muńskiej 6, tuż obok dworca głównego. W samym centrum, blisko ciebie. Zajrzyj do nas na Facebooku i Instagramie i rezerwuj stolik już dziś. Winestone. Dobrze jest tu być.
17: I po reklamie.
18: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
19: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
18: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
18: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
10: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
17: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
10: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
17: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.

Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata i nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No, trzeba

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli, no dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika. Radio
1: SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: I po reklamie. SK.

Tobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na antenie Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja!
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Śląsk na czasie.
23: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi planszówki, ten robi teraz głośniej. 19 i 20 września w katowickim Spodku odbędzie się właśnie wielki festiwal związany z planszówkami, mówi Łukasz Piechaczek, organizator.
24: Mamy ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy, także to jest ponad 1000 pudeł. Mamy tam właśnie osoby, które obsługują to, tak zwane zielone koszulki.
23: A Radio SK ma dla was wejściówki. Żeby je zdobyć, przekonajcie nas, dlaczego do was powinny trafić. Czekamy na maile bilety@sk.pl. Przypomnę, impreza 19-20 września.
25: Zbliż-
0: zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
1: Nasz
0: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3. razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tur w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
2: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
0: A patronem imprezy było Radio SK.
21: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje. To jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem. O, i gwizdać, jak on. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry. Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsielska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Sorki, nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radio SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
19: Kawka się ceni.
20: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
21: Polecam. Cezary Pazura.
22: I po reklamie.
23: Eska.

To młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy. Dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak, Duda, Duda, Day!
4: Tanio tydzień w Aldi! W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kaufland jest też.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP z pulą nagród $225,000. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, IX Asset Management, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Pan Rymbiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
22: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
21: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
23: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
21: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła nie jednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIP szefa.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie, trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać. Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania, 20 września zobacz je na żywo podczas Dni Otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 Dni Otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
25: I po reklamie.
26: Śląsk na czasie.
27: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami planszówki w Spodku. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 września. To dwudniowy festiwal i targi gier planszowych, które odbywają się od 2018 roku. Mówi Łukasz Piechaczek, organizator.
28: Mamy ponad 700 różnych tytułów, wiele z nich mamy po kilka egzemplarzy, także to jest ponad 1000 pudeł. Mamy tam właśnie osoby, które obsługują to, tak zwane zielone koszulki.
27: SK ma dla Was wejściówki, jeśli chcecie je zdobyć, napiszcie do nas na adres biletymałpa.sk.pl i przekonajcie nas, dlaczego do Was powinny trafić. Biletymałpa.sk.pl.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pan Rymbiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
18: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
14: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
15: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
16: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
19: I po reklamie.

0: Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam na specjalne wydanie magazynu reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o dziewczynach kowbojkach. Te pochodzą ze Śląska. Każdego dnia udowadniają, że dziki zachód może istnieć również tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, westernowego stylu życia, muzyki country i sportu. O szczegółach w następnym materiale.
2: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód może również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
1: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
2: Samo jakoś tak wyszło.
1: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
2: My tak naprawdę znamy się od lat i razem trenowałyśmy, razem jeździłyśmy, zwiedzałyśmy różne rancza. W końcu postanowiłyśmy odsunąć się od wszystkich i stworzyć coś razem, więc znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
3: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę, i w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls Silesia. Mhm. To jesteśmy my.
1: Jak to jest być kowbojką w dzisiejszych czasach?
2: No, wbrew pozorom, kowbojka to nie tylko kapelusz i charakterystyczne buty, tylko siła charakteru, więc uważam, że kowbojką jest każda kobieta, bo każda z nas pracuje, każda z nas wkłada wysiłek w codzienność. Czy to jest praca w firmie, czy to jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach, więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej, no i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
3: A tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają, konia mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich stuprocentowe zaufanie, no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
1: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Latin, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
2: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych koszul, strojów, więc my tutaj jesteśmy w pełni dograni. Mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, która go nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy po prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą w stajni. Rywalizujemy tylko na arenie.
3: Codziennie trzeba przyjechać, przygotować się. Teraz wyszły właśnie schematy nowe na zawody. Będziemy teraz startować w Oświęcimiu 21 czerwca i od razu rozsyłałyśmy sobie na grupie. Codziennie przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować, na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
4: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
3: Strategia. O, najważniejsze.
4: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, co któremu koniu lepiej wychodzi, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
3: Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
5: Konik też z nami idzie.
3: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym.
5: Okay.
3: Że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy odliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda niezaliczona. Ruchomen mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć sekundy. O! I koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy. Tu mamy tu rozłożone piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupiamy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O!
5: No.
3: I on sam idzie.
5: I sam idzie
3: on
5: za
3: piłką. On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
5: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
3: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
4: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklepu po sobie po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
3: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni czegoś nie wiedzą, że na przykład jadą kładem i że ten koń może się przestraszyć. Tu akurat w tej okolicy, gdzie my mamy ranczo, jest bardzo dużo koni i super kultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kład, tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obcujemy.
5: Na co dzień.
3: Tak.
4: Nie, ludzie nie mają świadomości przede wszystkim takiej, kiedy jedziemy na przykład ulicą. My jedziemy na zwierzęciu, które ma około 500 kilo, mamy tylko wodze, nie jesteśmy zapięty pasami bezpieczeństwa, możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
3: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
5: i chyba widzi
3: głowy,
5: większy obraz.
3: Tak. widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie?
6: A jestem ciekawa, czym właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
3: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczny, a quattery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać to cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu trzy nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kwaterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak, to jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
6: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie...
3: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
6: No właśnie, ostrogi. A co to jest?
3: Ostrogi.
7: Zdarza się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
6: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
2: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na rancho, samo rancho, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z rancho, pakujemy konie i wtedy działamy.
3: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w trzech miejscach, dlatego mam tutaj te blizny. Dlatego kowbojka musi być silna i się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mnie to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej. I Ewelinka mówi, słuchaj Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzią wynajmiemy, chodzią weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, a ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudynka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły i to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
6: Wokół siebie. Aż tutaj łezka się pojawiła wokół, ale to chyba też świadczy o tym, że wy jesteście takim solidnym fundamentem przyjaźni. I ty wspomniałaś o tym, że dziewczyny bardzo ci pomogły, ale wy... O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na rancho? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
3: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić. Nie mam żadnego lęku. Ja się niczego nie boję.
2: Dla nas największą wartością jest wychodzenie do ludzi i najbardziej nam się spodobało bycie przy dzieciach. I ja, i Klaudyna mamy wykształcenie hipoterapeutyczne. Jesteśmy hipoterapeutami. Nie chcemy na tym zarabiać. Przede wszystkim chciałabym chciałyśmy coś zrobić dla kogoś, a wyjazdy do dzieci niepełnosprawnych to jest coś wspaniałego ze względu na to, że te dzieci w zupełności inaczej odbierają nas. Dla nich to jest spełnienie marzeń, że widzą kowbojki, przywozimy im troszkę dzikiego zachodu, przywozimy im zwierzęta. Ta radość tych dzieci, którą one z siebie po prostu dają w tych momentach, daje nam ogromną siłę do działania tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę sens w tym wszystkim, kiedy za swoją ciężką pracę dostaje się masę serca od kogoś. Należy znaleźć w internecie Cowgirls Silesia i na TikToku, i na Instagramie działamy. Na Facebooku też jest dość prosto nas znaleźć. My jesteśmy bardzo chętne do wyjazdów, robienia pokazów, więc tutaj bardzo, bardzo byśmy chciały, żeby jak najwięcej takich osób się do nas zgłaszało. Ja zawsze się śmieję, jak jadę do miasta, bo wyjazd do miasta jest zawsze dużym wydarzeniem. Trzeba wymyśleć, w co się ubrać, jak pomalować, ułożyć włosy. I czasami idąc po galerii handlowej śmieję się pod nosem, że od razu wiadomo, kto wyjechał ze wsi, bo miastowi zazwyczaj idą byle jak, ubrani, po prostu wyszli z domu, a my się tutaj szykujemy, sztyglujemy się w pełni, bo jest to dla nas tak naprawdę wydarzeniem, wyjście w między tych ludzi.
1: Ja pojawiłam się w tym świecie westernowym stosunkowo późno, ale wynikało to z potrzeby spełnienia takiego dziecięcego marzenia małej Kasi. W pewnym momencie, kiedy pojawiła się na to przestrzeń, kiedy pojawił się na to czas, po prostu zdecydowałam się i wybrałam numer. Trafiłam pod skrzydła Klaudyny i cała historia się zaczęła. To wszystko potoczyło się zupełnie naturalnie. Z czasem jeździłam, wykonywałam różne inne obowiązki, ale zżyłam się bardzo przede wszystkim z dziewczynami. I to wszystko sprawiło, że stworzyłyśmy grupę taką, a nie inną.
2: Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy dzieci bawiły się na ulicy, grały w klasy, ganiały się między blokami. I była tam taka pani, która zawsze na nas zerkała. I jednego dnia powiedziała, że idziemy do sadu zbierać jabłka dla koni. Zabrała nas, taką grupę dzieci, do stajni i tam za to, że przywieźliśmy jabłka, mogliśmy na konie wsiąść. I tak zaczęła się moja przygoda. Wyprosiłam swojego dziadka, swoich rodziców, żeby mnie do stajni zawozili. Za to, że czyściłam konie, sprzątałam boksy, mogłam na konia wsiąść raz w tygodniu. I pamiętam, że jako mała dziewczynka śniłam o łaciatym koniu. Zawsze mi się śnił łaciaty koń. Później w tej stajni się taki kolorowy koń pojawił. Miał niebieskie oko, pamiętam. Nazywał się Apollo. I ja byłam strasznie w nim zakochana. I ja wtedy jako mała dziewczynka powiedziałam sobie, Jezu, ja chcę mieć takiego konia. I już jako dorosła kobieta pierwszą pracę zdobyłam i cały rok odkładałam na konia. Wtedy już umiałam jeździć konno, byłam związana z westernem, z konkurencjami pleżerowymi. Konkurencje pleżerowe to jest taki odpowiednik ujeżdżenia w jeździe klasycznej. Tam wyglądamy pięknie, jeździmy na luźnej wodzy, bardzo wolno, bardzo dokładnie, technicznie. No i pewnego dnia pojechałam po tego swojego wymarzonego konia, jednak nie był łaciaty. Przyjechaliśmy do tej stajni go zobaczyć, miał piękną, długą, czarną grzywę, brązowy był cały, czyli gniady. No i na końcu padoku stał taki paskudny, łaciaty koń. Dlaczego paskudny? Dlatego, że wszystkie brązowe łaty były przypruszone takimi białymi włoskami, a uszy schodziły mu się na krzyż jak u owczarka niemieckiego. I nagle pan podjechał kładem, te konie wszystkie zaczęły biec i on miał tak piękny ruch, że ja mówię, nie, proszę państwa, ja tego konia poprzedniego nie chcę, ja zabieram tego łaciatego. Ja mówię, że on nic nie potrafi, że on nawet roku nie ma. I pamiętam, że podeszłam do niego, zapytałam się go, czy chce mieć taką mamę, no i tak od 12 lat jesteśmy ze sobą związani, więc jest to ogromnym spełnieniem marzeń moich. Dużo pracy w to wszystko włożyłam, żeby był, żeby móc go utrzymywać, żeby nauczyć go wszystkiego. No i uważam, że każda mała dziewczynka ma takie marzenia, które może spełnić, że nie ma limitu marzeń. No i to jeździectwo jest dla mnie takim spełnieniem marzeń. Ten western, ten kolorowy koń, który mi się śnił po nocach i w końcu zmaterializował się. Tak wyglądała u mnie historia z jeździectwa.
6: Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie? No i mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie, tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
3: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny,
2: leżymy.
6: Trenujecie razem wspólnie?
2: Tak, tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą. Nie wiem, jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze to musisz prawda, umieć, dokładnie. To jeszcze umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
6: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
8: Powodzenia na zawody.
2: Samych pierwszych miejsc.
8: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi końmi.
6: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak? Utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
8: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
6: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
2: Dziękujemy.
0: SK Śląsk.
9: A więcej informacji na temat kowbojek ze Śląska możecie znaleźć na social mediach, między innymi na Instagramie Cowgirls Silesia. Zaglądajcie już teraz. Tymczasem ja zachęcam was do tego, żebyście odwiedzali nasze social media. Wpadajcie na fejsa Miasto na Czasie SK Śląsk, SK Śląsk News 99.1. Tam wiele niespodzianek i informacji z regionu.
0: SK Śląsk News.
9: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Przygotowaliśmy dla was wiele ciekawych tematów z naszego regionu. Sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. O szczegółach za moment. Przygotowaliśmy też materiał na temat mitów dotyczących nowotworów. Śląscy onkolodzy są tym bardzo zaniepokojeni. Przeniesiemy się też na dawne osiedle górników i ich rodzin, a dziś enklawę hipsterów i artystów. Mowa o katowickim Nikiszowcu. Postanowiliśmy wybrać się tam na wycieczkę i z chęcią was ze sobą zabierzemy. Porozmawiamy też o przełomowych efektach w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gamma Knife. To bezbolesny zabieg, który przywraca radość z życia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
9: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach Polski przed przejazdami kolejowymi przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym na Słonecznikowej w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
10: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
11: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
10: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się. Na każdym przejeździe można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy i za pośrednictwem dyspozytora Polskich Linii Kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
11: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
10: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
11: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
10: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu, bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
11: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
10: Przepisy prawa ruchu drogowego mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stop. No przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
11: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
10: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
11: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
10: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
11: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
10: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. My wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
11: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
10: No przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, no, złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
11: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
10: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
12: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać. Poczekaj, aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
11: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
12: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
13: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
11: Pana zdaniem akcja potrzebna?
14: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
11: Co pan najczęściej zaobserwował?
14: co, no wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą, nie?
15: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
16: Nie.
15: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków, trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznaczne jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
16: Się otwierały, więc ja musiałam
15: poczekać. Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No, proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
16: Rozumiem.
15: Pośpiech. Może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
11: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
16: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
11: Zaskoczona dzisiaj?
16: Bardzo.
11: Chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
16: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, no, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby to wiele wypadków.
11: Teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
16: Oczywiście.
15: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
17: Nie zauważyłam.
15: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka i nie słyszą. Nie wolno, musisz

0: dobry. Prowadzimy się jak niebezpieczny przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd przed w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migania. W przypadku, gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu. Numer 112, podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
1: Dobrze, dziękuję za informację.
2: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
1: Oczywiście, że tak.
2: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
1: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
2: A trzeba uważać, chodzi o życie.
1: Dokładnie tak.
3: SK Śląsk.
4: Przełomowe efekty w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To wszystko w Exira Gemma Knife w Katowicach. Nowatorskie leczenie przechodzą pacjenci, którym leki nie pomagają, a i tradycyjna operacja nie może być wykonana z różnych przyczyn. Zabieg w urządzeniu przypominającym tomograf trwa godzinę, bez otwierania głowy, zupełnie bezbolesny, ale przywraca radość z życia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Błaszczyk, jesteśmy w ośrodku Gamma Knife w grupie Voxel w szpitalu UCK. Gamma Knife to rodzaj radioterapii, zwykle radioterapia kojarzy nam się z leczeniem onkologicznym, natomiast ponieważ Gamma Knife charakteryzuje się dużym gradientem i dużą precyzją, można też leczyć inne schorzenia. No i między innymi leczymy też schorzenia pozapiramidowe, neuralgię nerwu trudzielnego. Jeśli chodzi o schorzenia pozapiramidowe, to tutaj głównie jest to choroba Parkinsona, drżenie samoistne. To są stosunkowo rzadkie choroby, natomiast ponieważ nasz ośrodek w szpitalu UCK wspólnie z neurologami specjalizujemy się w leczeniu takich pacjentów, jest ich stosunkowo dużo. Leczenie lezją przy pomocy Gamma Knife jest to nowa metoda, którą wdrożyliśmy. Wcześniej było to oczywiście leczenie farmakologiczne, bo ono jest podstawowe. Leczenie stymulatorami rdzeniowymi, stymulatorami głębokimi mózgu. No i lezja Gamma Knife jako rozszerzenie naszego sposobu leczenia. Ta metoda jest to jedna z zaawansowanych metod leczenia. Stosuje ją się, my przynajmniej mamy takie założenie, u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub z różnych powodów nie chcą takiego leczenia. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ma otwierania głowy, nie ma wprowadzania elektrod, więc niektórzy pacjenci mają strach przed takim leczeniem, więc tutaj wchodzimy jakby naprzeciw i stosujemy tą kolejną metodę.
2: Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak ta metoda mocno zmienia życie pacjenta?
5: Efekty uzyskujemy dopiero po wielu miesiącach, natomiast z obserwacji naszych efekt jest bardzo dobry. Pacjenci, my leczymy pacjentów z zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, samodzielnie ubrać się, natomiast po paru miesiącach od leczenia oni są w stanie właśnie samodzielnie wreszcie coś zjeść, ubrać się, podpisać się na jakimś dokumencie. Wcześniej było to przez wiele lat niemożliwe. Pacjenci są przyjmowani dzień wcześniej do szpitala, są konsultowani przez anestezjologa, przygotowywani do zabiegu. Następnie rano, już w dniu leczenia, zakładamy ramę stereotaktyczną na głowę. Jest to znieczulenie miejscowym. Nie jest to bolesne, jest takie uczucie przez chwilę ściskania głowy, ale zupełnie do wytrzymania. Żaden z pacjentów tutaj nie narzeka na to. Następnie robimy tomografię, rezonans i przygotowujemy plan. No to jest najważniejsza część, przygotowanie planu. Jest to dość żmudny proces, trwa dość długo. W tym czasie pacjent jest na sali swojej, może się położyć, może coś zjeść, może siedzieć, czeka, aż przygotujemy to. Następnie, jak już mamy plan przygotowany, chory trafia do urządzenia Gamma Knife i tam jest prowadzone leczenie. Leczenie trwa różnie, ale z reguły około godziny. Godzina do godzina 15. Stosujemy od roku, ponieważ jakby leczymy w różny sposób, to jest tylko dodatkowa forma leczenia, więc dużo jest pacjentów dopytujących, dużo jest konsultowanych u nas, natomiast zakwalifikowanych i takich, u których przeprowadziliśmy leczenie, jest ponad 10, dokładnie nie pamiętam, ale jest ich kilkunastu. Obserwacja jest dość długa. Ci pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni, mają bardzo dobry efekt. Na resztę musimy poczekać.
2: muszę powiedzieć, kto się nie kwalifikuje do tego zabiegu?
5: Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze leczenie operacyjne, czyli implantacja stymulatora DBS. Ona ma większe możliwości regulacji, tak można stymulator programować. Dlatego też kwalifikujemy chorych tylko tych, którzy nie kwalifikują się do operacji, czyli osoby starsze lub osoby nie decydujące się z różnych powodów na leczenie. Kwalifikuje się tak naprawdę każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, drżenie samoistne lub drżenną postać choroby Parkinsona. Natomiast zawsze proponujemy jako pierwsze leczenie operacyjne. Jest zmniejszenie drżenia w znaczącym stopniu do tego stopnia, że pacjent zaczyna normalnie funkcjonować. Nie potrzebuje wsparcia osób trzecich, tak? Nie potrzebuje już takiego wsparcia rodziny jak wcześniej, tak? Jest bardziej samodzielny. Lezja jest wykonywana we wzgórzu, tak zwanym jądrze WIM. Jeśli działamy na lewe wzgórze, to efekty mamy po prawej stronie. Tak samo jest na odwrót. Zawsze trzeba zacząć od jednej strony, nigdy na raz dwie. Klasycznie uważało się, że tylko raz można leczyć, natomiast dużo doniesień jest z ośrodków zagranicznych. No, z Polski nie, mamy dwa gamma knife w Polsce, natomiast z ośrodków europejskich, gdzie można bezpiecznie to leczenie obustronnie prowadzić i uzyskuje się dobry efekt.
2: Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy można pomylić samoistne drżenie rąk z chorobą Parkinsona?
5: Jak najbardziej.

0: jest dobry, jest dużo mniejsze drżenie, tak, ten obraz jest no lepszy, prawda? Natomiast lewa strona jest bardzo kiepska, dlatego leczymy teraz tą lewą stronę. Tak, czyli mamy prawą przed leczeniem i prawą po leczeniu tutaj. No to drżenie jest oczywiście, ale ono jest zdecydowanie mniejsze. Niestety wymaga czasu. Od razu widać efekty przy leczeniu operacyjnym. Natomiast w radioterapii efekty są dopiero po wielu miesiącach. Tak naprawdę pierwsze takie efekty po 3 miesiącach, ale tak naprawdę uważa się, że dopiero po 9 miesiącach można taki ostateczny stan uzyskać, taki najlepszy efekt.
1: Ale on po zabiegu jakieś wykonuje ćwiczenia?
0: Nie, normalnie funkcjonuje w domu, żyje tak jak dotychczas, no i dopiero po pewnym czasie, po miesiącach zauważa poprawę. Czy bezpieczniejsze od leczenia operacyjnego? No, nie ma ryzyka krwawienia śródczaszkowego, no bo nie otwieramy głowy, nie ma ryzyka infekcji, no bo też nie ma takiego typowego zabiegu. Natomiast podobnie jak przy operacji może wystąpić, mogą wystąpić efekty uboczne, czyli niedowład, może być też może być zaburzenie czucia po tej stronie przeciwnej do leczonej. Natomiast w radioterapii są to z reguły niewielkie objawy i przejściowe. Myśmy nie obserwowali tego. Ja mówię o danych takich, które są w literaturze. U tych naszych pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane.
2: Mieczysław Siedliski.
1: A skąd pan jest?
2: Z Katowic. No świetnie, teraz już po najważniejszych zabiegach, teraz tylko naświetlanie będzie i do domciu. Wczoraj przyszedłem, dzisiaj do domciu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan zdecydował się na ten zabieg?
2: No dlaczego, trudno powiedzieć, ale zaskoczony byłem, że w tym wieku właśnie jeszcze lekarze się zajęli mną. Zaufałem lekarzom po prostu i tego nie żałuję, bo to osiągnęło dobry rezultat.
1: A może pan powiedzieć, jak te samoistne drżenie rąk panu przeszkadzało w codziennym życiu?
2: No proszę pana, ze wszystkim przeszkadzało, bo ja nawet nie mogłem się podpisać czytelnie, tylko parawką się dawało, a dzisiaj nawet, nie wiem, tam jest efekt, że nie dość, że można się podpisać, ale można i coś napisać. No a to jest, no mimo wieku, bardzo dobry efekt, rezultat tych zabiegów, bo to jest drugi zabieg. Bo pierwszy był na prawą rękę, która efekt nawet to widać, proszę bardzo, a tak wyglądała lewa ręka. No.
1: A długo się pan męczył?
2: No, tak, po troszeczku to ponad 20 lat.
1: Ktoś pana namówił na ten zabieg, jak się pan o tym dowiedział?
2: Proszę pana, tu zawdzięczać mogę pani doktor neurolog ze szpitala w Katowicach Ligocie. Pani doktor się tym zajęła i stwierdziła, że to jest samoistne drżenie, tak zwane G25. Sporządziła dokumentację wszelką i przesłała do Warszawy, bo w tym czasie tylko Warszawa te zabiegi wykonywała, ale po pewnym czasie, tam trzeba było czekać gdzieś około kilku lat. Ale gdy zaczęto wykonywać te zabiegi tu, pani doktor jakoś znalazła mój adres i powiadomiła mnie, że to wszystko można wykonać w Katowicach. I właśnie dzięki pani doktor znalazłem się tu i tu są te efekty. Nie mówiąc o głównym wykonawcy, panu doktorowi. Głównie rok temu to jakoś parę dni tylko różnicy. No pierwsze efekty to następowały stopniowo. No trudno tak powiedzieć, bo to nie jest od razu kilka dni i z biegiem tygodni, miesięcy, no a efekt najbardziej to jest teraz, co jest bardzo widoczny. No.
1: Dlatego zdecydował się pan też na drugą rękę?
2: Dlatego zdecydowałem, mówię, czego ma być ta lewa gorsza od tej prawej. No, no ja już wiedziałem właśnie, co mnie czeka, a czemu się można bać. No wiedziałem już, jak to wszystko wygląda, wiedziałem, jaki efekt jest. No dlatego postanowiłem prosić o drugą rękę. No tam będzie jeszcze to naświetlanie trochę dłużej, ale myśleć to nie będę wiedział.

0: Ale bo będę słuchał muzyki, bo w tym czasie muzyczka przygrywa. To taki relaks, to się czeka tylko, żeby ten czas się skończył już i wyjść z tego naświetlania. No pierwsze objawy nie następowało powoli. No stopniowo, aż w końcu trzeba było iść do lekarza i zacząć coś z tym robić. No najpierw były lekarstwa, ale w zasadzie na to wiele nic nie pomagało. Postępowanie tej choroby następowało dalej. Aż no, doszło do efektu, który dzisiaj mamy. No trudności z jedzeniem, prawda, z piciem. No i w życiu codziennym nie można było nic napisać, czytelnie się podpisać. No w zasadzie to najbardziej trudne te sprawy były.
1: To teraz po zabiegu będzie mógł pan podać kawę niczym kelner.
0: O, nie zamierzam już kelnerować, ale już inna rzecz, już można sobie kubek swobodnie się napić. Jak tu powiedzieć, może efektownie to wygląda, nie? Ale no uciążliwe troszkę jest. No jak wszystkie zabiegi, przecież podstawowe zabiegi to też są uciążliwe. Tak samo i tu zakładanie tej maski, bo później to czy renozans, czy naświetlanie, to już jest, jak to mówią, mały pikuś. No.
1: Czyli śmiało poleciłby pan innym seniorom?
0: To polecam nie tylko seniorom, ale i młodym ludziom, którzy nie zdają może sobie sprawy, gdy ta choroba się zaczyna, do jakiego stanu mogą doprowadzić. Także do lekarza. I jak najbardziej polecałbym taki zabieg.
2: SK Śląsk.
3: Dawniej osiedle górników i ich rodzin, dziś enklawa hipsterów i artystów, a turyści z całego świata zaglądają w tym miejscu i to dosłownie mieszkańcom do okien i robią pamiątkowe zdjęcia. Mowa o Nikiszowcu, który ma już ponad 100 lat. To unikat w skali Europy. Na Nikiszowiec w Katowicach wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
4: Mianuję się Arnold Reinhold-Langer, Bierzek z Nikisza.
5: No właśnie, jesteśmy na Nikiszu, to wyjątkowe miejsce w zasadzie na mapie Europy. Pan co takiego wyjątkowego tutaj na osiedlu Katowice-Nikiszowiec przygotował?
4: Na tym Siedlungu, na Nikiszu, prowadza taki mój geszeft. Pierw była to taki richtig, samo miano tego geszeftu to jest Einzla. Wzięło się to właśnie z tego, że mój pierwszy lokal to była genau taką mała Einzla. Sam na Nikiszu, zaraz po trepach się właziło do tego geszeftu. No ale żek się przekludził do trochę srokszego, też dali na Nikiszu, na dawnym masożu, co dużo ludzi merkuje. Ponad 90-metrowy lokal, no i jest już to, jak powiem, troszkę inszoliga.
5: Inszoliga, ale co można zobaczyć?
4: Rozmaite pamiątki, takie suweniry, geszynki, bardzo dużo mombuchów, ponad 120 tytułów. Ino albo po śląsku, o śląsku, albo o ślązokach. A do tego moc takich rozmaitych gadżetów śląskich, jakieś fany, szale, treski. Wszystko z takim mocnym żółto-modrym akcentem.
5: Jak rozumiem, to dla wszystkich fanów śląskości, gotki śląskiej, ale nie tylko.
4: Ja też nie ino, gdyż na przykład jak ktoś chce dopiero jakoś poznać i zrozumieć, na czym polega ta śląskość, na czym polega tu ten śląski problem, to każdy znajdzie coś dla siebie i też do tych bardziej zaawansowanych, którzy już szukają jakieś naprawdę wyspecjalizowane tematy, teraz godą właśnie bajszpilu buchów, ale no też gadżety są często takie przystępne, że nie ino jakieś takie radykalne, ale też, że taki powszechny, powiedzmy, jakiś tam mieszkaniec Katowic też by mógł sobie na przykład coś takiego sprawić.
5: Kto najczęściej was odwiedza, pana odwiedza? Bo słyszałem, że tu są też wycieczki z całego świata.
4: Zgadza się. No, teraz kuli korony to trochę się namieniało. Faktycznie z tego całkiego weltu już tak nie ma, jak było faktycznie wcześniej, bo jeszcze właśnie na starym lokalu to no, nie było dnia, żeby ich tam praktycznie po angielsku nie godło. Bo to byli ludzie z Izraela, Stanów, z Rosji i tak dalej. No, teraz to raczej bazujemy na takich lokalnych spacerowiczach, że tak powiem. To są ludzie przeważnie tak z krajsu, tam powiedzmy 50 km, no albo potem już tak, no, turyści, no to już potem przeważnie ze Warszawy, Poznań, z takich większych polskich miast.
5: To proszę powiedzieć, co ludzie z całego świata szukają u was albo mieszkańcy innych regionów? Co ich takiego fascynuje? Co pan im najczęściej proponuje?
4: Co im najczęściej proponuję? Właśnie przyjechać na Nikisz, o ile nie są my już na Nikiszu. No, Nikisz są w sobie, no jest einfach unikalny, no takiego drugiego Zidlungu nie ma. Zidlungi i Familoki na Górnym Śląsku to nie jest żadno przeważnie atrakcjo, bo przeważnie ta architektura już na dzień dzisiejszy, no architektura jest bardzo fajna, ale stan tych Familoków jest często tragiczny i te Zidlungi bardzo często popadały dosłownie w ruiny, a Nikisz jest właśnie takim placem, że nie dość, że on jest właśnie tak architektonicznie wyjątkowy, bo jedyny plac na Śląsku, że te Familoki tworzą place, a drugie, że on się faktycznie dobrze zachował. Tutaj dużo takich technicznych nowinek zastosowano, bez co do dzisiaj faktycznie ten Nikisz jest takim dobrym tusztankiem.
5: Na przykład jakie to nowinki?
4: Jeden z pierwszych KR zastosował żelbet na przykład. To jest jedno. Też wyjątek, na Nikiszu nie stosowano ankrów. Ankry to były takie wielkie pręty, które miały za zadanie trzymać Familok z dwóch zajd, taki skręcony pręt. Tutaj tego nie stosowano, ale to już z racji tego, że tak jak te Familoki tworzą właśnie te place. No to nie było tej konieczności tego.
5: Zauważył pan, że przeżywamy renesans Gotki Śląskiej, czy kiedyś mówiło się, że jak ktoś go do po śląsku, to się wstydził, nawet w szkole go prześladowano. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy z tego dumni. Ci, którzy na przykład Gotka Śląska znają, a niektórzy się nawet uczą.
4: Ja, to jest rak. No są personalnie pora właśnie takich osób, co no z doma nie wyniosły praktycznie, tak powiem, ani słowa po śląsku, a teraz się tego uczą. Śląski faktycznie stał się modny. Jest taki, już tak powiem, jakaś 10 lat, jest to jakiś cały taki etap, że jest, możemy gadać o takim renesansie śląskości. Dużo się na to nałożyło. Jedno z takich podstawowych rzeczy, które my jakby doprowadzili do tego, że zaczęliśmy gadać o wyższej też kulturze śląskiej, bo w śląskiej dawniej też był markowany baśpilino, nie wiem, z bercikiem, z roladą, z jakimiś festynami na tym.
5: W kopalnią z grubą.
4: No genau. A dzisiaj się okazuje, że mamy światową literaturę baśpil przekładano na taki, że są spektakle w teatrze po śląsku. I to wszystko robi coś taką otoczkę, że ten śląski to nie jest jednak gorszy, jak się zdawało. I no to była normalna gotka. Dawniej wszyscy praktycznie no sam tym poradzili. No dzisiaj no już jakoś tam tajla, ale no też chcemy właśnie dbać o ta gotka. Przede wszystkim musimy sami się uczyć, no bo jak słyszycie, baśpil poradza po śląsku, ale ja wiem, że no nie poradza tak w 100% jak nie wiem, jak tam 200 lot do zadku taki Ślązok. To co jego, no to jest może baśpil na 80% taki śląski. Ja też się tej śląskiej gotki uczę.
5: I na koniec, kto przygotowuje panu te gadżety? Bo przecież nie każdy zna gotkę śląską i istnieje ryzyko, że też ktoś no po prostu namiesza w tym języku.
4: Ja to się często zdarza, ale mam jakby ten plus, że te gadżety są często jakby przeze mnie realizowane na zasadzie, że...
5: Projektowane.
4: To też się zdarza, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jak na przykład zlecą grafikowi coś do zrobienia, no to praktycznie daję mu od razu wytyczne, które się tam muszą znajdować, a potem no wiadomo jeszcze czasami i po 50 poprawek się zdarza i to są felery rozmaitej sorty. Jeden z takich bajszpilów kiedyś na produkcji chcieli mi zrobić taką na próbę, coś nawet mnie wcześniej o tym nie poinformowali, taką wywrznięto mapa Górnego Śląska. To przeważa, to się okazuje, że to jest mapa województwa śląskiego, nie Górnego Śląska, także od razu im powiedziałem, że to jest no taki kolosalny feler i czegoś takiego einfach no nie mogę mieć. Poprawiliśmy to i dzisiaj faktycznie mam takie z drewna, takie wykrojone mapy Górnego Śląska, takie rechtowne.
5: To proszę powiedzieć na koniec, za co pan najbardziej kocha po śląsku, bo pszaje, jeżeli chodzi o Nikisz?
4: Co najbardziej pszaja w Nikiszu? Zdaje mi się, że to jego taka autentyczność, że to był richtig taki Zidlung, który no widział już mocno tej geschichty i też ci ludzie tutaj przeważnie, którzy są właśnie miejscowi, no też jakby są tego świadomi, że z dzielnicy, która pierw była no jedną z najbardziej nawet pokaźnych w regionie, czy wtedy nawet w Sołkich Niemcach, przez no, cajty, kiedy jeszcze tam powiedzmy było lepiej, a Pocajtyka była praktycznie z najgorszych w Katowicach dzielnicą, no bo jednak tutaj ta przestępczość i tak dalej, nie było tu kolorowo, że tak powiem. A aż dzisiaj, kiedy Zajś jest taki renesans tej dzielnicy i staje się ona taką richtig modno, hipstersko, i to jest faktycznie, to jest właśnie ta autentyczność tego Nikisza.
2: SK Śląsk.
3: Niektóre są bardzo małe, inne troszkę starsze. Jednak wszystkie bez względu na wiek zasługują na spokojny, kochający dom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Dla dzieciaków po przejściach takie rodziny to jedyna szansa, by móc spokojnie żyć, bawić się, uczyć i dorastać. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
6: Liza Violetta, jestem pedagogiem zespołu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu i aktualnie działamy z akcją promocyjną dotyczącą poszukiwania rodzin zastępczych dla naszych dzieci.
7: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
6: Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, osoba, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci. Osoby te muszą być zdrowe, to jest potwierdzone też zaświadczeniem lekarskim, i osoby takie muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.
7: Dużo takich rodzin zastępczych potrzebujecie w Sosnowcu?
6: Potrzebujemy jak najwięcej rodzin zastępczych, ponieważ nasze rodziny aktualnie, chociaż i tak mamy ich bardzo dużo, to nasze rodziny są przepełnione i jest bardzo wiele dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego potrzebujemy nowych, żeby tamte rodziny działały też sprawniej.
7: Czyli rozumiem, wynika to z tego, że we mieście odchodzi się od domów dziecka. Cały ciężar, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci, spoczywa na rodzinach zastępczych.
6: Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci powyżej 10 roku życia i tak będą one funkcjonować, ale my przyjmujemy te młodsze, czy rodziny zastępcze przyjmują dzieci do 10 roku życia, żeby właśnie dzieci miały taki prawdziwy dom stworzony, i od tego jest rodzina zastępcza.
7: W jaki sposób wy tę rodzinę wybieracie? Do was rodzina się zgłasza i może się zdarzyć tak, że jednak danej rodziny nie zaakceptujecie, ona nie będzie mogła być rodziną zastępczą?
6: Tak, do nas zgłaszają się osoby, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Przeprowadzamy z nimi rozmowę, a potem nasi psychologowie jadą do nich na sporządzenie takiej diagnozy. Po tej diagnozie wydajemy opinię, czy kandydaci nadają się na bycie rodziną zastępczą. I potem, jeżeli jest taka pozytywna opinia psychologów naszych, to takie osoby biorą udział w naszym szkoleniu, przeprowadzamy szkolenie i po tym szkoleniu mogą zostać rodzinami zastępczymi.
7: Czy wy w jakiś sposób później kontrolujecie rodziny zastępcze, czy nie?
6: Tak, kontrolujemy, w sensie wspieramy nasze rodziny zastępcze i od tego są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy bardzo często chodzą do rodzin naszych zastępczych, wspierają je na bieżąco, pomagają w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, problemów wychowawczych i wspomagają rodziny zastępcze.
8: Agnieszka Krzemienowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
7: W jaki sposób pani z tymi rodzinami współpracuje?
8: Przede wszystkim nasza praca opiera się na wspieraniu rodzin zastępczych, ale też na monitorowaniu ich działania, czyli chodzi tak naprawdę o dobro dzieci. Czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie jest zaniedbywane opiekuńczo-wychowawczo. No i mamy taki obowiązek, że jakby spotykamy się z tymi rodzinami co najmniej 2 razy w miesiącu, tak? Rodzina zastępcza ma bardzo duże takie wsparcie koordynatora, ale też tutaj zespołu specjalistów, tak? Bo mamy też psychologów, panią pedagog, jest wsparcie duże kierownika do spraw rodzinnej pieczy zastępczej i te rodziny mogą też po prostu tak naprawdę nas liczyć. Od tego jesteśmy.
7: Z jakimi problemami się do was rodziny zastępcze zwracają? Z czym mają największy problem?
8: Największy problem jest ze współpracą z rodziną biologiczną. To jest największy problem, że z takimi roszczeniami rodzin biologicznych, to no, ta współpraca czasem jest po prostu trudna, tak? Natomiast też rodziny zastępcze no, mają taki problem, bo znaczy problem. Problem ze współpracy z rodzinami biologicznymi z uwagi właśnie na tą roszczeniowość, ale też chodzi o to, że my nie możemy zabronić rodzinom biologicznym jakby spotykania się też ze swoimi dziećmi i jak najbardziej jesteśmy za. Takie spotkania odbywają się u nas w siedzibie MOPS-u. Mamy do tego jakby specjalny pokój taki do spotkań z dziećmi. Pokój jest zupełnie wyposażony w zabawki, w gry planszowe, w kredki, można rysować z dziećmi. Także też jest to takie otwarcie się na rodzinę biologiczną, żeby też rodzice biologiczni mieli szansę utrzymywania tych więzi, tak? I ich też w przyszłości mogą, prawda, wystąpić wnioski o powrót takiego dziecka do swojej rodziny.
7: No ile dzieci najczęściej rodziny dostają? Czy to jest jedno dziecko, czy zdarza się, że kilkoro dzieci trafia?
8: Rodzina zastępcza zawodowa, no to generalnie może mieć 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, ale za zgodą rodziny zastępczej może być umieszczone więcej. No generalnie, no tak jak powiedziała tutaj koleżanka, rodziny są przepełnione, tak? Żeby tutaj w rodzinie zastępczej u pani Drobnickiej, która za chwilę będzie się powiatać, jest 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Czasem jest tak, że jest ta uregulowana sytuacja prawna, a czasem jest tak, że jakby toczy się jakieś postępowanie. I tak jak mówiłam, że jeżeli jest uregulowana sytuacja prawna, no to można dziecko zgłaszać do adopcji, a jeżeli nie, no to jest szansa na powrót, to jakby też współpracujemy, koordynatorzy współpracują, mają obowiązek współpracy na przykład z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w celu właśnie tutaj pracy nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej.
7: A dużo macie takich dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną?
8: Jest dużo takich dzieci, jakby tutaj toczą się postępowania w sądzie, te postępowania no, toczą się bardzo długo, tak? Ale czekamy na jakby rozwój sytuacji.
7: Czy zdarza się tak, że jakaś rodzina wam się na przykład nie sprawdziła?
8: Zdarzają się takie rodziny, no, których później następuje rozwiązanie takiej rodziny zastępczej, ale mnie osobiście nie zdarzyło się, że tak powiem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, bardziej są to rodziny spokrewnione, czyli na przykład babcie. To ja miałam taką sytuację, że jakby babcia źle sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaniedbywała, głodziła dziecko, tak? I z uwagi na to została rozwiązana przez sąd rodziny zastępczej z pokrewnymi.
7: Czy rodzicami zastępczymi najczęściej zostają osoby, które mają swoje dzieci, czy to są osoby, które dzieci swoich nie miały?
8: Tak naprawdę różnie, natomiast często jest tak, że mają swoje dzieci.
7: I te dzieci wychowują się wspólnie, łatwiej im taką decyzję też podjąć.
8: Tak, tak, tak, nie ma problemu.
7: Do was trafiają już osoby, które wiedzą, że chcą, czy trafiają osoby niezdecydowane, a po rozmowie z wami na przykład jednak podejmują decyzję, tak, chcemy podjąć ten krok.
6: Osoby zgłaszają się już z jakąś informacją i my ich, że tak powiem, przekonujemy, ale oni już tą ścieżkę tak jakby obrali, więc oni mają wiele pytań dotyczących, jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie wsparcie mogą uzyskać, ale zazwyczaj te osoby chcą zostać rodzinami zastępczymi, tak jak ta informacja została wzięta wcześniej.
9: Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza zawodowa.
7: I jak to się stało, że pani podjęła taką decyzję, żeby rodziną zastępczą zostać?
9: Ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo dzieci. Niestety pracowałam z związkami chemicznymi i praca zawodowa wykluczała to, żeby zajść w kolejną ciążę. Razem ze swoim kolegą stworzyliśmy fabrykę wiedzy i żeby dograć swoje pokazy chemiczne, jeździliśmy do domów dziecka, żeby zobaczyć, czy te pokazy chemiczne dobrze wpływają na młodzież. Tam się zakochałam w jednej dziewczynce, niestety nie mogłam jej wziąć pod swoje skrzydła i w tym momencie pojechałam do MOPS-u zorientować się, jak wygląda rodzina zastępcza, co to w ogóle jest i czy dam radę. Po przejściu kursu otrzymałam dwójkę dzieci, które są do dnia dzisiejszego, już piąty rok. Również mam kolejne dziecko, które już jest czwarty rok i od miesiąca jest kolejna dziewczynka, więc mam czwórkę dzieci w pieczy zastępczej i myślę, że jeszcze długie lata przed nami.
7: Czy z jakimiś problemami na początku się pani spotkała, czy wszystko, można powiedzieć, przebiegło tak, jak pani sobie myślała?
9: Na pewno są problemy, bo dzieciaki, które trafiają do nas, to nie są takie dzieci z normalnych domów, że tak powiem, tylko z ogromnym bagażem doświadczeń. I do dnia dzisiejszego, czyli już ponad 5 lat, nad każdym z moich dzieci czuwa i psycholog, pedagog, logopeda, cały czas są pod nadzorem, ponieważ, no jak mówię, dzieciaki są po przejściach i to dosyć dużych i na samym początku są zawsze problemy. Natomiast my staramy się zapewnić im ciepło, miłość, ale również wykształcenie i te problemy są z biegiem czasu coraz mniejsze.
7: Jakie pani widzi zalety właśnie takiego rodzinnego domu dziecka, gdzie te dzieciaczki trafiają nie do instytucji, tylko właśnie do normalnego domu?
9: Mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać. Widzą, jak wygląda normalne życie, jak wygląda tata i mama, wujek i ciocia. Widzą, jak my borykamy się z sprawami codziennymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, można tak powiedzieć, ta rodzina zastępcza, na normalne życie.
7: Czy pani widzi zmianę u dzieci, które u pani są, jak one się zmieniały w przeciągu tego czasu?
9: Tak, widzę ogromną zmianę. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, ta zmiana może jest etapowo i tak troszeczkę wolniej, natomiast jeżeli chodzi o te małe dzieciaki, to ta zmiana jest ogromna. Potrafią panować nad swoimi emocjami, potrafią się uczyć, potrafią funkcjonować w rodzinie. Mają i swoje obowiązki, mają i swoje problemy, potrafią się dzielić tymi problemami z nami, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, jeszcze raz podkreślam, ta rodzina zastępcza. One potrafią później dobrze funkcjonować.
7: Czy do pani trafiły dzieci, które już mają uregulowaną sytuację prawną, czy to są dzieci, które tam te sprawy się jeszcze ciągną i one u pani będą jeszcze dłuższy czas?
9: Część dzieciaków ma uregulowaną sytuację, natomiast trójka dzieci nie ma uregulowanej sytuacji. Myślę, że proces będzie jeszcze dosyć długo trwał. Będą jeszcze u mnie na pewno parę lat.
7: Czy dzieci wyczuwają, że one są u pani tylko przez jakiś czas na przykład, czy nie? Czy one po prostu czują się tutaj jak w domu?
9: Myślę, że nie czują, że są na chwilę tylko i zaraz przeniosą się gdzie indziej. one są już tak długo u nas, bo 5 lat to jest naprawdę duży okres czasu i myślę, że są pewne, że zostaną do na pewno 18 roku życia albo i nawet dłużej.
7: Pani też pewnie jakoś tam w jakiś sposób przygotowywała nawet dom, tak, na przyjęcie dzieci. Czy to powoduje jakieś komplikacje, trudności, czy to jest, jak człowiek już podejmie decyzję, to już mu nic nie jest straszne?
9: Myślę, że jak już podejmie taką decyzję, bo to jest trudna decyzja, bardzo odpowiedzialna decyzja, to już to, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy, to przychodzą same.
7: Panią na przykład coś zaskoczyło, czy nie? Czy to jest wszystko to, czego się pani spodziewała, że na przykład mogą być problemy z dzieciaczkami, tak?
9: Kurs, który przeszłam, uświadomił mi to, że naprawdę dzieci to są z problemami i liczyłam się, że to będą dzieciaki z problemami. Duże wsparcie mam pani koordynator i ze wszystkim mogę się zwrócić, z każdą sprawą mogę się zwrócić do pani koordynator i nie zostaję sama z problemem, więc jest to duże wsparcie.
7: Pani wspomniała o problemach z rodzicami biologicznymi. Czy pani z takimi się spotkała, czy nie?
9: Tak, mam problemy, jeżeli chodzi, ponieważ trójka dzieci mamy w zakładzie karnym i niestety raz w miesiącu muszę iść do zakładu karnego, a wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla małych dzieci.
7: Czy to jest tak, że to rodzice biologiczni zabiegają o kontakty z dziećmi, czy to bardziej jest inicjatywa rodziny zastępczej?
9: Jeżeli chodzi o moje dzieci, no to jest mój obowiązek, utrzymanie kontaktu z rodzinami biologicznymi i też mamy biologiczne gdzieś tam chcą tego kontaktu. Teraz jest pytanie tylko, czy dzieci chcą tego kontaktu.
7: No właśnie, jak dzieci podchodzą do tego typu wizyt?
9: Powiem szczerze, że moje dzieciaki nie czekają na tą wizytę, nie pytają, ciociu, kiedy idziemy do mamy, więc sama nie wiem, czy to jest dobre. Na razie na pewno są lojalne wobec swoich mam.
7: Proszę powiedzieć, jak wasze codzienne życie wygląda? Co robicie? Jak funkcjonujecie?
9: Nasze codzienne życie jest bardzo szybkie. Rano dzieciaki idą do szkoły, do przedszkola. Później mamy dodatkowe lekcje. Chłopcy trenują piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu. Dziewczyny basen i taniec. Więc 5 dni w tygodniu to jest bardzo szybkie 5 dni w tygodniu. Natomiast sobota i niedziela to jest czas dla nas, w momencie idziemy do kina. W tym tygodniu planujemy robić pompki na choinkę, więc sobota i niedziela to jest czas spędzony stricte my i nasze dzieciaki.
7: Pani zdaniem nie ma się czego obawiać? Można taką decyzję podjąć i nie żałować tego?
9: Jeżeli ktoś kocha dzieci, jest bardzo odpowiedzialny i zorganizowany, to tak, jak najbardziej.
7: Pani myślała o tym właśnie, żeby mieć kilkoro dzieci, czy właśnie pani bardziej się skupiała na tym, że może jedno, może dwa ewentualnie?
9: Na samym początku chciałam jedno dziecko, natomiast zaproponowali nam chłopca. Chłopiec miał siostrę, no to nie można rozdzielać rodzeństwa. Później przyszedł kolejny chłopczyk i kolejny, natomiast w momencie, kiedy teraz pracuję zawodowo, bo jestem nauczycielem, to wydaje mi się, że czwórka dzieci to jest maksimum, które mogę się poświęcić, żeby nie zaniedbać czegoś. Natomiast z biegiem czasu, jak się wypalę już zawodowo i będę na emeryturze, może więcej, zobaczymy po prostu, jak to będzie.
7: Czy jest coś, co by pani chciała poprawić? Na przykład, czy co uważa pani, że gdzieś tam w całym tym systemie tej pieczy zastępczej coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy?
9: Powiem szczerze, nie spotkałam się z tym i mam duże wsparcie, jak mówiłam, i u pani koordynator, i kierownika MOPS-u. Nie mam problemów tak związanych z instytucją. Na razie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z MOPS-em.
7: I w jaki sposób by pani zachęciła ludzi do tego, żeby taką decyzję podjąć?
9: Jeżeli ktoś kocha dzieci, to jak najbardziej bardzo proszę, ponieważ dzieciaki potrzebują tego ciepła, rodzinnego domu. Zupełnie inaczej się rozwijają i to jest szansa na to, żeby wyrosły na prawdziwych, wartościowych ludzi.
7: Czy w takim codziennym życiu pani zauważyła, że pani te dzieci musiała uczyć rzeczy, które dla nas są jakby z takich normalnych domów oczywiste, a te dzieci nie miały o tym zielonego pojęcia?
9: Takie prozaiczne rzeczy, jak korzystanie z łazienki, z ubikacji, nauka jedzenia. Przez długi czas musiałam zapewniać dzieci, że pełna lodówka jest zawsze, że nie muszą się najadać na zapas. Trzymania długopisów, co to jest flamaster, co to jest gra, co to są puzzle. Musiałam się nauczyć.
7: Takie rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe.
6: Tak, również rodziny, które zdecydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej, dostają u nas wsparcie finansowe. Na każde dziecko, które będzie w rodzinie zastępczej, to jest 1000 zł plus 500 zł dodatku wychowawczego, czyli to jest łącznie 1500 zł. I rodzina, która zostaje rodziną zawodową po jakimś czasie, według ustawy po 3 latach, dostaje również tak jakby wypłatę od nas za pełnienie takiej funkcji, ponieważ wtedy jest umowa z MOPS-em i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji.
7: Rodziny
6: zastępcze ogólnie dzielimy na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia opiekuńcze i rodzinne domy dziecka. Więc to się wszystko łączy tak jakby pod jedną nazwą rodziny zastępczej, ale wyróżniamy wiele odłamów tej rodziny zastępczej i pogotowie ogólnie pełnią funkcję taką interwencyjną, czyli jak jest interwencja, pomieszczamy dzieci w pogotowiu, ale to też jest również rodzina zastępcza.
7: Ale generalnie wy potrzebujecie rodzin, które tak jak pani właśnie tutaj sprawuje opiekę nad dziećmi przez po prostu jakiś tam czas, tak?
6: Tak, ogólnie z założenia rodzina zastępcza działa przez jakiś okres czasu, czyli do czasu uregulowania sytuacji dziecka prawnej. Albo jeżeli następuje pozbawienie praw rodzicielskich, to dziecko idzie do adopcji lub może do 18 roku życia przebywać w rodzinie zastępczej zawodowej.
7: Czyli to nie jest tak, że osoby, które tworzą rodzinę zastępczą, czyli mama, tata czy osoba samotna, muszą się całkowicie poświęcić tej funkcji, tak? Mogą się również spełniać zawodowo.
9: Tak, ponieważ ja się spełniam zawodowo jako nauczyciel, bo pracuję w szkole podstawowej, jestem nauczycielem biologii i chemii, ale również spełniał się naukowo, ponieważ parę lat temu obroniłam tytuł doktora nauk chemicznych.
7: Czyli da się, tak? Połączyć tak jak w rodzinie, tak?
9: Oczywiście da się. Wszystko się da. Tylko trzeba chcieć.
2: SK Śląsk.
3: W Polsce pacjenci oczekują średnio 3 lata na przeszczep rogówki. Tak długi czas oczekiwania odbiera im szansę na tak zwany przeszczep warstwowy i normalne widzenie. Problemem jest niedobór dawców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Dariusz Dobrowolski, kierownik oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
7: Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki. Dlaczego?
10: No nie do końca jest na szarym końcu, aczkolwiek dużo nam brakuje, bo liczba oczekujących przekracza liczbę naszych możliwości. Na liście oczekujących w tej chwili w Polsce jest około 4000 osób, a tak naprawdę robimy 1300 zabiegów rocznie. Zatem pierwszy cel, jaki jest postawiony przed ośrodkami transplantacyjnymi, to podwoić tą liczbę przeszczepień, którą robimy, bo to zdecydowanie skróci czas oczekiwania. Nie jesteśmy na szarym końcu, ponieważ techniki, które stosujemy, niczym nie odbiegają od technik stosowanych na Zachodzie i w zasadzie robimy dokładnie te same procedury. Natomiast niedobór dawców, który jest odczuwalny, powoduje, że nie jesteśmy w stanie robić tyle, ile rzeczywiście byśmy mogli.
7: Tych dawców mogłoby być więcej?
10: Mogłoby być więcej, aczkolwiek to wymaga zaangażowania na wielu poziomach, bo oczywiście są dawcy wielonarządowi, od których uzyskujemy narządy miąższowe, prawda, które są w Polsce też licznie przeszczepiane, ale też i tkanki. I tutaj to jest jedno źródło, natomiast w przypadku tkanek są też dawcy już pośmiertni, prawda, czyli niektóre tkanki, między innymi rogówki, można pobrać nawet do 48 godzin. No i to jest kwestia dotarcia do tych dawców, czyli zorganizowania dość takiego złożonego systemu, przede wszystkim informowania o potencjalnym dawcy, i później też organizowania zespołów, które po różne tkanki, między innymi rogówki, będą się udawać i je pobierać.
7: Czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia tego, że tak jak mówił pan przed chwileczką, że tych dawców jest też niewiele?
10: No to jest przede wszystkim kwestia kosztów, bo do tych dawców trzeba dotrzeć, dojechać, trzeba zorganizować zespół. No wiadomo, że kadrowo w medycynie w tej chwili nie jest dobrze i ciężko jest pozyskać osoby, które będą pozyskiwać te tkanki. Kierownikiem zespołu jest zawsze lekarz, prawda? Czyli musi być ktoś, kto dysponuje możliwościami udania się na pobranie. Pobranie tkankowe, gdzie pobiera się chociażby tkanki oka, gdzie pobiera się ludzki naskórek, gdzie pobiera się kości, gdzie pobiera się chrząstki, po prostu trwa. To jest wielogodzinne działanie złożonego zespołu i techników, i lekarzy, żeby te tkanki pozyskać. No i nie da się ukryć, że zorganizowanie tego w jednym miejscu, w jednym czasie jest po prostu trudne.
7: Wy czekacie na rogówki.
10: My czekamy na rogówki. Oczywiście tutaj nasz szpital dysponuje bankiem tkanek i jak gdyby to jest ogromne wsparcie, że mamy tutaj własne zaplecze. No nie da się ukryć, że współpracujemy też z innymi bankami, bo chociażby dzisiejsze przeszczepy pochodzą z banków, rogówki pochodzą z banków zewnętrznych, także to nie jest tak, że nie pozyskujemy z różnych źródeł, pozyskujemy gdzie się da po prostu, żeby tą kolejkę jak najbardziej zmniejszyć.
7: A proszę mi wyjaśnić, bo rogówkę można przeszczepić w przypadku narządu, wszystko się musi zgadzać, tak? Czyli musi być ta sama grupa krwi i tak dalej. Jak jest w przypadku rogów?
10: No właśnie w przypadku rogów, tylko w bardzo nielicznych przypadkach w tej chwili istnieje potrzeba typowania tkankowego. W zasadzie to są tylko takie sytuacje, gdzie dochodzi do uporczywych odrzutów na tle immunologicznym lub my wiemy, że dojdzie do takiego zdarzenia i wtedy rzeczywiście korzysta się z typowania tkankowego, ale to jest niezwykle rzadkie. W największej liczbie przypadków jest jednak tak, że rogówka jako tkanka nieunaczyniona nie wymaga typowania tkankowego, co znacznie nam ułatwia spięcie ze sobą dawcy i biorcy i tak naprawdę tutaj decyduje głównie wiek, nie przyjmujemy takie kryterium, kiedy wiek biorcy to jest wiek dawcy plus minus 10, czyli te widełki są rzeczywiście dość szerokie i stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, sparować dawcę zbiorcą, więc tutaj ten problem typowania tkankowego, który jest przy innych narządach, jest tak naprawdę marginalny.
7: Kto się kwalifikuje do przeszczepu rogówki?
10: Do przeszczepu każda osoba, która ma takie zaburzenia, bądź to kształtu, bądź przeźroczystości tkanki lub zmiany tkankowe, które uniemożliwiają widzenie, czyli powodują, że światło, które ma wpadać do wnętrza oka, wpada w stopniu niewystarczającym lub jest ten obraz tak bardzo zniekształcony, że mówiąc krótko, nie jesteśmy go w stanie zinterpretować, czyli widzimy źle. Także każda sytuacja, no mówimy o tak zwanej ślepocie rogówkowej, prawda? Jeżeli w naszym układzie optycznym, obejmującym właśnie rogówkę i soczewkę, istnieje jakaś przeszkoda, no to te przeszkody naprawiamy, czyli w przypadku rogówki wymieniamy wadliwą, chorą rogówkę, czy uszkodzoną rogówkę pourazową na przykład na prawidłową tkankę, no a w przypadku chociażby współistnienia zaćmy, no to usuwamy zaćmę i wszczepiamy sztuczną soczewkę.
7: A jakieś ograniczenia wiekowe? Najmłodszy pacjent z przeszczepioną rogówką?
10: No najmłodszy pacjent to już kilkumiesięczne dzieci, prawda, czyli półroczne dziecko już można przeszczepiać, no to jest kwestia, krytyczną kwestią jest właśnie wiek dziecka, prawda. Pierwszy rok życia, kiedy rozwija się widzenie i jeżeli mamy obłoczne zmiany, które są zmianami wrodzonymi, to no one muszą być zaopatrzone wcześniej. Natomiast no, gro dzieci to są jednak zmiany pozapalne, pourazowe, to są dzieci starsze. No niemniej no, u dzieci bardzo szybko rozwija się niedowidzenie. Nie? Dlatego w polskim systemie transplantacyjnym dzieci mają absolutne pierwszeństwo. Czyli jeśli mamy dziecko, ono jest absolutnie jedynką na liście oczekujących i pierwsza rogówka, która pasuje wiekowo, czy jest to nawet rogówka dziecięca, czy bardzo młody dorosły, jest przypisywana właśnie do biorcy dziecięcego.
7: Co po takim zabiegu? Dziecko dobrze widzi?
10: A to zależy właśnie od zmian, które są w obrębie oka, bo w przypadku zmian wrodzonych, kiedy mamy no, zmiany obejmujące cały przedni odcinek lub zmian rozwojowych, no to wtedy walczymy o widzenie jako takie, żeby ono było użyteczne przynajmniej. Natomiast w przypadku zmian właśnie pourazowych, pozapalnych, no to staramy się przywrócić ten stan prawidłowy, aczkolwiek u dzieci zawsze jest problem niedowidzenia, prawda? No, mózg niestety dziecka jest bardzo plastyczny i mając jedno oko wyłączone na czas choroby, przestawia się na drugie i niestety później bardzo trudno go zmusić, żeby z tego już wyleczonego okazy chciał skorzystać. Także no później dzieci czeka no, długotrwała i taka uporczywa rehabilitacja, żeby przywrócić te funkcje, przynajmniej zbliżyć się do tego oka zdrowego.
7: A dużo jest osób oczekujących na przeszczep rogówki? Tutaj u Was w szpitalu na przykład?
10: U nas jest ponad 350 osób w tej chwili, nie? Przy ponad 200 przeszczepach w roku, więc no może sytuacja nie jest jakoś szczególnie tragiczna, ale to i tak, no jak jeśli to przeliczyć, to i tak oznacza to co najmniej 2 czy nawet 3-letni okres oczekiwania, bo wiadomo, że oprócz pacjentów takich planowych, którzy mogą czekać, są jeszcze pacjenci pilni, czyli z takimi schorzeniami, które zagrażają nawet integralności gałki ocznej, czyli zapalnymi, infekcyjnymi urazami, którzy muszą być zaopatrywani w trybie pilnym. No i tak naprawdę ci pilni troszkę wypierają planowych z listy, bo no, planowy wiadomo może czekać, ponieważ tam nie ma zagrożenia dla widzenia. Natomiast pilny musi być zaopatrzony jak najszybciej, bo to jest no, zagrożenie dla gałki jako takiej.
11: Franek Szudrowicz.
7: Denerwujesz się czy nie?
11: Nie, niby czym.
7: Myślisz, że ten zabieg w jaki sposób ci pomoże?
11: No w głównej mierze, że będę widział no bardziej normalnie niż teraz.
7: Ty od kiedy nie widzisz?
11: 2 lata temu odkleiła mi się siatkówka, chyba z powodu urazu. Pomysł na przeszczep pojawił się dosyć niedawno, bo byliśmy gdzieś pół roku temu w Bremie z konsultacją z takim podobno specjalistą od rogówki, który powiedział, że trzeba czekać do jakiegoś dorosłego wieku. Ale tutaj jak przyjechaliśmy do pana Dobrowolskiego, to powiedział, że warto teraz to robić, bo gdy będę już starszy, to ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za widzenie nie będzie już się rozwijał i przyjmie taką formę oka, jaka jest. I co z tego, że wtedy bym zrobił przeszczep, jakbym nic nie widział wtedy.
7: Powiedz mi, ty na to oko widzisz w tej chwili, czy nie?
11: Bardzo słabo.
7: Masz nadzieję, że będziesz całkiem dobrze widział?
11: Tak. I mam nadzieję, że to mi pozwoli w przyszłości no, być żołnierzem.
7: Ten uraz, o którym powiedziałeś, tak, to co się wydarzyło, wpływa pewnie na twoje życie. Masz pewne ograniczenia w tej chwili. Wielu rzeczy robić nie możesz.
11: Tak, nie mogę chodzić na WF. W szkole mnie pilnuje taka, jak to nazywam, pani bodyguard. Jeszcze też nie mogę wykonywać za bardzo tych siłowych rzeczy.
7: I po operacji masz nadzieję, że wszystko wróci do normy. Że będzie tak jak wcześniej.
11: Tak. albo przynajmniej w połowie lepiej.
7: Teraz rozmawiam z tatą. Proszę powiedzieć, stres jest przed zabiegiem?
12: Zawsze jest. To już nie pierwszy raz, ale staramy się podchodzić do tego w sposób jakiś taki wyważony, normalny, tym bardziej, żeby nie udzielało się to właśnie operowanemu.
7: Ile oczekiwaliście?
12: To się odbyło dość szybko. Akurat się tak złożyło, że właściwie od momentu zapisania się w kolejkę, po 2 godzinach mieliśmy telefon, że już jest taka możliwość, więc w ciężkim szoku, ale od razu wszystko było. Życie trzeba szybko zmieniać, żeby dostosować się do sytuacji. No i właściwie tydzień później jesteśmy tutaj i tak, już zaraz.
7: To muszę powiedzieć, jesteście wielkimi szczęściarzami, prawda? Bo generalnie czas oczekiwania to po prostu prawie go w ogóle nie było.
12: Z tego co wiem, to u dzieci w ogóle jest krótsza kolejka, natomiast tak, to jest duże szczęście, tym bardziej, że znając sytuację w Polsce, jaka jest jaka się wiąże z przekazywaniem organów czy zgód, tak, na przeszczepianie organów, no jest to duży plus, tak, no tutaj nam się tak szczęśliwie udało, że to poszło właściwie błyskawicznie. Nie mieliśmy właściwie czasu się zastanawiać, czy to faktycznie się ma tak dziać, czy nie. Życie ułożyło swój plan.
7: Właśnie to taki, można powiedzieć, ciężki temat w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o transplantologię, ludzie się tego obawiają, ale są też ludzie, którzy po prostu na to czekają.
12: Tak, z jednej strony są dramaty, z drugiej strony jest wielkie szczęście, ale trudno o tym myśleć, ale to my dziękujemy tym ludziom, że zgodzili się.
7: Dla pana syna to będzie nowe życie, prawda? Bo on chce do wojska, tak? Chce normalnie żyć.
12: Tak, tutaj jego plany, oczywiście też życie zweryfikuje, ale na pewno będzie łatwiej. Może nie będzie faktycznie w pełni sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o opatrzenie, widzenie, ostrość wzroku i tak dalej, która pozwoli gdzieś tam wstąpić w szeregi wojska, ale to już zbliża. To daje szansę na to, że on będzie widział normalnie. Tym bardziej, że drugie oko ma całkowicie zdrowe. Technika idzie do przodu. On jest w młodym wieku, więc ma 12 lat i to już powoduje, że jest szansa na to, żeby wrócił do pełnej sprawności.
13: Syn Dominik Koreziński.
7: I dzisiaj też będziesz miał zabieg przeszczepu rogu.
13: Tak.
7: Powiedz mi, jakie ty wiążesz nadzieje z tym zabiegiem?
13: Mam nadzieję, że to się też uda, bo no przydałoby się widzieć na to drugie oko.
7: A w twoim przypadku jak to się stało, że na to oko nie widzisz?
13: To był uraz, jakieś 2 lata temu też to był uraz oka.
7: Uraz, ale czym spowodowany? Nie wiem, upadłeś gdzieś, coś uderzyło cię w oko?
13: Dłutem. Chciałem podać wujkowi dłuto, no i wtedy właśnie to się wydarzyło. Potknąłem się, gdy przechodziłem obok i wtedy właśnie obsunęło mi się to dłuto, no i to był ułamki sekundy.
7: Nieszczęśliwy wypadek.
13: Tak.
7: Wtedy myślałeś, że wszystko wróci do normy, że będziesz widział na to oko, że będzie wszystko tak jak wcześniej?
13: Na początku nie dawali za bardzo szans, ale miałem nadzieję. No i dobrze, że miałem nadzieję, bo teraz trafiłem do doktora i no on naprawdę pomógł.
7: Czekasz na ten zabieg. Co ty, jakie masz plany na przyszłość?
13: Ja chciałem zostać architektem. Mam plan takie, żeby po prostu być tym architektem, żeby to się wszystko udało. No i żebym widział.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że ponownie ruszają szczepienia przeciwko COVID-19. O szczegółach za moment. Czekają nas drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Ten materiał za chwilę. Porozmawiamy też o akcji Motoserce, która odbędzie się w Dąbrowie Górniczej. Zostańcie z nami na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Rusza kampania szczepienia przeciwko COVID-19. Zastrzyk jest dla wszystkich grup wiekowych bezpłatny. Od tego roku nie jest potrzebne skierowanie. Pacjenci zapisują się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień. Choć COVID nie jest już tak niebezpieczny jak 5 lat temu, to warto się przed nim chronić. Niektóre grupy osób wręcz obowiązkowo powinny przyjąć szczepionkę. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
14: Magdalena Wilk, starszy asystent oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
15: To może zacznę od tego, czy wrzesień tuż przed początkiem tej kalendarzowej jesieni to jest dobry moment, żeby pomyśleć o szczepieniach, między innymi przeciwko SARS-CoV-2 i przeciwko grypie?
14: Tak, teraz już powinniście Państwo zacząć myśleć nad tym, żeby jednak zacząć się szczepić przed tym sezonem, kiedy jest największa zachorowalność na grypę i na COVID.
15: No właśnie, bo to jest tak, że my potrzebujemy czasu na to, żeby zdobyć tę odporność, prawda?
14: Tak, to prawda. Trzeba zacząć się szczepić wcześniej. Ministerstwo już wydało rekomendacje, kto powinien się szczepić. Te rekomendacje są takie najnowsze, bo z 7 września. I tam właśnie ministerstwo podaje, do kogo szczególnie jest adresowana ta szczepionka przeciwko COVID.
15: Nowością jest to, że teraz nie czekamy na e-skierowanie, czyli bezpośrednio kontaktujemy się z POZ-em albo z apteką, w której na przykład, nie wiem, wcześniej się szczepiliśmy.
14: Tak, oczywiście. Teraz nowa rekomendacja jest taka, że nie potrzebujemy już żadnego skierowania. Tak jak już pan powiedział, wystarczy zgłosić się do apteki, która szczepi i z którą Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał taką umowę na wykonywanie takich świadczeń, lub do swojego POZ-u tam się zgłosić i zapytać, czy i w jakim terminie będzie mógł się dany człowiek zaszczepić.
15: Nadal ta przeciwko COVID-owi jest bezpłatna, na grypę będziemy oczywiście musieli zapłacić.
14: Tak, przeciwko COVID-owi szczepionka jest bezpłatna. A refundacja szczepień przeciwko grypie będzie również taka rekomendacja wydana. Jak to będzie wyglądać? Trudno mi teraz jest powiedzieć, jak wygląda odpłatność.
15: Kto szczególnie powinien pomyśleć o tych dwóch szczepionkach, o których mówimy?
14: Szczególnie narażone są osoby, które są chore, mają przewlekłe choroby związane z układem oddechowym, związane z układem tęczeniowo-sercowym, ale również z niewydolnością nerek, osoby, które są w trakcie chemioterapii lub po chemioterapii, osoby otyłe i oczywiście osoby starsze, szczególnie te, które skończyły 75 rok życia. Ważne, żeby szczepiły się również dzieci oraz kobiety w ciąży, ponieważ kobieta w ciąży jest uodporniona i zmniejsza to również później ryzyko wystąpienia choroby u jej nowonarodzonego dziecka.
15: To jest też tak, że rekomendowana jest szczególnie też dla osób, które na przykład w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia pracują.
14: Tak, oczywiście, ze względu na to, że mają częsty kontakt właśnie z osobami zakażonymi, ale nie tylko grypą i COVID-em, ale również wszystkimi innymi wirusami, które atakują nasz układ oddechowy.
15: A proszę powiedzieć, bo no właśnie, co roku przy okazji szczepień nadal uaktywniają się antyszczepionkowcy?
14: Tak, antyszczepionkowcy działają bez względu na sezon. No, propagują dość dziwaczne teorie dotyczące szczepień.
15: Przypomnijmy, na przykład jakie?
14: No, teorie są różne. No, znamy teorie związane z COVID-em i wszczepianiem chipów, tak? Nawet były takie twierdzenia, ale głównie uważają, że no, szczepienia to samo zło i nic dobrego ludziom nie przynoszą, pomimo tego, że nasze argumenty, no wiadomo, są odmienne i nie trafia do nich w ogóle żaden argument tym, że szczepienia, dzięki szczepieniom wyeliminowaliśmy mnóstwo chorób, zacznijmy od ospy prawdziwej, tak, poprzez zmniejszenie zachorowalności na różne inne choroby. Natomiast uważają, że szczepienia to powikłania i inne następstwa, które są niezwykle niebezpieczne dla ich zdrowia.
15: Czy wy jako Śląski Sanepid mierzycie się z hejtem z ich strony? Oni dzwonią, coś mówią?
14: My odbieramy takie telefony, które no trudno nam w ogóle odnieść się do tych argumentów, których używają ci ludzie. Natomiast no, nie jest to łatwe, żeby przekonać kogoś, kto ma własną teorię.
15: A co mówią w tych rozmowach?
14: No zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, powodują różne choroby neurologiczne.
15: Obrażają was, pracowników?
14: Zdarza się, że nas obrażają. Zdarza się również, że jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych. No nie będę tutaj przytaczać tych ludzi, bo to szkoda propagować w ogóle takie nazwiska. Ale tak, to jest częste, że jednak przytaczają nazwiska osób, które są bardzo popularne w mediach.
15: A proszę powiedzieć, my szczepiąc się przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi, czy możemy równocześnie w tym samym dniu przyjąć i jedną, i drugą dawkę?
14: Chodzi panu o inną dawkę innej szczepionki, tak? Jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań, to oczywiście rekomenduje się łączenie szczepień, na przykład przeciwko COVID-owi z grypą albo przeciwko COVID-owi ze szczepionką RSV. Może być połączony COVID razem z pneumokokami. To też jest ważne dla osób, które są starsze i to też rekomendowane jest właśnie dla osób, które mają schorzenia takie przewlekłe, a szczególnie układu oddechowego.
3: Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny peletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. De facto jeszcze nie ruszył sezon grzewczy, a już jest problem z dostępem do węgla. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
15: Panie przewodniczący, rusza sezon grzewczy i jak co roku Polacy czekają na ostatnią chwilę. Już pomału zaczynamy szturmować składy z węglem, a węgiel w tym roku dosyć mocno idzie w górę.
16: No tak, mamy powtórkę z historii, to o czym cały czas mówimy, ostrzegaliśmy rządzących, bo oczywiście my jako górnictwo dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, jest to około 8-10% całego wydobycia polskiego górnictwa, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej i coraz większe obawy są, bo ja widzę choćby po zakupach tutaj w Polskiej Grupie Górniczej, że ktoś kupuje węgiel, dostaje go za 2-3 miesiące, no coraz większe obawy są, że będzie powtórka z historii i tego węgla po prostu na rynku braknie, no i będziemy znowu ściągać bardzo drogi węgiel, gdzie Polacy będą płacić po 2-3 tysiące za tonę, no bo nie będzie innej możliwości.
15: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
16: Tak, tak, no mamy takie sytuacje, że w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy, nawet nie kiedy, ale to nie jest tylko Polska Grupa Górnicza, generalnie na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować. Kłopot może być ogromny, no nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne, bo to jest, liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne. Na to wszystko też mają wpływy oczywiście ceny peletu, bo dzieje się to, co od lat my jako związek mówimy, że no, jeśli wyeliminuje się węgiel, bo się mówi pelet jest ekologiczny i tak dalej, no to prowadziliśmy do tego, że tego peletu my nie jesteśmy w stanie produkować. Ściągamy go z Niemiec, ceny szybują w górę. Oczywiście Niemcy na tym zarabiają, a Polacy no, jak frajerzy znowu płacą.
15: Wzrost cen peletu, a nawet wzrost cen gazu ma realny wpływ na to, że właśnie drożeje też węgiel.
16: Tak, tak, bo to jest wszystko oczywiście powiązane i ten węgiel będzie drożał, bo przecież czym mniej my będziemy go produkować jako Polacy, wydobywać tego węgla, to ten węgiel będziemy musieli sprowadzać. I ja tylko dam taki przykład, że w 2022-2023, kiedy mieliśmy te kryzysy energetyczne, polski węgiel za gigajoula płacono 13-16 zł, a my sprowadzaliśmy taki sam węgiel za 60-80 zł za gigajoule. I za to wszystko zapłacili Polacy. To nie zapłacili rządzący, nie ministrowie, tylko Polacy z własnych kieszeni.
15: Rozumiem, że ten wzrost popytu też na węgiel, no bo nadal gdzieś około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, dwa lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
16: Tak, tak. Pamiętajmy, że jak przyszedł pierwszy kryzys, to na przykład Polska Grupa Górnicza można było kupić 5 ton węgla maksymalnie. No więc Polacy, widząc co się dzieje na rynkach, no ktoś potrzebował 1,5 tony, ale kupił 5 ton. No i jeszcze zeszłą zimę gdzieś tam jeszcze resztę tych zapasów miał. No dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. No zresztą nie mają innego wyjścia. No to nie jest tak, nawet patrząc na to, że ktoś by chciał palić tym drogim gazem, bo gaz jest dzisiaj bardzo drogi. No ale pamiętajmy, że miliony Polaków nie mają nawet takiej możliwości, bo my mamy setki tysięcy miejscowości, wiosek, wioseczek, gdzie gazu nawet nie ma dociągniętego, więc oni muszą palić tym węglem. No a tego węgla niestety za chwilę nam zabraknie.
15: To oczywiście nie jest tak, że można dać sygnał kopalniom działającym, żeby zwiększyli wydobycie. To tak nie działa.
16: No niestety nie. To jest proces. My, żeby zwiększyć wydobycie, to potrzebujemy od roku do półtora. Oczywiście i to nie jest drastyczne zwiększenie, tylko możemy próbować zwiększyć to wydobycie. A na dzień dzisiejszy to raczej mamy sygnały z Warszawy takie, że mamy ograniczać te wydobycie bez względu na to, co się dzieje na rynkach. Oczywiście zdajemy sobie sprawę jako związek, że to jest robione też tylko po to, żeby grupa cwaniaków, która importuje duże ilości węgla, to nie są prywatne osoby. Jedwabny nie zimportuje 2 czy 4 miliony ton węgla z zagranicy, bo nie ma takiej możliwości. Są gangsterskie grupy, które to robią z poparciem polityków.
15: Którzy mówią ze spokojem, zawsze można uratować sytuację węglem z Kazachstanu.
16: Nie, no to też nie jest tak, że można uratować. Oczywiście można, tak jak to zrobiono za rządów PiS-u, wysłać i kupywać każdy węgiel, jaki jest na rynku. No tylko proszę pamiętać, że jak w tym Kazachstanie, a częściowo to jest rosyjski węgiel, bo też się nie oszukujmy, to jest przez Kazachstan kupywany, a to jest rosyjski węgiel. Będzie ta sama sytuacja, co już mieliśmy w historii, czyli jeśli zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
15: Rozumiem, że te problemy mogą mieć też w elektrociepłownie, które korzystają z węgla.
16: Tak, te elektrociepłownie zwłaszcza, ale też ogrodnicy, nie ogrodnicy, bo oni te groszki potrzebują odpowiedniej jakości, to dla nich też jest potężny problem. Oni próbują gdzieś się zaopatrzyć w ten węgiel, próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić. No i tu jeśli nie zmieni się polityka rządzących, a jak na razie nie widzę tej zmiany, no to zostawiam Polaków w wielkim kłopocie to, co od wielu lat mówimy, że w końcu braknie tego węgla, bo zlikwidują jeszcze kilka kopalń, bo przecież do tego dążą. No z górnikami oczywiście coś zrobią, ale co zrobią z Polakami, to ja sobie tego nie wyobrażam.
15: Czyli nawet spokojnie mogą być ci, którzy no spokojnie siedzą, mówią, że oni nie kupują węgla, nie ogrzewają węglem, bo mieszkają w blokach i w kaloryferze jest ciepło, ale zapominają o tym, że ich rachunki przyjdą wyższe.
16: No i to o wiele wyższe, a tak naprawdę w Polsce, jeśli chcielibyśmy być tak naprawdę ekologiczni, tak jak ta Unia mówi, to dzisiaj każdy Polak powinien ogrzewać mieszkania energią, zwykłym prądem produkowanym z polskiego węgla, który jest, z którego można bardzo tanio wyprodukować energię. Ja tylko podam przykład, jesteśmy pod kopalnią Staszic. My tutaj wysyłamy na niektóre kopalnie tonę węgla za 240-280 zł. Z tej tony można wyprodukować 2 MWh energii. No to proszę sobie zobaczyć, 120-140 zł 1 MWh. I w takiej cenie Polacy powinni dostać energię do ogrzewania własnych domów. Po co my kombinujemy jakiś gaz bardzo drogi ściągany, instalacje ciągniemy? Po co my to robimy? My mamy rozwiązania ekologiczne, które mogą do tego doprowadzić, że ta ekologia będzie za rok, dwa, trzy, cztery, bo oczywiście to też jest proces. Niestety rządzący, kolejni rządzący mają inne pomysły.
15: No właśnie, tu przy wjeździe do kopalni Murckich Staszic widnieje napis, że tę kopalnię zabija Zielony Ład.
16: Tak, tak. I to nie tylko tam kopalnie, bo mnóstwo kopalń zabija Zielony Ład, ale przede wszystkim mnóstwo firm zabija Zielony Ład. Bo to już nie jest problem tylko górnictwa. Proszę zobaczyć na nasze firmy, duże, mniejsze. Ceny energii po prostu je dobijają. Ja to powiedziałem ostatnio na manifestacji do pracodawców, że powinniśmy stanąć w jednym szeregu, bo na pracownika już się nie da oszczędzać, no bo jeśli ktoś ma firmę i płaci już te minimum, bo na więcej go nie stać tym pracownikom, to już nie ma na czym oszczędzać, a koszty energii rosną drastycznie dla tych naszych firm. Ja tak tylko przyrównam, Niemcy dzisiaj setki miliardów wydadzą na to, żeby swój przemysł energochłonny wzmocnić, żeby zapłacić im za energię, a naszym firmom dźwignięto opłatę mocową za to, że energię dostają, więc nie jesteśmy w stanie przetrwać. Tutaj musimy naprawdę wszyscy razem się postawić i wyjaśnić rządzącym, że to jest nasz kraj, a nie ich widzimisię.
2: SK Śląsk.
3: Mieszkaniec Będzina Krzysztof Kapitan wynalazł specjalny instrument, kolumnę relaksacyjną. Przesypujące się w nim ziarna uspokajają i wyciszają na przykład dzieciaki ze spektrum autyzmu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
17: Krzysztof Kapitan.
18: Cóż to takiego jest?
17: Kolumna medytacyjna, relaksacyjna, dla relaksu, dla odpoczynku. Instrument muzyczny.
18: Skąd jesteście?
17: z Będzina. Pomysł powstał, wytwarzaliśmy, właściwie budowaliśmy kije deszczowe, tak zwane rainsticki, i padło pytanie, czy nie dałoby się, żeby one grały po prostu same jakiś czas. I faktycznie udało się przez 5 miesięcy stworzyć instrument, który gra sam, powiedzmy od 2 minut nawet do 45 minut. I to są same naturalne ziarna. Zero baterii, sama grawitacja, po prostu klepsydra.
7: I tam nie ma baterii w środku?
17: Nie ma baterii. To są mak, amarantus, proso, mieszanki takich różnych nasion, które ze względu na różny ciężar powodują różne dźwięki.
7: Przesypują się w środku?
17: Przesypują się, uderzają o bardzo dużą ilość przeszkód, czasem 600 nawet przeszkód wklejonych w środku, powodując te dźwięki przypominające potok, strumyk, deszcz.
7: No właśnie, co nam to daje, słuchając takiego instrumentu?
17: Woda chyba od zawsze nas uspokajała, więc jeśli to jest taki spokojny przelew tej wody, słuchamy w ciszy, wycisza nas, uspokaja, zapominamy o wszystkim. Dla dzieci wspaniała rzecz, która po prostu ten cały zgiełk codzienny pozwala nam przez te parę minut zapomnieć.
7: Ile trwa produkcja takiego instrumentu?
17: Tak naprawdę w tym momencie, z racji tego, że ja te rzeczy robię sam, no to około 2 tygodni.
7: Co jest najtrudniejsze?
17: Najtrudniejsze to jest znaleźć ten dźwięk, który się później po zbudowaniu tego instrumentu wydobywa, ponieważ to nie jest tak, że składamy ten instrument i on powstaje. Musimy go tak jakby odchudzać z każdej strony z 6 ścianek, dopóki nie usłyszymy tego dźwięku odpowiedniego. Oczywiście zdarza się, że się już za dużo zebrało, instrument niestety się do niczego nie nadaje.
7: Wcześniej jak to testowaliście?

0: powiedzmy chorych, ten dotyk nawet tego instrumentu, on powoduje wibracje, one to czują. To jest na pewno, one to lepiej odbierają jeszcze niż my.
1: Czyli co, na przykład dzieci niewidome również z tego mogą...
0: Jak najbardziej, to już w ogóle dla tych osób podejrzewam, że nawet trzeba by było takie cichsze niektóre instrumenty, no bo jakby nie było, one mają ten zmysł jeszcze bardziej rozwinięty i myślę, że samo czucie tego instrumentu wystarczy, żeby czuł, jak te ziarna spadają.
1: Ale to nie tylko mówimy o dzieciach, bo nam to też pomoże, prawda? Położyć się, posłuchać, jak gra.
0: To jest tak, że dlatego nazwaliśmy to kolumna medytacyjno-relaksacyjna, ponieważ bardzo dużo osób już medytuje z tą kolumną, czy wprowadza się w stan medytacji. Relaks jak najbardziej dla nas, dla dorosłych, dla dzieci również. W domu, tudzież na dworze, na leżaczku, zamiast strumyka w środku miasta można mieć swój prywatny strumyk. Pierwszy instrument powstał, tak naprawdę nabywca był w marcu, czyli powiedzmy od listopada do marca powstał pierwszy instrument, pierwsze kilka instrumentów, gdzie jeden okazał się trafionym instrumentem i od tego momentu te instrumenty są robione.
1: Są w różnych rozmiarach, prawda? Czyli można sobie wziąć nawet mały instrument i postawić gdzieś przy łóżku?
0: Zgadza się. Są różne instrumenty, różnej wagi. Zaczynamy od takich instrumentów, które są instrumentami, jak ja to nazywam, do biura, do relaksu, żeby dać sobie 2-3 minuty na to, żeby na pewno odpocząć, ponieważ jeśli nie postawimy takiej rzeczy, to nie znajdziemy tego czasu. A jeśli mamy, nazwijmy to klepsydrę, która brzmi 2 minuty, to my te 2 minuty wysłuchamy się, zrelaksujemy, bo tak człowiek działa, że jak się mu każe w pewnym miejscu, to zrobi. Natomiast spają nawet do 45 minut, ogranicza nas tak naprawdę wielkość i waga.
1: Czyli im większy, tym dłużej go można posłuchać?
0: Tak, zgadza się. 45 minut to jest taka kolumna, która ma w okolicach 1,30 m wysokości. Ale przeważnie to są takie 70-80 cm i czas grania jest w okolicach 7 do 20 minut, ponieważ tam są jeszcze inne zmienne, jeśli chodzi o głośność. Im głośniejszy instrument, tak jakby krócej gra. Budujemy zazwyczaj instrumenty też dla osób, które chcą konkretne parametry i wtedy wiemy, co tam w środku należy kleić, wymienić, zmienić głośność.
1: Ale te 2 minuty już wystarczą, żebyśmy się zrelaksowali.
0: 2 minutki to są takie typowo 2-3 do pracy, nawet w domu. Po prostu ta chwila, słuchamy tego strumyka, nie myślimy o niczym innym. Myślę, że te 3 minuty w dzisiejszym czasie to jest jak parę godzin nawet czasem.
1: I to sprawdzone jest, tak? Ludzie do Was dzwonią, mówią, że faktycznie daje radę, pomaga?
0: Potwierdzenie w tym wszystkim jest bardzo dużo pozytywnych opinii i muzyków, bo i muzycy używają tych naszych instrumentów podczas koncertów mis i gongów. One są potwierdzone tak jakby tymi wszystkimi wypowiedziami wieloma, naprawdę wieloma, które można sprawdzić. Najpiękniejszą rzeczą jest to, jeśli dostajemy zdjęcia zwrotne i od dzieciaków z przedszkoli i od osób, które na koncertach używają, z podziękowaniami i te rzeczy zamieszczamy, tak, one są.
2: Nowoczesna multimedialna sala edukacyjna funkcjonuje w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzieci mogą tam zdobywać wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Młodszy brygadier Artur Luzar, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Dzisiaj muzea to nie tylko eksponaty i muzealia. Dzisiaj muzea wychodzą z szerszą ofertą do szczególnie tych najmłodszych odbiorców. Są to lekcje muzealne. Lekcje muzealne Centralne Muzeum Pożarnictwa zdecydowanie koncentrują się wokół bezpieczeństwa pożarowego, ale również innych zagrożeń. Stąd właśnie pomysł na to, żeby osoby, szczególnie klasy, dzieci, które tutaj przychodzą, mogły wynieść praktyczną wiedzę co do bezpiecznego zachowania się w różnego rodzaju sytuacjach, właśnie czy to przy pożarze, czy to w innych miejscowych zagrożeniach. I to ten cel tak naprawdę nam głównie przyświecał przy organizacji i projektowaniu tego miejsca. Koncepcja pojawiła się około 1,5 roku temu. Były to oczywiście prace przede wszystkim planistyczne, ale też skoncentrowane pod kątem dostosowania tych elementów wyposażenia pod kątem właśnie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Finansowanie tego przedsięwzięcia pokryła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Całość kosztowała nas 190 tysięcy złotych. W całej Polsce mamy sieć tak zwanych ogników. W różnego rodzaju komendach miejskich i powiatowych działają takie miejsca edukacyjne. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że nasza salka edukacyjna w tym momencie jest najbardziej multimedialna i taka przyjazna właśnie dla najmłodszych odbiorców.
1: A byście chcieli, żeby z jaką wiedzą dzieciaki stąd wyszły? Nie tylko dzieciaki, dorośli również.
3: Zależy nam na tym, aby nauczyć pewnego rodzaju mechanizmów zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Czyli właśnie w sytuacji, kiedy w naszym mieszkaniu dojdzie do zapalenia się jakiegoś elementu. Proszę też zwrócić uwagę, że mamy tam te najnowsze technologie, tak, które dzisiaj w domach

0: często są użytkowane czy też przechowywane niezgodnie z pewnego rodzaju zachowaniem bezpiecznym. Mamy hulajnogę elektryczną, tak? Czyli coś, co tak naprawdę jest dzisiaj bardzo popularne wśród nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Dzięki temu możemy pokazać, w jaki sposób bezpiecznie takie hulajnogi przechowywać. Kolejna sprawa to telefony komórkowe. Wielu z nas właśnie z tym telefonem się nie rozstaje. Śpimy z podłączonym telefonem koło poduszki. To stwarza realne zagrożenia pożarowe. Na takie właśnie szczegóły chcemy zwrócić uwagę podczas zajęć z dzieciakami.
1: Anita Wawrzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Centralnego Muzeum Pożarnictwa. Tutaj wiele zagrożeń, które będziemy prezentować i uczyć dzieci, tak naprawdę od pożarów, czyli od tego, jak im zapobiegać, od tego, jak one mogą przez nieuwagę powstać, poprzez to, jak zachować się w czasie burzy, czy wchodzić, czy nie wchodzić na zamarznięte jezioro, jak się zachować latem w czasie, kiedy wypoczywamy nad wodą, ale też w takim codziennym życiu, wszystkie zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, czyli ładowanie telefonów komórkowych, obchodzenie się z ogniem, czy też ostatnia, często, że tak powiem, pożary powstające od elektrycznych, czy to hulajnog, czy rowerów elektrycznych. No niedawno mamy przykłady z Gdańska, że jednak ta edukacja tego, jak przechowywać rzeczy, które zawierają w sobie baterie, jest szalenie istotna. Oczywiście czujniki tlenku węgla, czujniki dymu, to wszystko w tej sali będzie prezentowane. I myślę, że teraz już mogę nieco tych tajemnic multimedialnych, że tak powiem, zdradzić. Uruchamiam ognisko, które doprowadza nam tutaj do pożaru lasu. No i proszę bardzo, jest prawdziwy dym, który się unosi z tego ogniska. No i możemy tutaj opowiadać o tym, jak zabezpieczać ogniska, gdzie je rozpalać, co trzeba posiadać wokół siebie, jakie są numery alarmowe. Także ta edukacja będzie prowadzona na wielu, wielu, wielu poziomach i też będzie zostawała w głowach, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo elementów, które będą nam w tym pomagały. Jak się zachować w czasie burzy, to też te warunki burzowe, proszę bardzo, są stworzone. Mamy pioruny, mamy też człowieka już poszkodowanego, który został uderzony takim piorunem, czy porażony piorunem, ponieważ schował się pod drzewem, także będziemy edukować na wielu płaszczyznach. No i takie zachowania w domu, prawda? Mamy tam i kominek, mamy pożar ładującego się telefonu, który został schowany pod poduszką. To się bardzo często zdarza. Plątanina kabli do tego. Także no, wszystkie te warunki, jak Państwo widzicie i słyszycie, są zbliżone do tego, co może się dziać. Oczywiście my nie będziemy edukować na temat tego, jak ten pożar ugasić, tylko raczej jak się bezpiecznie z tego miejsca ewakuować i jak bezpiecznie powiadomić sąsiadów, osoby dorosłe, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby dzieci były świadome tego, ale też żeby jakby wiedziały, że te pożary mogą właśnie w takich warunkach powstać i jak zapobiegać, żeby w ogóle nie powstawały. Także liczymy na to, że wzbudzimy świadomość już od tych najmniejszych lat i to małymi krokami będziemy budować tą świadomość do takiego naprawdę dorosłego, świadomego obywatela. No i przechodząc do kolejnego pomieszczenia, w której to mamy i zniszczoną mikrofalówkę, która powinna już być albo zutylizowana w odpowiednim oczywiście miejscu, albo naprawiona. Mamy też wannę, w której kąpie się pani jakaś. No, na wannie pozostawiona została suszarka. Prąd, wanna, to są rzeczy, które absolutnie się wykluczają. I jak Państwo się rozejrzycie po ścianach, to też są i czujki tlenku węgla, i na suficie mamy czujkę dymową. To wszystko po to, żeby edukować w jak najlepszy po prostu sposób. No i to, co tutaj możemy pokazać dzieciakom, że jeżeli mamy jakiś niedziałający sprzęt, a tutaj mamy lekko uszkodzoną pralkę, to też należy ją po prostu wyeliminować, tak? Należy ją naprawić albo oddać do utylizacji i kupić nową. No i klasycznie pożar palącego się tłuszczu. No tutaj dzieciaki mogą podjąć decyzję, prawda? Czy ugasić ten pożar wodą, czy ugasić go pokrywką. Możemy też uruchomić czujki. To też taki nieprzyjemny motyw, dźwięk, który jakby bardzo mocno wrzyna się w nasze uszy i ostrzega nas przed tym, żebyśmy po prostu uciekali. Edukujemy, jak uciekać, co należy ze sobą zrobić, że to zamknięcie drzwi to jednak duża pomoc dla strażaków i to, żeby ten ogień po pierwsze się nie rozprzestrzeniał, po drugie, no, żebyśmy spowolnili to rozprzestrzenianie się pożaru. Więc chcemy być jak najbardziej profesjonalni i jak najbardziej ta sala, myślę, że się do tego przysłuży, że jednak to, w jaki sposób edukujemy, będzie miało też wpływ na to, ile te dzieci, czy młodzież, czy osoby nawet starsze zapamiętają, bo z doświadczenia wiemy też, że osoby dorosłe niekoniecznie wiedzą, jak się w różnych warunkach zachować i właśnie dzieciaki zachowują jednak więcej zimnej krwi, nie mają w sobie oporu, pomagają nami, z nas już zazwyczaj rządzą pewnego rodzaju efekty widza, czyli a nikt nie widzi, to ja też nie widzę, więc jakby to jest wszystko bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, co nami rządzi, dlaczego podejmujemy działania pomocowe, czy w ogóle jesteśmy w stanie zdefiniować, jak wygląda zagrożenie i jak tej pomocy udzielić. Do tego mamy takie wspaniałe narzędzie, którym po prostu będziemy się posługiwać. Myślę, że ono będzie służyło nam przez wiele, wiele, wiele lat i wiele tysięcy młodzieży, dorosłych osób przeszkolimy tutaj, czy pokażemy po prostu. Bo to nie można tego nazwać szkoleniem, ale bardziej uczeniem. Chodzi nam o tą praktykę, chodzi nam o to, żeby jak najwięcej pokazać, prawda? No bo przekazywanie suchej wiedzy może się odbyć na zajęciach w szkole, tak? Mogą to robić rodzice, bo jak nie zrobisz tego, to stanie się to. Natomiast my tutaj pokazujemy, że jak nie zabezpieczysz kabli, to się o nie potkniesz. Jak źle będziesz ładować telefon, to on się może zapalić. Jak zostawisz jakiś sprzęt, który jest zepsuty, od tego może wybuchnąć pożar, czy może cię porazić prąd. Więc tutaj tego nie będziemy doświadczać tak sensu stricte, natomiast będziemy to mogli pokazywać po prostu w takich realnych warunkach, no i jakby o to nam chodzi.
2: Starszy brygadier Paweł Chrysztak, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. No powiem szczerze, jestem pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy jesteśmy po oficjalnym otwarciu tej sali, ale również przyszliśmy i sami to zobaczyliśmy. Ogromne wrażenie. Przyznam się szczerze, sam ugasiłem pożar płonącego tłuszczu na patelni i udało się. Natomiast pierwsze takie wrażenie, które uderza, niesamowita realność tego, co nas może w życiu spotkać. Oczywiście autorzy i ci, którzy to projektowali, być może w swoim zamiarze mieli przekaz do dzieci i młodzieży. Aczkolwiek ja, gdy to zobaczyłem, jestem przekonany, że warto, żeby wszyscy zobaczyli to, z czym na co dzień możemy się spotkać i jakie czekają na nas zagrożenia w tych miejscach, gdzie właściwie powinniśmy się czuć najbardziej bezpiecznie, czyli w naszych mieszkaniach. Kolejną rzeczą, która też zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to to, że to jest miejsce, które pokazuje nie tylko zagrożenia, jakie mogą być te stricte związane z pożarem i to, co się z Państwową Strażą Pożarną kojarzy, ale również inne sytuacje kryzysowe, chociażby to, jak się zachować w sytuacji burzy, w sytuacji silnych wiatrów, jak się zachować, chociażby gdy się w sposób niewłaściwy obsługujemy urządzenia elektryczne. Mamy tutaj panią manekina, która kąpiąc się używała urządzeń elektrycznych w postaci suszarki. Widzimy skutki, jakie tego są. Widzimy urządzenia zasilane gazem płynnym i no, ten słynny czad, tlenek węgla, który jest ogromnym zagrożeniem. Także gorąco, gorąco wszystkich zachęcam. To po prostu trzeba zobaczyć. Wszystkie zmysły są pobudzone. Rodzaje zdarzeń i to, z czym się spotykamy na co dzień, z czym spotyka się Państwa Straż Pożarna, niestety pokazuje w sposób wyraźny, że wiele tych zdarzeń spowodowanych jest nieostrożnością osób. I jestem przekonany, że tak jak powiedziałem na wstępie, warto, żeby wszyscy, również dorośli, zobaczyli, czym to grozi, jakie są skutki, bo obawiam się, że w większości naszego społeczeństwa, przez to, że być może jesteśmy zabiegani, być może mamy bardzo dużo obowiązków, być może nam się wydaje, że te niebezpieczeństwa, te zagrożenia spotykają kogoś obok, sąsiada, czytamy o tym w gazecie, czy oglądamy to w telewizji, wydaje nam się, że nas to nie dotyczy, a wtedy, kiedy się to już wydarzy, jest po prostu za późno.
3: Nadbrygadier Wojciech Kruczek, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Sala pokazuje nam szereg zagrożeń, z którymi możemy się na co dzień spotkać i cieszę się, że dzieci mają dostęp do tego typu sal. Mogę też powiedzieć, że w skali województwa śląskiego funkcjonują już takie sale. W komendach miejskich, powiatowych jest ich 7 obecnie. W 2 nowych komendach, które będą oddawane w tym roku, też powstają takie sale, czyli już będzie 9 sal w całym województwie śląskim, które przyjmują grupy w sporych ilościach, w szczególności dzieci. I w skali roku wiele, wiele dzieci ma okazję zapoznać się z zagrożeniami i mam nadzieję przynieść to też na ten grunt rodzinny czy towarzyski i odpowiednie te prawidłowe zachowania szerzyć. Komenda w Cieszynie jest już komendą oddaną do użytku i w skali paru miesięcy myślę, że już będzie też przekazana i strażakom do funkcjonowania i ta sala ognik również do użytkowania, a kolejną strażnicą, która jest jeszcze w trakcie realizacji, to jest komenda w Tarnowskich Górach.
4: SK Śląsk.
5: Dziś wydrują węgiel, jutro mogą zostać kolejarzami. Polska Grupa Górnicza podpisała umowę z Kolejami Śląskimi na przekwalifikowanie górników na pracowników kolei. Nawet 200 górników rezygnujących z pracy w kopalni ma szansę na zostanie kolejarzem. Na kopalniach coraz trudniej utrzymać pracę. Trzeba myśleć o zmianie, mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
6: Jest umowa społeczna, która przewiduje likwidowanie kopalń do 2049 roku. No i ten proces musimy jakoś mądrze zaplanować i mądrze przeżyć. Na pewno w górnictwie w najbliższych latach będzie ubywać pracowników, a w innych branżach przybywać. Potrzebujemy, w ogóle mamy dużo zgłoszeń, że potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi do pracy właśnie w branżach związanych z mechaniką, elektryką, czyli takie, jakie są na kopalniach, więc apelujemy do tych, którzy chcą się przekwalifikować, którzy chcą coś innego robić w życiu, nie iść na tą emeryturę zasłużoną, ale bardzo wczesną, a można jeszcze popracować. Kupujemy za wielkie pieniądze europejskie, z Krajowego Planu Odbudowy, 35 nowych pociągów, które będzie trzeba obsługiwać, będzie trzeba nimi jeździć, będzie trzeba je naprawiać, remontować. Wiele, wiele rzeczy. Koleje śląskie się rozwijają, kolej się rozwija, jest zapotrzebowanie dość spore, zarobki przyzwoite, więc no cóż, tylko się dogadać i znaleźć ludzi, którzy chcą podjąć nowe wyzwania i chcą pracować w bardzo ciekawej branży, jaką jest kolej. To jest ci, którzy budują zakłady pracy na Śląsku, mówią, że mamy bardzo kompetentnych pracowników, że to jest coś, co odróżnia Śląsk od innych części kraju, ta kultura pracy i to takie, ta fachowość. Kopalnia to wielkie miasto pod ziemią, tam wszystkie rodzaje zawodów jakby są wykonywane i ci ludzie, jak tylko chcą, to znajdą naprawdę ciekawe miejsca pracy. W ogóle od lat przeszkalamy, szkolimy, tylko nie w tak zorganizowany sposób. Tu mówimy, że Polska Grupa Górnicza mówi, spróbujemy wytypować 200 ludzi, którzy chcą się przekwalifikować Koleje Śląskie. Mówią, my mamy potrzeby i mamy możliwości, my dajemy środki europejskie na to, no i tylko, żeby to się wszystko udawało i w ten sposób było prowadzone, bo nam każdego miejsca pracy na Śląsku żal. My się w tej chwili nie zadowolimy tym, że będą pieniądze, żeby ludzie odchodzili z kopalni. My się będziemy cieszyć, jeżeli ludzie, którzy będą odchodzić, będą znajdować nowe miejsca pracy, bo tego nam potrzeba, żeby rozwijać kraj, żeby rozwijać województwo śląskie, nasze miasta. Potrzebujemy pracować, a nie siedzieć w domach i o tym jest tam mniej więcej ta dyskusja dzisiaj. Powiem panu, zdziwiony jestem, że do tej pory nie było to w sposób bardziej zorganizowany robione, bo wydaje się to takie naturalne, ale też no tak to się do tej pory odbywało, że na tą skalę szkoleń nie było, chociaż my szkolimy, przeszkalamy bardzo dużo, bo na perspektywę europejską przeszkalamy około 100 tysięcy ludzi. Znaczy, jeżeli ktoś się do nas zgłasza, do Wojskowego Urzędu Pracy, czy do innych instytucji, które pośredniczą, to my dajemy kwalifikacje, dajemy środki na zmianę tych kwalifikacji i to się naprawdę dzieje. Dzisiaj ciężko mówić o jakimś poważniejszym bezrobociu w województwie śląskim. Raczej firmy szukają, ale każdy robi to jakby swoimi siłami. Natomiast tu bardzo fajny projekt, bo dwóch prezesów siadło, dogadało się i to będzie zorganizowany sposób. Myślę, że będzie łatwiej i efekt z tego będzie naprawdę dużo lepszy. To pierwsze takie porozumienie, gdzie Polska Grupa Górnicza, czyli właściciel kopalni w Polsce, siada do stołu. Do tej pory nie było tego typu rozmów. Jakoś branża sobie z tym inaczej radziła. Nie słyszeliśmy o zwolnieniach grupowych w górnictwie. To też sobie przypomnijmy, w ostatnich latach czegoś takiego nie było. W inny sposób to się odbywało. Też górnicy mają wcześniejsze emerytury, więc najczęściej to się dzieje, że te miejsca znikają z górnictwa, ale to ludzie przechodzą na wcześniejsze emerytury, czy na emerytury w ogóle, tylko one są wczesne. My zauważyliśmy dzisiaj, że brakuje ludzi do pracy. No słyszymy, jak nawet, no chociażby widzimy na ulicach, skąd ci obcokrajowcy, to też często tak, bo firmy nie mają pracowników, więc szukają. No i taki, no nie wiem, apel, ale taki sygnał do górników. Tracicie miejsca pracy w kopalniach, możecie mieć gdzie indziej, tylko no, my ich zachęcamy, chciejcie to robić, my was potrzebujemy, tak?
7: Bartosz Kępa, członek zarządu Polskiej Grupy Górniczej do spraw finansowych.
8: Proszę powiedzieć, jak będzie realizowana ta dzisiejsza podpisywana umowa?
7: Szczegóły teraz będą wypracowane. Koordynacją zajmie się nasza spółka Synercom, która opracowuje odpowiednie harmonogramy. W tej chwili czekamy jeszcze na taką kropkę na T. Tą kropką na T jest wejście w życie ustawy górniczej, która uruchomi proces transformacji i restrukturyzacji zatrudnienia w naszej firmie. Wtedy będziemy mogli odpalić ten program w pełną mocą.
8: Czyli bez tej umowy górniczej na razie macie związane ręce?
7: Jest czas, żeby przygotować się. Ta ustawa górnicza, ona musi wejść i ona wejdzie w przeciągu najbliższego okresu czasu. Natomiast ona uruchamia proces restrukturyzacji zatrudnienia.
8: Ale co, będziecie zachęcali górników do tego, żeby zostali kolejarzami?
7: Będziemy zachęcać górników do tego, żeby myśleli o przyszłości. Przyszłość jest również poza górnictwem, w firmach na Śląsku. Ten temat jest nam na tyle bliski, że realizujemy z kolejami śląskimi inne projekty związane z transformacją, więc tych możliwych okazji do tworzenia nowych miejsc pracy jest coraz więcej. Na pewno będziemy zachęcać górników do zapoznania się z tą ofertą. To jest kompleksowa, proszę Państwa, oferta. Czyli osoba na podstawie ustawy górniczej będzie mogła odejść na odpowiednich warunkach ze spółki górniczej. Szkolenie zostanie sfinansowane, natomiast Koleje Śląskie są dobrym pracodawcą, rzetelnym pracodawcą tutaj na Śląsku, więc te osoby po przeszkoleniu, po zdaniu odpowiednich egzaminów mogą dostać ofertę pracy, ciekawej pracy tutaj na Śląsku. Trudno im powiedzieć opłacać. No generalnie my musimy zapewnić to, żeby ta transformacja następowała, żeby ona odbywała się spokojnie, rozsądnie, a proszę Państwa, ten temat jest no, ekstremalnie ciekawy. Ja sam prywatnie powiem, jak prezes Kolei Śląskich powiedział mi o tym, jakie mają symulatory do nauki, do szkolenia osób, które operują tymi nowoczesnymi pojazdami, to są ultra nowoczesne rzeczy, to są turbo ciekawe obszary pracy, więc chcemy zachęcić górników, szczególnie tych, którzy mają jeszcze sporo lat pracy przed sobą, żeby przesiedli się, zmienili tory na tory Kolei Śląskich.
8: Panie prezesie, ilu górników musi odejść z Polskiej Grupy Górniczej?
7: Ustawa i regulacje nie mówią o tym, że ktoś musi odejść. To są wszystko dobrowolne programy. Polska Grupa Górnicza to rzetelne przedsiębiorstwo. Działamy na bazie przepisów. Jednym z tych przepisów jest umowa społeczna, która nas obowiązuje i jest tam dalej aktualny harmonogram wygaszania kopalń, który był skorelowany z zatrudnieniem w danych jednostkach górniczych. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przez to, że zapotrzebowanie na węgiel tak drastycznie spadło, to nie był spadek, to było tąpnięcie, nasze kopalnie, nasze fabryki działają na pół gwizdka, więc na tyle możemy powiedzieć, że osób do pracy jest w tej chwili więcej niż rzeczywistości jest potrzeba. Myślę, że więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć, kiedy będziemy publikować wyniki ankiet przeprowadzonych z wszystkimi pracownikami. My rok temu wstępnie badaliśmy opinie naszych pracowników, czy są skłonni do skorzystania z różnych narzędzi i zrezygnować z pracy w górnictwie. Teraz, jak na finiszu jest procedowana ustawa górnicza i wiemy, że za chwileczkę zaczną się dziać te procesy, przeprowadziliśmy już imienną ankietę z deklaracjami pracowniczymi. Natomiast rolą zarządu Polskiej Grupy Górniczej to jest zarządzanie przedsiębiorstwem, dbanie o bilans, o cash flow. Transformacja sensu stricte nie jest naszym podstawowym zajęciem, ale inicjujemy. To, co tutaj obserwujemy, to jest taki projekt, który zainicjowaliśmy. Jest niesamowicie ekscytujący. Mamy w kolejce jeszcze dwa podobne przedsięwzięcia, więc...
4: Krzysztof Klimosz, prezes Zarządu Koleje Śląskie. Jesteśmy w stanie zagwarantować stabilną pracę na długie lata. Co do pieniędzy, ja nie znam stawek, jakie dzisiaj są w górnictwie. Nasze stawki w mojej ocenie są całkiem przyzwoite i damy radę. No tego niestety nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo to też w zależności od stanowiska zupełnie inne pensje. To są pensje maszynisty, którego cykl szkolenia trwa do roku czasu, który ma bardzo odpowiedzialną pracę. Zupełnie inne kwoty to są konduktorzy, kierownicy pociągów, ale też potrzebujemy bardzo dużo ludzi do serwisu tych pociągów, do sprzątania tych pociągów, mechaników, elektryków, ludzi, którzy zajmują się bocznicami, torami. Także w zależności od kategorii stanowiska te pensje są na pewno dobrze rynkowe, a być może i nawet niekiedy w górnych widełkach cen rynkowych.
8: Proszę powiedzieć, czy łatwo z górnika zrobić kolejarza?
4: Jesteśmy w stanie zrobić z górnika kolejarza pod warunkiem, że będzie chciał. To jest na ten moment program dobrowolny. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce związać swoją przyszłość z Kolejami Śląskimi, my na pewno go wyszkolimy i przygotujemy do zawodu.
8: Co w ramach tego szkolenia?
4: W zależności od kategorii stanowiska, to są szkolenia warsztatowe, to są szkolenia już specjalistyczne, tak jak u maszynistów, trzeba zrobić licencję maszynisty, później przez rok czasu trzeba się szkolić, trzeba jeździć za pulpitem na pociągu, około 800 godzin trzeba mieć wyjechane na pociągu i później zdaje się egzamin państwowy. My mamy ośrodek szkolenia, przygotowujemy tych ludzi do zdania egzaminu państwowego, na drugi dzień po zdaniu egzaminu państwowego ci państwo wsiadają na pociąg i jeżdżą. Mówię państwo, ponieważ u nas w Kolejach Śląskich już też mamy panie maszynistki. No w zależności od stanowisk, te podstawowe stanowiska, gdzie cykl szkoleń będzie trwał kilka miesięcy, to myślę i początkiem roku, ale tak realnie mówiąc, żeby dzisiaj wyszkolić maszynistę, który dzisiaj się zgłosi, no to spodziewam się, że w 27 będzie już jeździł na pociągu.
8: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ilu kolejarzy wam dzisiaj brakuje i dlaczego ci kolejarze są wam potrzebni?
4: My ciągle rozbudowujemy tabor, tutaj mamy jedną bazę, druga baza się buduje. Planujemy duży projekt w tej chwili budowy centrum serwisowego w Bojkowie. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy też będziemy w stanie coś w tym temacie zakomunikować. Kupiliśmy łącznie z województwem 35 nowych pociągów. Niestety to wszystko wymaga osób, które będą w stanie jeździć tymi pociągami, ale też je serwisować, czyścić, naprawiać, myć. Także na dzień dzisiejszy myślę, że z roku na rok spółka będzie potrzebowała 200-300 osób. Na ten moment to nasze porozumienie wstępnie szacujemy, że około 200 osób z PGG jesteśmy w stanie przekwalifikować na pracowników Kolei Śląskiej. Zaczynamy pracę. Jeżeli będą chętni, jesteśmy w stanie od początku roku szkolić tych pracowników.
5: Ponad 1000 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, AMD, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
9: Dzień dobry, Dorota Wyględowska-Promieńska. Jestem kierownikiem Kliniki Katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem Kliniki Okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czyli Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami. Między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki. Nie są to w Polsce około 1 miliona pacjentów. Z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z 5 najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostry wzrok.
8: To proszę powiedzieć, Pani Profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
9: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
8: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
9: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszpiskowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
8: Ale
9: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
8: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
9: Różnie to bywa. Najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent, korzystając z obojga oczu, nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania, okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczynają to bardzo utrudniać życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę i niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
8: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
9: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy z czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
8: A pojawiają się też młodzi ludzie?
9: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
8: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku? W jakich odstępach czasu? Czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
9: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo. To są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
8: To w znieczuleniu ogólnym?
9: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
10: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
8: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
10: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
8: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
10: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, czołowe znaczenie w tej chorobie.
8: A czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
10: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche. Więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, no i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, w badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
11: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński, z Rudy Śląskiej.
8: To proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
11: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, no więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji. Z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Uldzigocie, gdzie dostawałem iniekcję, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanie. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglanie.
8: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
11: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już piąty szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
8: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
11: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tę iniekcję. No a ja jakoś tak reaguję na tę iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, a czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
12: SK Śląsk.
5: To już koniec, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu reporterów SK Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz. Odwiedzajcie też nas na Facebooku SK Śląsk 99.1. Radio S.

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
8: I po reklamie.

0: Reklama. Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
1: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
4: I po reklamie.